co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą. Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem.

0: Wasze bo te słowa twarze są nawet od
1: spiżu. Przynajmniej tak mówił pan kracy. Biżuterii, nie chcesz, nie chcesz mojej kasy.
0: Chcesz szczęścia.
1: W sumie po co biżuterii?

że nudzi cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieską. Wszystko giti, haha, ale wiem, że czekasz na coś.

widziałem spadającą gwiazdę w miejscu, gdzie się kitra rzeczy, gdy psy wpadają na klatkę. Uważaj co mówisz, głupki gadają jak paple, mordo, pomyśl jak zarobić, nie jak zabrać ją na randkę. To dla tych od szóste, hej, i dla tych do szóstej. Stare koleżanki mnie błagają o podwózkę, ale nie ma dla nich miejsca.

wszystko dla rodziny. Już niczym się nie martw, jak coś to coś wymyślimy. Widziałem góry, widziałem doliny. Nie boję się wichury i nie boję się lapiny. Już nie boję się gruźb, jeśli to nie klub, to omijam tłum. Wolę mieć garstkę przyjaciół, wiedząc, że żaden

Piach, deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje, jak zarobić. Po swoje będę szedł tak długo, jak mam nogi. Piach, deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje, jak zarobić. Po swoje będę

0: No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
1: 0-2-8. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
0: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej, żeby byle lodzie nie pomyślał, że dla niej jestem słodziem.

0: Poznań. Kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo. No hello. No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałaś poczty? Dobra, no to na żywo, jeszcze raz, no?

0: Jest 6, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Obława nadal trwa, policja zabezpieczyła już materiały dowodowe. To po strzelaninie w Białej Podlaskiej. Przypomnijmy, w pobliżu ulicy Królowej Jadwigi zastrzelony został 44-letni obywatel Rosji. O szczegółach mówi prokurator Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie.
1: Co do motywów, jakie w tej sprawie mogą być, no to na tym etapie to jest za wcześnie, żeby cokolwiek mówić.
0: A policja prowadzi obławę i apeluje o ostrożność. Napastnik wciąż jest poszukiwany. A teraz mundial i jak na razie największa sensacja mistrzostw. Hiszpańskie media mówią o katastrofie po remisie 0-0 z Republiką Zielonego Przylądka. W innych meczach Urugwaj zremisował z Arabią Saudyjską 1-1. Takim samym wynikiem zakończył się mecz Belgii z Egiptem, a Iran zremisował z Nową Zelandią 2-2. To jednak wynik Hiszpanów pozostaje największą sensacją mundialu. Jak zareagowały na to media, o tym Mateusz Gołębiewski.
2: Hiszpańskie gazety są wyjątkowo zgodne w ocenie. Marca pisze wprost o katastrofie w Atlancie. Mundo Deportivo o fatalnym początku turnieju, a Sport podkreśla, że nawet wejście Lamina Yamala nie odmieniło obrazu gry. W komentarzach dominuje zarzut braku pomysłu i skuteczności w starciu z dobrze zorganizowanym rywalem. Zupełnie inaczej widzą to media z Cabo Verde, które podkreślają historyczny charakter remisu i bohaterstwo bramkarza Vozini oraz całej defensywy.
0: A dziś o 21:00 Francja zagra z Senegalem. Łódź zaprasza na filmową podróż. Wracają spacery i wycieczki szlakiem produkcji kręconych w mieście. Tegoroczny cykl rozpocznie się od wydarzeń związanych z 50-leciem serialu Daleko od Szosy. W niedzielę pokaz serialu i spotkanie z jego bohaterami.
3: SK Południe News.
4: Agnieszka Kucjas. Każdego roku ponad 200 razy wyjeżdżają do wypadków na skałkach ratownicy z grupy Jurajskiej GOPR. Są to najczęściej wypadki z wysokości, zawały i udary. Każdy wyjazd w góry powinien być poprzedzony odpowiednim przygotowaniem.
5: Warto kilka dni wcześniej sprawdzić aktualną pogodę. W plecaku mieć kurtkę przeciwdeszczową, buty wysokie. Poinformować najbliższych, gdzie się wybieramy, której planujemy wrócić.
4: Mówi Mateusz Leks z grupy Jurajskiej GOPR. Szczyrk coraz bardziej przyjazny czworonogom. W informacji turystycznej możecie odebrać specjalne mapki. Szczyrk z psem.
6: Jankes,
7: Kama i Wiktor.
8: Dzień dobry ludzie, czas zaprzyjaźnić się z wtorkiem.
9: Słuchaj, jakby wtorek był przystojnym facetem, to ja bym się z nim zaprzyjaźniła.
8: Kama, no to jestem. Jestem obecny.
9: Mówcie mi wtorek.
8: Jestem. Ale to jest ciekawe, słuchajcie, gdyby wtorek był człowiekiem, to kim?
9: No okej, sprawdźmy. 664-402-302, eskowe
8: jestem.

0: I od dawna to wiem.
1: 9 minut po godzinie 6. Ja jestem wtorkiem Kamy dzisiaj.
2: No 9, ja powiedziałem, że
3: chciałam przez chwilę powiedzieć,
4: dyszysz od rana.
3: No trochę tak.
1: Już tak mi się włączę na chwilę, ale tylko na chwilę.
0: Zawsze we wtorek.
3: Ale faktycznie pytamy się teraz, gdyby wtorek miał być kimś lub czymś, to czym? No i Klaudia do nas napisała, że ja myślę, że wtorek byłby politykiem, bo przekonuje, że najgorsze już za nami i tymczasem nie jesteśmy nawet w połowie.
5: Gdyby z kolei miał być człowiekiem, to na przykład może fertkiem.
6: Są na świecie rzeczy, które się nawet fizjologom nie śniły.
1: To prawda. Ja mógłbym być taką tym atlasem takim samochodowym. Można to tak widzieć po mnie. Tak paluszkiem.
3: Znowu będziesz dyszał. Nie ma opcji. Nie.
5: Ktoś się doteleponował do radia. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
5: Dzień dobry. Kto tam? Co tam? Jesteśmy na żywca.
7: A, bardzo mi miło tak z rana na żywca.
1: No dziękujemy za telefon. To, czy to już?
3: Gdyby wtorek miał być kimś lub czymś?
7: Nie, chciałabym powiedzieć o tym wtorku.
1: No to dawaj, dawaj.
5: Kiedy? Ale kiedy powiesz?
7: No już mówię, więc wtorek nie miałby totalnie twarzy, bo nie można do niego żadnego powiedzonka dostosować.
1: Dziękujemy za bardzo ważny głos w tej

0: No już mówię, więc Torek nie miałby totalnie twarzy, bo nie można do niego żadnego powiedzonka dostosować.
1: Dziękujemy za bardzo ważny głos w tej

0: Tutaj SK, 17 minut po godzinie 6, dyskusja rozgorzała. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, ale dobrze dzisiaj wyglądasz.
1: Dziękuję bardzo. Pracowanie.
2: Już kama zaczęła się uśmiechać, ale jednak komplement przeleciał obok kamy i trafił w jadzie.
3: Tak było, potwierdzam. Ale uśmiecham się również dlatego, że przeczytałam w gazecie, że Sylwia Szostak z nowym ukochanym w końcu dziewczyna znalazła. Aha. Dokazują na siłowni i nie szczędzą sobie czułości. Wrzucili do sieci kolejne zdjęcia ze wspólnych treningów. No i można je obejrzeć.
2: Zobacz, Jadziu, widzisz, jak trenują sobie razem?
1: No, rzeczywiście. Widzę, że ona ma dużą sztangę.
2: I to jest jego sztanga.
4: Aha. To jest sztanga?
2: Aha.
4: Sztanga? Ja nie poznałem, rzeczywiście.
3: No. Słuchaj, ciężko dźwigać taką sztangę.
0: Dobra, lećmy dalej. Kim jest Ola Nowak?
2: Chyba co najwyżej hantelek.
3: Ola Nowak to taka influencerka.
2: Tak, jest Ola influencerką, ja potwierdzam, bo nawet dałem jej kiedyś follow i ją obserwuję, muszę
0: powiedzieć. Co tam u tej Oli całej cudownej słychać?
3: No ona relacjonuje swój wyjazd panieński i daje nura do wody w Welonie.
2: W Welonie do wody?
0: No, szaluna
2: to
0: taka.
2: To jest legalne? Mhm.
1: Ja miałam kiedyś taką rybkę w akwarium. Welonka.
5: Poranne prasowanie. Tylko w Radiu SK.
0: No, dziękujemy bardzo. Czy przyjdziesz do nas jutro?
1: Oczywiście, że tak.
0: Kama, dziękuję. Pięknie wyglądasz.

0: Wstawać, wstawać, nie udawać. 26 minut po godzinie 6 rano.
1: Kama, ale dobrze wyglądasz dzisiaj. Naprawdę, to jest
2: niesamowite. Bardzo mi się podoba ten nowy trend w naszym radiu. Bardzo mi się podoba. Możecie go również u siebie w pracy zastosować.
0: Tak. Proponuję, żeby najładniejsza osoba z nas odebrała telefon.
3: No to
1: Kama.
4: Hej, SK. Nie zgadzam się z panią, która mówiła, że nie ma rymu do wtorek. Przyszedł wtorek, dam ci cały worek. Pozdrawiam.

0: Mi.
1: Reklama. Nowy samochód z 5-letnią gwarancją w cenie używanego? To możliwe. Poznaj Bestium T77. Komfortowy SUV, którym zabierzesz całą rodzinę na wymarzone wakacje. Dostępny już od 89 900 zł. Dynamiczny silnik o mocy 160 koni mechanicznych, 7-biegowa automatyczna skrzynia biegów i panoramiczny dach w standardzie. Wybierz komfort, na który cię stać. Zapraszamy do salonu Bestium Kanclerz Ruda Śląska. Zadzwoń 32 301 49.
2: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu Karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
3: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się promki z targów na biału. Produkty roślinne chłodzone typu jogurt i pudding marki Alpro w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 20 czerwca.
4: Carrefour, co mnie najlepszy jest.
5: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Słuchaj, świetnie mieszkanie urządziłaś po remoncie. Pewnie mnóstwo sklepów zaliczyłaś i zjeździłaś całe województwo.
9: Byłam tylko w Reformie.
8: Tej galerii wnętrz w Gliwicach?
9: Jasne, bez jeżdżenia i stania w korkach. Pod jednym adresem ponad 20 sklepów. Urządzisz z nimi każde wnętrze.
8: To może i ja remont zaplanuję.
9: Galeria Wnętrz Reforma, dawny metalowiec, zaprasza. Gliwice Pszczyńska 192. Galeriareforma.pl. Reforma dla twoich wnętrz.
10: Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z darmowej pomocy w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu cieszyńskiego, stacjonarnie i zdalnie. Prawnicy doradzą pomocy.

0: Mogą napisać pismo, a mediatorzy przeprowadzą mediację. Bezpłatna pomoc przysługuje każdemu, kogo nie stać na płatną poradę. Szczegóły na powiat.cieszyn.pl. Zadanie publiczne finansowane ze środków budżetu państwa. Realizowane przez Powiat Cieszyński.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
5: Udanych wakacji życzy sponsor programu. Właściciel strony Zielony Zwrot Taurona.pl.
6: Na drogach przybywa aut, ale poruszacie się bez większych korków. Coraz większy ruch na DK94 w Bytomiu, 86 w Katowicach, DTS w stronę Sosnowca i A4 w Mysłowicach i Katowicach w stronę Wrocławia. W Mikołowie, Tychach, Bieruniu, Oświęcimiu i Zatorze coraz większy ruch na DK44. W Żywcu aut przybywa na Wesołej i trasach 945 i 946. Dziś maksymalnie 22 stopnie.
5: Wakacji pełnych dobrych chwil życzy sponsor programu. Firma Tauron. Właściciel strony Zielony Zwrot Taurona.pl.
4: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
7: Minęła 6.30, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Policyjna obława w Małopolsce. Trwają poszukiwania Kacpra Wójtowicza. Mężczyzna jest podejrzewany o śmiertelny atak na 19-letnią byłą partnerkę w Mszanie Górnej pod Limanową. W akcji uczestniczą policjanci, ratownicy GOPR i grupa poszukiwawcza. Służby wykorzystują także drony. Katastrofa lotnicza w Kalifornii. W bazie wojskowej na południu stanu rozbił się bombowiec B-52. Zginęło 8 osób. Do wypadku doszło krótko po starcie. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną katastrofy.
8: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia.
9: SK Sport News.
7: Niespodzianki na piłkarskich mistrzostwach świata. Hiszpania, faworyt turnieju, tylko zremisowała z debiutującą Republiką Zielonego Przylądka 0-0. Remisem 1-1 zakończyło się także spotkanie Belgii z Egiptem. W nocy Arabia Saudyjska zremisowała 1-1 z Urugwajem, a Iran 2-2 z Nową Zelandią. Koszykarze ze Stalu Zielona Góra doprowadzili do wyrównania w finale Orlen Basket Ligi. Mecz numer 4 wygrali przed własną publicznością. W finałowej rywalizacji jest 2-2, a kolejny mecz już jutro w Warszawie.
8: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
10: Dzień dobry, raz jeszcze witamy już wtorek, super.
11: No, niektórzy mówią, że wtorek jest przystojny jak Jankes, a inni mówią, że wtorek mógłby być...
12: Człowiek pewnie by chciał być kebabem, bo wszystkie dziewczyny, laski na imprezach by na niego leciały. Pozdrawiam ich od tej strony.
13: No, jak teraz powiedzieć, jaki sos wariacie?
10: Taki jestem zmieszany.
14: Dziewczyny, nie, że w trakcie, po, zawsze po imprezie, prawda?

0: potwierdzamy Kama. Pięknie wygląda. 6.38, 22 minuty i będzie z nami godzina 7.
1: Słuchajcie, tak ja totalnie wierzę w miłość. Uważam, że miłość jest najważniejsza na świecie i myślę, że podobny pogląd ma Michał Wiśniewski, który ile miał? Już 6?
2: 5? 6?
1: No, jakoś tak aż ciężko się doliczyć.
0: A ile ma dzieci Michał?
1: Tyle.
2: Wszystkie dzieci nasze są.
0: Jego są. Wow, to się zmieniło.
1: No ale faktycznie.
0: 6 dzieci ma.
1: Faktycznie Michał Wiśniewski rozwodzi się teraz z Polą Wiśniewską, ze swoją ostatnią partnerką. Ale w związku z tym również pojawiły się spekulacje, że może wróci do Mandaryny.
2: Ale zwrot akcji.
1: I na te spekulacje odpowiada: nie potwierdzam, nie zaprzeczam, ale... ona jest moją ostoją.
0: Ale zobaczycie, zejdą się na święta.
2: No, no to logiczne, bo wtedy jest czas mandarynek. Jankes, Kama i
3: Wiktor. Reklama. Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach.
5: 3 dni studiujesz, 2 dni pracujesz. Stypendia od pierwszego semestru studiów. Akademia WSP to uczelnia dla Ciebie. Psychologia, pedagogika, prawo, filologia angielska, logistyka, informatyka, transport, a może kierunek lekarski. Ratownictwo medyczne, fizjoterapia, kosmetologia. Nowość. Studia w Katowicach, Jaworznie, Gliwicach oraz Tychach. Rekrutacja trwa. Zgłoś się już dziś. Bonifikata do 1500 zł. Akademia WSP.

0: nic w zależności od sklepu. Biedronka.
1: W starożytnej Grecji na odpowiedzi czekało się latami, ale dziś...
2: Dziś nie musisz czekać nawet na wyniki matur.
1: Już teraz zarezerwuj miejsce na wymarzonym kierunku w Akademii Humanitas. Zarządzanie, psychologia, prawo, BHP, dietetyka i więcej.
2: Bo prawdziwi herosi działają przed 8 lipca.
3: Wejdź na humanitas.edu.pl i rozpocznij epicką przygodę z Akademią Humanitas.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Zbyszek spakował już dzieciaki i czekają. Jola tak samo, a Adam z Leną już w połowie drogi. O czym nie wiesz? O tym, że już 20 czerwca, dzień nowej energii w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na miejscu plenerowy spektakl, animacje, malowanie twarzy, bańki XXL, trening piłkarski, maskotki, wiewiórka oraz tauronek. To nie wszystko, bo mamy coś także dla poszukiwaczy sportowych wrażeń. Tego samego dnia zapraszamy Cię do Gliwic na Tauron Street Energy Battle, gdzie czekają na Ciebie koszykarskie emocje i pokazy taneczne. Zapraszamy!
6: I po reklamie.

0: Tutaj jesteśmy oczywiście 11 minut i będzie za mi godzina 7.
1: Happy birthday to you.
2: Marta
3: Deska budzi w urodziny.
0: Marta, studentka pielęgniarstwa, jest z nami. Dzień dobry, Marto, witaj.
4: Dzień dobry.
0: Czy ty boisz się krwi?
4: Nie, absolutnie się nie boję.
0: A jak tobie pobierają krew, boisz się czy nie?
4: Ogólnie jeśli robi to moja mama, to nie boję się. Jeśli ktoś obcy, no to już pojawia się lekki lęk.
2: Czyli ty normalnie genów nie oszukasz. Wyssałaś to z mlekiem mamy, tak?
4: Tak, dokładnie.
0: Studentka pielęgniarstwa dzisiaj obchodzi urodziny. Jak się imprezuje na takich,
2: nie studiach?
5: Ulubiony drink? Bloody Mary.
4: Tak się imprezuje, że dzisiaj cały dzień spędzę w szpitalu na praktykach, także zapowiada się ciekawie.
2: No to my w takim razie bardzo prosimy wszystkie osoby, które dzisiaj będą w szpitalu, po pierwsze dużo zdrówka dla was, ale po drugie, jeżeli zobaczycie Martę, to żebyście złożyli jej najlepsze życzenia z okazji 20 urodzin.
0: 20 urodziny.
5: Piękna. Piękna historia, no.
0: Pięknie to brzmi.
5: 20-letnia pielęgniarka, Jankes. Pracuje ci wyobraźnia?
0: Niebywałe to jest, naprawdę. Ja próbuję sobie to jakoś poukładać w głowie, ale bo my mamy zupełnie inaczej poukładane liczniki, droga Marto, ale ja mam w głowie tak z 27,8 maksymalnie. W głowie.
2: Na głowie już nie.
5: Marta mówi, że ma 17. Także niebezpiecznie zbliżamy się do tej dolnej granicy.
2: Dobrze, to może Martuś, na wszelki wypadek pozwól, że wręczę ci w tym momencie prezenty, bo mamy dla ciebie czteroosobowe zaproszenie do Energylandii.
0: Tam krew buzuje.
4: Dziękuję bardzo.
2: No, ciśnienie skacze i to jest zupełnie naturalne, więc nie ma się co tym denerwować.
4: Bardzo się cieszę.
0: Jak my u ciebie, Marta, rozpoznamy, jak trafimy do szpitala? Po czym? No.
4: Po tym, że bardzo często noszę kokardę we włosach.
0: O.
4: Bardzo często.
2: A dzisiaj z okazji urodzin będzie również miała przyczepione baloniki.
0: No.
4: Do kokardy. Dokładnie, tak.
0: To jest dobry pomysł.
5: Jeszcze raz wszystkiego najlepszego i buzi w szczepionkę. Radio.

0: 7 za chwilę, newsy przed nami i spotkanie z Pauliną. Chcesz coś powiedzieć, Kamie?
1: Ja już wszystko powiedziałem, daj spokój.
2: Przepraszam cię bardzo, nadal nie znam pinu do twojej karty, okej? Okay? Mm-hmm. Więc nie mów, że wszystko powiedziałeś, jak, bo jest to nieprawda.
1: Mogę ci powiedzieć, 1, 2, 3, 4.
0: Słuchajcie, zróbcie Kamie mały love bombing. Dzisiaj Kama zbiera komplementy. Jankę na razie jest jedyną osobą, no ja też się trochę podłączyłem, która mówi, że Kama pięknie wygląda. To może teraz wy, messengerowe wiadomości audio.
3: Jankes, Kama i Wiktor.
4: Kama i Wiktor.
5: Reklama.
6: Już dziś w KFC czeka na ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
10: Play.
11: Amazon Prime daje od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
12: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na Amazon.pl.
13: Vilaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Vilaro w całej Polsce. Polecam.

0: Zapraszam, Michał Wiśniewski.
1: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro, kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro, kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurcze łydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: Ale sztosy.
5: Ale co?
4: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Krakus, szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,79. A Dallmayr, kawa mielona lub ziarnista 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: To będzie ostatnia reklama. Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
8: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
1: W Gliwicach ciasno w obu kierunkach na Tarnogórskiej. W Katowicach sporo aut na DTS-ce w stronę Sosnowca. 86 w obu kierunkach i A4 z Mysłowic do Katowic. Z Jaworzna do Sosnowca powoli toczycie się DK79. Dziś maksymalnie 22 stopnie.
0: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
2: Minęła siódma, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Trwa obława w rejonie Mszany Górnej koło Limanowej w Małopolsce. Służby szukają Kacpera Wójtowicza, który zaatakował swoją byłą dziewczynę. Kobieta nie przeżyła. Więcej o sprawie Michał Rejduch.
3: Wczoraj wieczorem mężczyzna przyszedł do swojej byłej partnerki. Doszło między nimi do sprzeczki. 19-latek zaatakował kobietę, powodując u niej poważne obrażenia, po czym uciekł. Mimo reanimacji kobiety nie udało się uratować. Teraz 19-latka szuka policja z użyciem psów tropiących oraz GoPr. Sprawdzane są m.in. samochody na drogach, a teren patrolują drony.
2: Program ceny paliw niżej będzie ograniczany, informuje Ministerstwo Finansów. Resort podaje, że obniżony VAT będzie obowiązywał do 30 czerwca. Obniżka akcyzy wygasa dzisiaj, a to oznacza wzrost cen paliw średnio o około 30 groszy na litrze. Urząd Morski w Gdyni poszukuje wolontariuszy. Latem mieliby pomagać w ochronie wydm i nadmorskich lasów. Zaangażowane osoby edukowałyby turystów, pilnowałyby też, czy chronione tereny nie są zaśmiecane.
4: Będą wyposażeni w kamizelki oraz w ulotki edukacyjne.
2: Mówi Robert Mokrzycki z Urzędu Morskiego w Gdyni.
5: SK Południe News.
1: Agnieszka Kucjas. Fale Dunaju znikną na trasie Pyżowice-Piekary Śląskie. GDD KIA wybrała wykonawcę naprawy odcinka A1 w Dobieszowicach, mówi Szymon Haczyk.
6: Rozbierzemy istniejącą konstrukcję nawierzchni, wraz z warstwą mezookrębną i górną częścią nasypu drogowego.
1: Za ponad 36 milionów zostanie wyremontowanych 16 kilometrów drogi. Budowa ścieżek wokół Jeziora Żywieckiego i Międzybrodzkiego opóźniona. Mimo wyboru oferty nie zawarto umowy z wykonawcą. Gmina Czernichów przygotowuje się do ponownego ogłoszenia przetargu.
7: Jan i Wiktor w Radiu SK.
8: Skrzynka nam się zapchała, bo wszyscy piszą, dzwonią w sprawie Kamy.
9: Czy są jakieś, to tylko awizo.
10: Czy są jakieś wiadomości?
8: Są.
9: Aż boli nie, trochę.
8: Czy co? A tu Kama.
9: Miało być miło, a w końcu wyszło grillowanie, tak? Dziękuję.
10: Powtórzę pytanie.

0: Dzień dobry. To jest radio z samego rana.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Patrzycie na mnie jak takiego, starego grzyba, tak sobie pomyślałem właśnie teraz. No.
0: Powiedzmy to sobie szczerze.
2: Chodzimy na grzyby. Ogromna część Polaków chodzi na grzyby.
3: O, zaczęło się.
1: To mój kolega, z którym ja chodzę na grzyby, rzeczywiście już się zaczęło. Grzybiarze wyruszyli po pierwsze w tym roku. Borowiki szlachetne, jak się okazuje.
0: Jest, uwaga, 16 dzień czerwca, a podobno w lasach pojawiły się grzyby.
1: Są i jeszcze raz są.
3: Borowiki szlachetne, tak?
1: Są, tak, dokładnie.
3: Grzyby się już zaczęły. No, to już tylko krok do tego, żeby w sklepach pojawiły się bombki Mikołaje i mamy to.
4: Janko.

0: jest dystrybutor filmu Toy Story 5.
1: 17 minut po siódmej, a my zabieramy się za zabawę, no bo przecież o zabawki tutaj chodzi.
2: Wiadomo, przecież to już dzisiaj, od 17 czerwca w kinach Toy Story 5, ale tam są piękne głosy, ale są tam wyjątkowe postaci, tam jest piękna Kama, piękny Wiktor.
3: I ja też jestem.
1: No tak, to dobrze, że już nie dodałeś, że piękny.
4: To teraz pozwólcie, że niczym pan Gmoch rozrysuje tę sytuację, bo z nami jest Gabrysia, ale obok niej jest Tymek oraz Klementyna i Meduza w tym wszystkim. Więc proszę cię, wytłumacz, o co w tym wszystkim chodzi.
5: Ulubioną zabawką mojego synka jest pluszowa meduza, która dostała takie doniosłe imię Klementyna. I ta Klementyna podczas nieobecności naszej w domu bierze kąpiele.
1: Sama odkręca wodę, sama wypełnia wannę, a potem sama tam wskakuje.
4: Do momentu, kiedy zakręca na koniec kurki i nie robi zalania sąsiadów, to jest spoko.
5: Dodatkowo zużywa bardzo dużo płynu do kąpania mojego syna i za każdym razem, kiedy pytam się, co się stało z jego płynem, mówi, że Klementyna znowu się kąpała.
4: Słuchaj, no jako meduza ma na pewno mnóstwo parzydełek, więc ja ją rozumiem, że trzeba więcej.
1: Każde parzydełko musi być czyste i dokładnie wyszorowane.
3: Ja mam sąsiadkę, która ma pseudonim Meduza. No, takie parzydełka ma.
5: Tymek mówi, że do tych parzydełek to ma specjalne mydełka, które chowa u niego pod łóżkiem.
4: Uwielbiam wyobraźnię dzieciaków. To jest po prostu...
3: Trzeba wpaść kiedyś do was, to rzeczywiście, ze swoimi dziećmi.
5: Zapraszamy.
1: Słuchajcie, a możemy się tak umówić, że jak pójdziecie do kina, bo pójdziecie, bo mamy bilety na Toy Story 5 dla całej rodziny, to zabierzecie meduzę ze sobą? Weźmiecie ze sobą meduzę?
5: No, oczywiście, że tak.
4: To żeby meduzie nie było smutno, dorzucamy ci jeszcze zestaw zabawek z filmu Toy Story oraz głośnik bezprzewodowy.
5: Wspaniale, dzięki.
3: Proszę bardzo, baw się dobrze. Proszę pozdrowić Meduzę. No i całą resztę zabawek, dobra?
5: A jak? Będzie miała z kim teraz brać kąpiele.
0: Na konkurs zaprosił jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.

0: 7.30 już za chwilę. Love bombing. Jesteś w stanie rozszyfrować to pojęcie, o co w nim chodzi?
1: No tak, miłość jest bombowa, no. Aha.
0: I to postępuje, słuchaj. Love bombing przybrał nawet taką formę teraz. Cześć, radio.

0: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
1: Sławek, co mówiłeś?
0: No mówię, że zawsze byłem mocny.
2: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
0: Strzelisz coś?
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazję?
5: To w euro.
6: Emocje rosną.

0: Płacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja jeszcze tylko dzisiaj na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Bytom S1 Center, ulica Chorzowska 86. Katowice, Home Concept, ulica Roździńskiego 191.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Wszystkie łososie wędzone Nautica 100 gramów. Drugi tańszy produkt aż 60% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Mleko łowickie UHT 3,2% 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz złoty 65 przy zakupie 6 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
7: Udanych wakacji życzy sponsor programu. Właściciel strony zielonyzwrottaurona.pl.
8: Dziś pochmurno z przejaśnieniami, ale bez opadów. Maksymalnie 22 stopnie. Na drogach już całkiem spory ruch. W Żywcu ciasno na Wesołej i trasach 945 i 946. W Kętach większy ruch na Krakowskiej, Sienkiewicza i Kościuszki. W Kozach i Bielsku Białej zwalniacie na Krakowskiej w stronę centrum. W Tychach, Bieruniu i Oświęcimiu miejscami przytyka się DK44. W Katowicach spory ruch na DTS-ce. Ciasno też na 86 w obu kierunkach i Trzech Garbach do Ligoty.
7: Wakacji pełnych dobrych chwil życzy sponsor programu. Firma Tauron. Właściciel strony zielonyzwrottaurona.pl.
6: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
9: Jest 7.30, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. W akcji drony i policyjne śmigłowce trwa obława w rejonie Mszany Górnej w Małopolsce. Służby szukają 19-letniego Kacpra Wójtowicza, podejrzewanego o śmiertelny atak na byłą dziewczynę. Więcej o tym piszemy na SK.pl, a do tematu wrócimy też za pół godziny w SK News. Dziś odpowie na pytania śledczych. To 75-latek, który zaatakował ratownika medycznego i zniszczył sprzęt specjalistyczny w szpitalu przy Unii Lubelskiej w Szczecinie. Motywy jego działania na razie nie są znane.
10: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia.
11: SK Sport News.
9: Urwane punkty faworytom na mistrzostwach. Belgia musiała gonić wynik z Egiptem. Skończyło się na remisie 1-1. Bezbramkowy remis zobaczyli też oglądający spotkanie Hiszpanii z Republiką Zielonego Przylądka. Hiszpanom nie pomógł nawet wracający na boisko po kontuzji Lamin Yamal. W pozostałych meczach Arabia Saudyjska zremisowała 1-1 z Urugwajem, a Iran 2-2 z Nową Zelandią. Selekcjoner reprezentacji Polski siatkarek ogłosił nowe powołania na drugi turniej Ligi Narodów. Do kadry dołączyły Magdalena Stysiak, Paulina Damaskę i Sonia Stefanik. Turniej rozpocznie się już jutro w Bangkoku.
10: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
12: Young Yonkers, Kama i Wiktor w Radiu SK.
13: Dzień dobry, witam raz jeszcze we wtorek 16 czerwca, 7.31 już.
14: Dzisiaj Wiktor zarzucił love bombing i szczerze mówiąc boję się, co będzie dalej.
13: Love bombing, czyli zalewanie miłością. My was, wy nas, a na to wszystko dodzwonił się do nas Adam Mickiewicz.
15: Brawo moja, ty jesteś jak zdrowie. Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto cię wypił.

0: Gramy, oni też grają, trwają Mistrzostwa Świata, jeśli chodzi o piłkę nożną.
1: Naprawdę?
0: Argentyna będzie grać w nocy, Kama, dzisiaj nie śpimy tej nocy. O 3 nad ranem wstajemy, Argentyna gra z Algierią.
2: Jak zagrają tak samo jak ta Hiszpania wczoraj, to ja dziękuję.
0: To jest niesamowita historia, wczoraj, tu też, słuchajcie, w domu wczoraj mój synek, tata, ale fajną mam koszulkę. Naprawdę nie wiedział nic, kto będzie grał. Hiszpania grała z Wyspami Zielonego Przylądka, a kiedyś byliśmy na Capo Verde i mój synek wyciągnął tę koszulkę właśnie, wczoraj latał w niej.
1: Dobra, przeczytał Hiszpania, w internecie, no.
0: Hiszpania, Capo Verde 0-0, niesamowite.
2: No ale grali też ci, którzy nas wyrzucili z mundialu, którzy zajęli nasze miejsce, czyli Szwedzi, grali z Tunezyjczykami. I wyobraźcie sobie, że Tunezja po porażce ze Szwecją długo nie czekała i od razu z miejsca postanowiła wywalić, zwolnić swojego trenera. Nie ma, to jest jedyna drużyna na mistrzostwach, która aktualnie nie posiada trenera.
1: No to taki trochę odlot ściśle tajny miał pan trener, co? Poleciał, nie rozpakował się i wrócił.
0: Trzeba wracać, tak?
3: Kama i Wiktor.
4: Reklama. RTV Euro AGD.
5: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
4: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Nowy autoryzowany dealer i serwis Opel, Citroen, Peugeot i Fiat. Mikołów, ulica Rybnicka 99. www.grupatandem.pl.
7: Tato, co to za pan?
8: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
7: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
8: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
7: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
8: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
7: To z Tauronem.
8: Jasne, że tak. Poznaj ofertę Tanie Godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Zbyszek spakował już dzieciaki i czekają. Jola tak samo, a Adam z Leną już w połowie drogi. O czym nie wiesz? O tym, że już 20 czerwca Dzień Nowej Energii w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na miejscu plenerowy spektakl, animacje, malowanie twarzy, bańki XXL, trening piłkarski, maskotki, wiewiórka oraz tauronek. To nie wszystko, bo mamy coś także dla poszukiwaczy sportowych wrażeń. Tego samego dnia zapraszamy Cię do Gliwic na Tauron Street Energy Battle, gdzie czekają na Ciebie koszykarskie emocje i pokazy taneczne. Zapraszamy!
11: I po reklamie.

0: nosem za każdym razem, jak na niego patrzę, to wygląda dokładnie tak samo.
1: Tak.
0: Jak? A znamy się od kilku lat?
1: Zgadza się, oczywiście. Nosel atakuje i jest po raz kolejny gotowy, by porządnie wkręcić. Tym razem będzie samochód, będzie kontener. Dobra, lepiej posłuchajcie tego. Okej.
2: Nosel wkręca. Nosel wkręca. Nosel wkręca w Radio SK.
3: Dzisiaj do pana Miłosza, żebym się dodzwonił z tego samochodu płynącego ze Stanów, bo nie wiem, czy pan śledzi w ogóle trasę.
4: Nie.
3: A, będzie to zamieszczona po tej stronie, ja obsługuję państwa kurs. I teraz tak, poinformowali nas na tym statku, że jednak kluczyki, proszę pana, nie będą w kontenerze.

0: O, nie wiem, czy pan śledzi w ogóle trasę.
1: Nie.
0: A, będzie to mieć po tej stronie, ja obsługuję państwa kurs. I teraz tak, poinformowali nas na tym statku, że jednak kluczyki, proszę pana, nie będą w kontenerze.

0: mują w tych kontenerach, to zrzucają do ogólnej skrzynki kluczyki.
1: Okej. Okay. I jeszcze raz pytanie pana?
0: No i dlatego, czy to pan sobie sam będzie chciał znaleźć te kluczyki?
1: Jaka jest inna opcja?
0: No ktoś, z kim się pan dogada tam z Rotterdamu, proszę pana, żeby pan tutaj znalazł kluczyki, tylko no to już po pańskiej stronie leży.
1: Tylko, że jakby, domyślam się, że model samochodów takich samych nie jest 150, tylko jest 10.
0: No mówię, ekipa nie będzie szukała kluczyka pod pańskie auto, bo to są nadgodziny.
1: Parodia.
0: Miałem to, proszę pana, co pół roku, w zależności jaki statek płynie. Takie mają tam zasady. Jeden, proszę pana, zostawia kluczyki w samochodzie, nie ma problemu. Inny wrzuca do ogólnego pojemnika te wszystkie kluczyki i później, proszę pana, ja muszę wyzwaniać i się droczyć z ludźmi.
1: No, trochę jest to droczenie i mnie też to trochę, no, tak powiem, denerwuje, bo jest to parodia troszkę.
0: No więc muszę wiedzieć, co u pana zrobimy, proszę pana, żeby to auto wciągnąć, no.
1: No ale auto jest 12, tak? Jeszcze mamy.
0: Jakoś tak będzie, do 12 planujemy.
1: No, no to chyba nie muszę dawać w tym momencie już informacji, tak?
0: No to chyba, że pan sobie do tego czasu uprawnienia zrobi albo na Żurawie, albo Morskie. No to wtedy pan może przyjechać do Rotterdamu sobie poszukać swojego auta.
1: No, jak ja nie mam uprawnień, nie zrobię do tego czasu uprawnień.
0: No to kogoś pan w Rotterdamie szuka, kto pan to zrobi, kto ma te uprawnienia.
1: Nie powiem panu w tym momencie,
0: Proszę pana, to może Tomasz by coś powiedział.
2: Miłoszku, serdeczko, staś wkręcony w Radio SK. Jesteś najlepszy.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl. Kolejna ofiara zaliczona.

0: już jest 6 minut do godziny 8.
1: Wszystko się zgadza jak najbardziej tak. Cały czas Kama jest oczywiście największą fanką, jeśli chodzi o piłkę nożną.
0: Bardzo.
1: Widziałaś meczyk, prawda?
0: No oczywiście, że nie.
1: Potęga. Hiszpania grała z drugą potęgą piłkarską, czyli z Wyspami Zielonego Przylądka.
2: I
1: było 0-0.
2: Czai się pewna ciekawostka. Otóż bramkarz Republiki Zielonego Przylądka przed meczem miał 46 tysięcy obserwujących na Instagramie.
1: Troszkę się pozmieniało po tym meczu rzeczywiście.
2: Po meczu, słuchajcie, ma 5,5 miliona.
1: Jak on się nazywa?
2: Wozinha.
1: Wozina?
2: Czekaj,
1: ja sprawdzę.
2: V-O-Z-I-N-H-A.
1: Rzeczywiście jest 5,5 miliona, uwaga, plus jeden, plus ja.
3: O. Kama i Wiktor.
2: Kama też kliknie.
3: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
4: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
3: No wyobraź sobie, że nie.
5: No, to będzie okazja.

0: Konkursie zaprasza jego sponsor. Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
8: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
9: Villaro. To mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
10: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty. Masło ekstra polskie Mlekowita 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. A do środy. Wszystkie mięsa mielone wieprzowe oraz wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka. 17,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
11: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
12: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
15: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro.

0: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
1: W Gliwicach korkuje się Tarnogórska, w Katowicach ciasno na DTS-ce, 86 i 3 Garbach. W Bytomiu spory ruch w okolicach Dworca i na DK-94. W Żywcu przytyka się głównie trasa 946. Dziś maksymalnie 22 stopnie. Padać nie będzie.
0: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
2: Minęła 8, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Psy policyjne, drony policji i TOPR w akcji. W Mszanie Dolnej w Małopolsce trwa obława na 19-latka podejrzewanego o morderstwo. 19-letni Kacper Wojtowicz zaatakował swoją byłą dziewczynę wczoraj późnym wieczorem.
3: Pomiędzy nimi prawdopodobnie doszło do sprzeczki, w trakcie której mężczyzna zaatakował kobietę, powodując u niej obrażenia. Niestety 19-latki nie udało się uratować.
2: Mówi Jolanta Batką z policji w Limanowej i dodaje, że działania prowadzone są w okolicy lasu, gdzie doszło do zdarzenia. A więcej o tej sprawie piszemy na sk.pl. Trwa specjalne posiedzenie Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego. Przewodniczy mu premier Donald Tusk. Zwołano je na wniosek szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza. Tematem jest obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce. W tej sprawie minister obrony ma także rozmawiać z prezydentem Karolem Nawrockim, a spotkanie zapowiadał wcześniej Marcin Przydacz. Tatrzański Park Narodowy podsłuchuje w nocy zwierzęta w parku. Przyrodnicy używają rejestratorów dźwięku rozstawionych w różnych częściach Tatr. Nagrane odgłosy pomagają lepiej poznać i zrozumieć zachowanie zwierzyny.
4: Rejestratory w pierwszej kolejności wykorzystujemy na ptaki, a przede wszystkim do monitorowania sów. Wykorzystujemy to do tych gatunków bardzo skrytych, trudno wykrywalnych.
2: Mówił Stanisław Broński z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
5: Ciekawe, czy mają w tym parku takie fajne szczekające pieski.
0: SK Południe News.
1: Agnieszka Kucjas. 115 nowych mieszkań na wynajem od 40 do ponad 70 metrów kwadratowych. W Zabrzu rusza inwestycja TBS. Słoneczna Dolina. Zakątek Merkurego.
6: Żeby zostać najemcą takiego lokalu, trzeba wyłożyć około 10% wartości, tak zwana partycypacja.
1: Mówi Grzegorz Warzecha, dyrektor zarządzający nieruchomościami w zabrzeńskim TBS. 15 nowoczesnych autobusów, w tym 5 przegubowych, zasilanych gazem ziemnym, trafi do katowickiego PKM-u. Przewoźnik podpisał umowę z firmą Solaris.
7: Jankes, Kama
8: i Wiktor.
7: W radiu ESK.
5: No i właśnie, kogoś z tego trio będziecie musieli wybrać, bo za chwilę 5 słów, 5 stów do wzięcia, żywa gotówka. I pies gratisowo jeszcze też dla kogoś.
9: No dobrze, musicie na naszego eskowego messengera wysłać swój numer telefonu oraz przekonać Bogaja, żeby właśnie was wybrał.
10: Ale już wybrał, pieska wybrał, zobaczcie.
11: No. Ja czekam.
5: Dajcie numer telefonu i jakieś hasło, które przekona Bogaja, żeby do was zadzwonić.

0: 8 minut po 8. Kasa, pieniądze, to teraz.
1: Dzisiaj na Dzień Dobry mamy dla was dobrą informację, bo dołączył dzisiaj do nas Noselek.
2: To nie jest dobra informacja.
1: To jest bardzo dobra informacja dla mnie, bo liczę na to, że dzisiaj nie zostanę ja wybrana, bo się strasznie stresuję tą zabawą, aczkolwiek fajnie, że jesteście razem z nami i się z nami bawicie.
3: Kamala, im bardziej mówisz o tym, że bardziej się stresujesz, tym stresujesz, tym słuchacze bardziej cię wybierają. Przecież nie rób tego.
1: Jankę stary się stresuje, że już obgryzł wszystkie paznokcie.
3: A Wiktor?
0: Ja w ogóle się nie stresuję, bo mnie nikt nigdy nie wybiera. Piotrek razem z nami, dzień dobry.
4: Siemanko, siemanko, cześć.
0: Piotrek, siemanko. Powiedz najpierw, jakie hasło umieściłeś obok swojego numeru telefonu, bo to skusiło Bogaja.
4: Ptaki lecą kluczem.
1: Ptaki lecą kluczem. No to zobaczymy, jakim kluczem będą leciały twoje myśli, ponieważ za momencik dostaniesz od nas 5 słów. Będziesz musiał podać swoje skojarzenia. Jeden z wybranych prezenterów, czyli Jankes, Wiktor lub Nosel, za momencik opuści studio i będzie musiał odgadnąć, jakie skojarzenia pojawiły się w twojej głowie. Więc kogo wybierasz?
0: Z kim grasz?
3: Dawaj.
4: Wiktor pójdzie zrobić kawę sobie.
0: Dobrze. Nienawidzę nas, was. Z siebie też.
1: Dobra, chłopaki, poznajcie się lepiej.
3: Zgłaszajcie się do konkursu, my nienawidzimy was. To niesamowite radio.
0: Jestem jak Legia Warszawa, nienawidzę wszystkich.
1: No,
0: Piotrek, opowiadaj, kim jesteś z zawodu, co robisz?
4: Z zawodu jestem cukiernikiem, aktualnie pracuję jako kierowca.
0: Okej.
4: Okay. No tyle, nie? Wiesz, i rozwożę po mieście różne rzeczy.
0: Masz jakieś hobby przez 2B?
4: Na przykład sporty walki.
1: Sporty walki.
0: Okay.
1: No, Wiktorowi daleko do tego.
0: Czyli
1: on walczy z kobarami.
0: Będą skojarzenia prezydenckie się
3: zasięgują.
0: Dobra, to ja wychodzę ze studia. W takim razie to
3: dziękujemy.
0: Na moim miejscu siada Boga i ja wychodzę, a wy się bawcie sami.
3: Żegnamy cię!
1: I strzaśnij drzwiami obrotowymi.
3: Dziękujemy bardzo. Okej, no i zabieramy się za 5 słów.
1: Jezu, jak on długo wychodzi, no.
3: I pamiętaj, szybkie skojarzenia do tego, czym ciebie poczęstujemy za chwilę. Zobaczymy, jak płynie ze skojarzeniami Wiktora. Haha, jest...
1: Będzie dobrze.
3: Okay.
1: Dobra, jedziemy w takim razie. Pierwsze słowo dla ciebie to pelargonia.
4: Kwiatek.
1: Dobra.
3: Ładnie. Herbata.
4: Herbata, tak?
1: Mhm.
4: Szklanka.
1: Szklanka, okej. Okay. Rower.
4: Koło,
1: nie goło. Koło.
3: Rower, koło. Pingwin.
4: Zimno.
1: Zimno. I gol.
4: Gol, bramka.
1: Bramka, no dobrze.
3: I mamy to.
1: Fajnie, szybko. Piotrek, bardzo dziękujemy ci. Za momencik do ciebie wracamy oczywiście. Za 2 piosenki wraca Wiktor. No i zobaczymy, ile hajsu uda się zdobyć dla ciebie.
4: Dobra. 5 słów, 5.

0: To już 16 minut po godzinie 8.
1: Pięć słów.
0: Jest pięć słów, które zostały skojarzone przez naszego słuchacza. No i za chwilę zobaczymy, jak się potoczy sytuacja, gdy Wiktor wejdzie do studia i poczęstujemy go tymi samymi słowami.
2: To pozwólcie jeszcze tylko, że z Piotrkiem przypomnimy. Piotruś, na pelargonie powiedziałeś...
3: Kwiatek.
2: Herbata.
3: Szklanka.
2: Rower.
3: Koło.
2: Pingwin.
3: Zimno.
2: A, na gol.
3: Bramka.
4: Zgadza się.
2: No to teraz sprawdzimy, czy Wiktor będzie myślał podobnie. Wiktor! Zapraszamy cię, Wiktorku.
0: No zapraszamy Wiktorka oczywiście na miejsce. No i zobaczymy. Im więcej tych samych, to jest ważne, tych samych skojarzeń, tym więcej kasy. W sumie do wzięcia nawet 500.
5: Bardzo podejrzanie się uśmiechacie.
3: Ja tylko mam jedną radę dla Wiktora. No. Myśl prosto, najprościej jak się da.
2: W jego przypadku to nie będzie skomplikowane. No.
5: Nie ma problemu, to wygraliśmy.
3: No to
5: myśl. Dajcie już te 500.
0: Myśl.
2: No dobra, jedziemy.
1: Lećmy. No to słuchamy, pierwsze słowo, pierwsze skojarzenie. Pelargonia.
5: Ma być prosto?
6: Tak.
5: No to kwiaty albo kwiaty.
6: Skąd wiedziałeś?
2: Nie ja wiem, czy ja znała, bo powiedział kwiatek.
5: No przecież
0: dobrze.
5: Wiadomo.
0: Nie,
5: no jak?
0: Słuchajcie, stówka już jest po waszej stronie.
5: Stówka gwarantowana, ale idzie dobrze.
0: Lećmy dalej. Uwaga. Herbata.
2: No ja obstawiam, że nie będziesz tu wiedział.
5: Czy mogę zadać pytanie dodatkowe?
2: Nie, no dawaj, nie. Dawaj no.
0: Nie, czyli dawaj.
5: Piotrek, czy to jest przeciwieństwo?
3: Nie. Absolutnie nie.
2: A,
3: myślałeś o kawie? Jeszcze prościej.
0: Pomyślałeś o kawie, tak?
2: Jeszcze prościej
3: jak
2: mówi.
3: Jak chłop ze wsi myśl.
0: Proszę nikogo tutaj nie obrażać na antenie Radia SK.
5: Kurczę, ale co, ale że co, ale jak, co?
0: Dawaj, szybko.
3: Dawaj. Byle nie do miski.
2: No już więcej, Piotrek, nie podpowiadaj.
3: Dobra, nie.
2: A ty kombinuj.
5: Łyk.
2: I to jest zła odpowiedź, bo dobra odpowiedź to...
3: Szklanka.
5: A no tak.
2: No przecież wiedziałem.
5: No, miałem to na końcu języka.
0: Dobra. To było trudne.
3: Nie ma dramy.
0: To było trudne.
2: Ale teraz będzie łatwo. Rower.
0: Szkoda, że państwo tego nie widzą, co się dzieje na twarzy Wiktora. A moja twarz zawsze tak wygląda przy okazji, kim jest Jankes.
5: O Boże!
2: Teraz już mnie rozumiesz.
5: Czy to jest jakaś część tego roweru?
2: Tak.
0: Dawaj. Koła.
2: Jedno, ale cię uznamy.
0: No dobra, okej, teraz uważaj. Dawaj, nosel, on nosela.
6: A trudne to pingwin.
0: No?
5: Mogę zaryzykować?
2: Nie. Dawaj, ryzykuj.
5: Ja lubię ryzyko.
2: No, dawaj.
5: Zakonnica.
2: Powiem ci tak, zimno. Boże, zimno w twojej odpowiedzi.
0: Przepraszamy za kolegę, bardzo
2: ale
0: przepraszamy.
2: Ale zimno również w odpowiedzi Piotrka, bo dobra odpowiedź to było zimno.
5: Zimno.
2: Przecież powiedział prosto myśl, a nie skomplikowanie.
0: I przy okazji do tej twojej propozycji mamy informację, będziesz się palił w piekle.
2: Dokładnie. Ale ostatnie będzie bardzo proste. Gol.
0: Gol. Strzeliłeś jakieś gola na wyjeździe?
5: Kurczę, no tu jest tyle wyrazów, które pasują.
0: Dawaj.
2: No proste, dawaj. Najprostsze.
6: Dawaj.
5: Bramka.
6: Tak.
2: I tym samym, Piotrek, zdobywasz...
1: Zgarniasz.
5: 300!
3: No i świetnie. Dziękuję bardzo. Wiktor, dałeś radę.
5: Tak to się robi. Tak, nie za dobrze, ale też nie najgorzej. 300, no.
0: Ładnie.
5: Pingwin. To ja.

0: Ale się cieszę, że jednak te 300 zapewniłem słuchaczowi, ciśnienie ze mnie zeszło.
1: No właśnie, ale mogłeś zapewnić
2: 500, pomyśl zawsze sobie.
0: No wiem, ale też mogłem zero. No słuchajcie, za chwilę sprawy poważne, będzie Paulina i newsy się pojawią.
3: No właśnie, jak się okazuje, Fornal.
2: Tomasz Fornal.
3: Fornalnie w zawierciu.
2: To prawda, ale za chwilę szczegóły, zostawmy to. Zostawmy to i za chwilę ciągnę, co nastąpi. Janku.

0: Reklama. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Nowy samochód z 5-letnią gwarancją w cenie używanego? To możliwe! Poznaj Bestium T77. Komfortowy SUV, którym zabierzesz całą rodzinę na wymarzone wakacje. Dostępny już od 89 900 zł. Dynamiczny silnik o mocy 160 koni mechanicznych, 7-biegowa automatyczna skrzynia biegów i panoramiczny dach w standardzie. Wybierz komfort, na który cię stać. Zapraszamy do salonu Bestium Kanclerz Ruda Śląska. Zadzwoń 32 300.

0: 1-4-9.
1: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu Karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
2: Marian? A o Dniu Ojca to ty pamiętasz?
3: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
2: No, sprytnie.
4: Dzień Ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.

0: rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
3: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest organizator Warszawskich Targów Obronnych.
4: Udanych wakacji życzy sponsor programu. Właściciel strony Zielony Zwrot Taurona.pl.
5: W Katowicach nadal korki w obu kierunkach na 86 i 3 garbach do Ligoty. Spory ruch też na A4, DTS-ce i w centrum. W Gliwicach sporo aut na Tarnogórskiej i Jeziorańskiego. Na DK79 zwalniacie w katowickich Szopienicach, centrum Mysłowic i w Jaworznie. W Chrzanowie sporo aut w Śródmieściu, a z powodu robót drogowych zwalniacie na A4 w stronę Wrocławia. W Żywcu korki na trasie 946 i Wesołej. Dziś maksymalnie 22 stopnie. Padać nie będzie.
4: Wakacji pełnych dobrych chwil życzy sponsor programu. Firma Tauron. Właściciel strony Zielony Zwrot Taurona.pl.
2: Sponsorem programu był organizator Warszawskich Targów Obronnych.
6: Minęła 8.30, Paulina Horbaczewska, to jest SK News. Na początek najnowsze informacje z Małopolski. Policja znalazła ciało. Przypomnijmy, w gminie Mszana Dolna przez całą noc trwała obława za 19-letnim Kacprem, podejrzewanym o zabójstwo swojej byłej dziewczyny. Rano policja przekazała informację, że w lesie znaleziono ciało i prawdopodobnie to poszukiwany 19-latek. Nasi reporterzy zbierają informacje i do sprawy będziemy wracać. Płonie największa rafineria ropy naftowej w Moskwie. Obiekt znajduje się około 15 km od Kremla. Według doniesień mógł zostać zaatakowany ukraińskim dronem. W nocy do rosyjskiej stolicy miało dolecieć blisko 60 bezzałogowców. Lokalne władze potwierdzają uszkodzenia, nie ma informacji o ofiarach. Wielki powrót do polskiej ligi stał się faktem. Tomasz Fornal po roku gry w Ankarze został siatkarzem mistrza Polski Aluranu CMC Warta Zawiercie. Wcześniej do drużyny dołączył reprezentant Włoch, atakujący Kamil Rychlicki.
7: Jan. Kama i Wiktor w Radiu ESK.
8: No i pięknie gramy dalej. Tutaj Mistrzostwa Świata we wtorek, 16 czerwca.
9: Dzień dobry, kto przy telefonie i w jakiej sprawie?
10: Halo, halo, ogłoszenie. Słuchaj, ta ludziska, co wam powiem? To wam powiem, ale wam powiem. Słońce widzę. Cóż więcej trzeba? Słońce świeci, muzyczka leci i dzień wolny. Pozdrawiam.
11: Zastanawiam się tylko, czy ten dzień wolny, bo wolny od pracy, czy wolny, bo wszystko wolno robimy.
8: Tak. Super.
11: Słońce widzę w tym tęczu.
12: Pan ma jakieś inne niebo. My nie mamy.
8: Słuchajcie, dobra, słuchajcie, ten numer jest tak dobry, że trzeba zrobić głośniej. Zróbcie głośniej w swoich radiach. Rozgłośnia radiowa, Radia SK donosi. Jest pięknie. Hej!

0: Hula? Co tam śpiewają?
1: Fujajaja.
2: Fujajaja.
1: Jak ci się popsuje jogurt, próbujesz go i potem mówisz fujajaja.
3: Jest w języku zagranicznym.
0: 8:38, 22 minutki i będzie z nami godzina 9:00, tutaj SK.
3: Słuchajcie, niektórzy słuchają radia, a inni siedzą w internecie i klikają i pojawił się raport i aż się ręce załamują.
1: No niestety, bo okazuje się, że dzieciaki połowę czasu w internecie spędzają na TikToku i na YouTubie i bardzo sprawnie unikają weryfikacji wieku.
3: Bo przypominamy, że wszystkie te zabawki są od 13 roku życia. Ile się widzi takich dzieciaków, które na pewno nie mają jeszcze 13, a już TikTokują, a już YouTubują i już tam klikają.
0: A ja mam kilka lat już, jak wiecie zresztą.
1: Nie.
0: Ja kiedyś też siedziałem na TikToku.
4: Kama. Kama. I Wiktor.
5: Reklama. RTV Euro AGD. Każda przygoda zasługuje na świetne zdjęcia. Dlatego zabierz na wakacje smartfon Xiaomi i ciesz się latem tak jak lubisz. Sprawdź wybrane smartfony Xiaomi w atrakcyjnych cenach. Na przykład Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G z aparatem 200 megapikseli kupisz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499. Cena promocyjna obowiązuje do 12 lipca. Szczegóły w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Słuchaj, świetnie mieszkanie urządziłaś po remoncie. Pewnie mnóstwo sklepów zaliczyłaś i zjeździłaś całe województwo.
10: Byłam tylko w reformie.
9: Tej galerii wnętrz w Gliwicach?
10: Jasne, bez jeżdżenia i stania w korkach. Pod jednym adresem ponad 20 sklepów. Urządzisz z nimi każde wnętrze.
9: To może i ja remont zaplanuję.
10: Galeria Wnętrz Reforma, dawny metalowiec, zaprasza. Gliwice Pszczyńska 192. Galeriareforma.pl. Reforma dla Twoich wnętrz.
11: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl. Zbyszek spakował już dzieciaki i czekają. Jola tak samo, a Adam z Leną już w połowie drogi. O czym nie wiesz? O tym, że już 20 czerwca Dzień Nowej Energii w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na miejscu plenerowy spektakl, animacje, malowanie twarzy, bańki XXL, trening piłkarski i maskotki, wiewiórka oraz tauronek. To nie wszystko, bo mamy coś także dla poszukiwaczy sportowych wrażeń. Tego samego dnia zapraszamy Cię do Gliwic na Tauron Street Energy Battle, gdzie czekają na Ciebie koszykarskie emocje i pokazy taneczne. Zapraszamy!
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
14: I po reklamie.

0: Bramka, gol!
1: SK Karniaki Kasz.
2: Uwielbiam ten tekst. 11 minut do godziny 9. No właśnie, piłka, bramka, gol!
3: Tak właśnie niedługo będzie. Zaczynamy nasze SK Karniaki Cup, czyli codziennie na sk.pl możecie odsłuchać zagadkę, w której Sławomir Peszko mówi coś, a końcówka jego zdania jest wygwizdana.
4: Ale to czekaj, to ja się wklikam. sk.pl. Mam Karniaki Cup.
3: No, jest tam ta zagadka.
4: Mam Sławka.
2: Jest Sławek.
3: No.
4: Klikać?
3: Klikaj, no, puszczaj.
5: Mistrzostwa świata w Ameryce to będzie taki klimat, że nawet VAR poprosi o...
4: A i tu należałoby krzyknąć odpowiednie brakujące słowo.
2: Dzisiaj będzie taka okazja oczywiście, ale to no, proszę zachować czujność na antenie Radia SK. Dzisiaj pojawi się u nas na antenie SK oczywiście Sławek Peszko.
4: Żywy, prawdziwy, tak jest. Siądzie tutaj, tak, może strzeli sobie karniaczka po południu z kimś tutaj.
3: Mhm. Pamiętacie, że do zdobycia macie udział oczywiście w SK Karniaki Cup. 1000 zł w gotówce, nocleg w Warszawie, spotkanie ze Sławomirem na PGE Narodowym, a później walkę nawet o 10 000 zł.
4: Tak jest. No i pamiętajcie, jeżeli nie dosłyszeliście i chcecie jeszcze raz przekonać się, jakiego słowa brakuje, to wskakujcie na
3: sk.pl.
1: SK Karniaki Cup.

0: Calvin Harris i Rihanna, oni kończą nasze dzisiejsze spotkanie 5 minut do godziny 9.
1: No, jak mawia stare radiowe przysłowie, Rihanna z rana jak śmietana.
0: Pamiętacie, że my z rana w radiu, a przez cały dzień w kinie od dzisiaj, od 17 czerwca, jesteśmy głosami Toy Story 5.
2: No właśnie, więc idźcie do kina, słuchajcie, starajcie się nas znaleźć i dajcie znać, jak wam się podobało.
1: No i przypominamy, że o 6 rano jutro obecność obowiązkowa.
3: Reklama. Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi, tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chipsy Lays. Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
3: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
6: Już dziś w KFC czeka na ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
7: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą do

0: świecących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
1: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą do... dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą do...

0: Zapraszam, Michał Wiśniewski.
1: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK. Urodzinowe pizzo branie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Korki powoli się rozładowują, ale w Żywcu na trasie 946 i Wesołej nadal ciasno. Spory ruch cały czas też na 86 w Katowicach i Trzech Garbach do Ligoty. Dzień będzie pogodny i ciepły, maksymalnie 22 stopnie. Mimo chmur padać nie będzie.
0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000.
2: Minęła 9:00, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Policja sprawdza tożsamość ciała znalezionego podczas obławy za 19-latkiem. Poszukiwany mężczyzna miał śmiertelnie zaatakować swoją byłą dziewczynę i uciec z miejsca zdarzenia. Sprawę śledzi nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
3: Policja na razie nie potwierdza, do kogo należą odnalezione zwłoki. Wiadomo, że jest to mężczyzna i że ciało odnaleziono na obszarze objętym obławą. Od poniedziałkowego wieczoru w rejonie Mszany Dolnej trwa zakrojona na szeroką skalę akcja poszukiwawcza.
2: Są zarzuty dla opiekunki ze żłobka w Opolu. Kobieta odpowie za spowodowanie uszczerbku na zdrowiu 2-letniego chłopca. Sprawę zgłosili rodzice, którzy zauważyli siniaki u dziecka. Monitoring z placówki miał zarejestrować, jak opiekunka szarpie chłopca i ciągnie go po podłodze.
4: Kobieta nie przyznała się do popełnienia zarzuconego jej czynu i odmówiła składania wyjaśnień.
2: Mówił Stanisław Bar z opolskiej prokuratury. Oksanie K. grozi 5 lat więzienia. Chcą pobić kolejny rekord w największej paradzie kajakowej w kraju. Sulejów Wódzkiem zaprasza na coroczny spływ Pilicą.
5: 19 lipca już trzecia edycja zbicie rekordu Polski w paradzie kajakowej.
2: Mówi Dorota Jankowska, burmistrz Sulejowa. W ubiegłym roku w wydarzeniu wzięło udział 365 kajaków.
6: SK Południe News.
1: Agnieszka Kucjas. Koleje Śląskie szykują się do wakacyjnej korekty rozkładu jazdy. Od 27 czerwca w dni wolne wrócą regularne połączenia z Częstochowy do Zakopanego. Uwaga, w lipcu spore utrudnienia, mówi Bartłomiej Wnuk.
7: Od 13 do 30 lipca nastąpi całkowita przerwa w ruchu pociągów na szlaku Ruda - Hebzie - Zabrze.
1: To z powodu budowy wiaduktu trasy NS w Rudzie Śląskiej. Od 29 czerwca w ścisłym centrum Katowic zacznie obowiązywać strefa czystego transportu. Szczegóły na sk.pl.
8: Ach, jak Dawid Podsiadło coś wyda, to jest już igła. Na błysk, można by powiedzieć. Na błysk od Dawida dosłownie za kilkanaście minut na naszej antenie. Wcześniej między innymi Justin Bieber, Kuba i Kuba, a teraz Michael Patrick Kelly. 9:02 na zegarach, to jest SK. Michał Sobkowski, witajcie.

Taylor Swift na antenie Radio SK, szanowni państwo. I knew you were trouble. Nowy numer od Taylor też zaczyna się od słów I knew, bo to jest I knew it, I knew you. Taylor nagrała go do produkcji Toy Story 5. Graliśmy go oczywiście w dniu premiery, no bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. I tak jak zazwyczaj, filmy mają premierę w piątki, tak Toy Story 5 ze znakiem jakości jeski ma swoją premierę już jutro, w środę. My już teraz mamy dla was w poranku bilety, zgłaszacie się na SK.pl, ale prawdziwy deszcz zaproszeń to już w weekend na naszej antenie. A jeśli przed premierą chcecie wczuć się w klimat albo pozwolić w ten klimat wkręcić się waszym dzieciakom, no to cały czas w apce Radia SK czeka SK Toy Story Radio, czyli takie radio, które mogłoby istnieć w świecie zabawek. A jak już będziecie w kinie i zobaczycie w pewnym momencie, na krótko, takiego obłąkanego króliczka z bębenkiem, który krzyczy klik, klik, klik, to będę ja. Tak, pracowałem przy jednym projekcie z Taylor Swift. Ależ to cudne nadużycie, wiem.

0: QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja jeszcze tylko dzisiaj na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. Oraz polskie ogórki zielone. Cena przed obniżką 1,69 zł. Teraz 89 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
6: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
8: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
11: I po reklamie.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Imane i Don't Be So Shy w remiksie na antenie Radia SK. Pierwsze niespodzianki, jeśli chodzi o Mundial w Ameryce Północnej, już są. To my też mamy niespodziankę, jeśli chodzi o SK Karniaki Cup. Sam on, Sławek Peszko, dziś w SK-owym studiu podczas Wrzuć na Luz, więc koniecznie bądźcie z nami po 15 i wtedy na żywo będzie można usłyszeć zagadkę, którą serwuję wam już teraz.
1: Mistrzostwa świata w Ameryce to będzie taki klimat, że nawet VAR poprosi o...
0: O co poprosi VAR? No właśnie, proszę bardzo, żebyście zgłaszali się na SKPL, jeśli tylko chcecie, żeby właśnie podczas Wrzutki na Luz oddzwoniono właśnie do was i żeby tę zagadkę na żywo zadał wam Sławomir Peszko. Oczywiście, przypomnę, do zgadnięcia koniec końców jest 10 tysięcy złotych. Wielki finał 4 lipca na PGM Narodowym. Gospodarzem zabawy jest Sławek Peszko. Oprócz tych 10 tysięcy jest jeszcze oczywiście, żeby nie było, fajne imprezowanie podczas tegoż naszego spotkania. 1000 złotych kieszonkowego, no i jeszcze nocleg dla dwóch osób w hotelu w Warszawie z 4 na 5, żeby można było na spokojnie po tym naszym turnieju odpocząć. Daria Zawiałow i Taco Hemingway, za chwilę później jest Homa AWST.
2: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
3: No jak to?

0: i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro, kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro, kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejsze trio w ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu. Tylko dzisiaj na czele ataku napój energetyzujący Tiger 250 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie czterech. Na środku pola pistacje prażone niesolone Bacador 250 gramów. 11,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcje kończą wszystkie paluszki beskidzkie. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
6: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Ercado.
7: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Ercado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
6: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
7: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Bielsku Białej przy ulicy Partyzantów 63 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
6: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
8: Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z darmowej pomocy w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu cieszyńskiego, stacjonarnie i zdalnie. Prawnicy doradzą, pomogą napisać pismo, a mediatorzy przeprowadzą mediację. Bezpłatna pomoc przysługuje każdemu, kogo nie stać na płatną poradę. Szczegóły na powiat.cieszyn.pl. Zadanie publiczne finansowane ze środków budżetu państwa, realizowane przez powiat cieszyński.
9: 3 dni studiujesz, 2 dni pracujesz. Stypendia od pierwszego semestru studiów. Akademia WSP to uczelnia dla Ciebie. Psychologia, pedagogika, prawo, filologia angielska, logistyka, informatyka, transport, a może kierunek lekarski. Ratownictwo medyczne, fizjoterapia, kosmetologia. Nowość. Studia w Katowicach, Jaworznie, Gliwicach oraz Tychach. Rekrutacja trwa. Zgłoś się już dziś. Bonifikata do 1500 zł. Akademia WSP. Więcej na www.wsbedu.pl.
10: Nowy autoryzowany dealer i serwis Opel, Citroen, Peugeot i Fiat. Mikołów, ulica Rybnicka 99. www.grupatandem.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Zbyszek spakował już

0: Dzieciaki czekają, Jola tak samo, a Adam z Leną już w połowie drogi. O czym nie wiesz? O tym, że już 20 czerwca Dzień Nowej Energii w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na miejscu plenerowy spektakl, animacje, malowanie twarzy, bańki XXL, trening piłkarski, maskotki, wiewiórka oraz tauronek. To nie wszystko, bo mamy coś także dla poszukiwaczy sportowych wrażeń. Tego samego dnia zapraszamy Cię do Gliwic na Tauron Street Energy Battle, gdzie czekają na Ciebie koszykarskie emocje i pokazy taneczne. Zapraszamy!
1: I po reklamie.

0: To jest niesamowite, jestem oczarowany tym numerem od pierwszego odsłuchu. Bibi Rexha i David Guetta, Sad Girls w Radiu SK tuż przed godziną 10, a po 10 kolejny worek z hitami na czasie i będzie nareszcie numer, nareszcie, obiecuję.
1: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings24.pl.

0: Reklama.
1: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chipsy Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
8: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
9: W starożytnej Grecji na odpowiedzi czekało się latami, ale dziś...
10: Dziś nie musisz

0: Zadzwoń 32 301 49. I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Udanych wakacji życzy sponsor programu, właściciel strony Zielony Zwrot Taurona.pl.
3: Po drogach poruszacie się już raczej płynnie, ale w kilku miejscach tworzą się korki. W Katowicach wolniej jedziecie 86 od rozjazdu na Rodzińskiego do zjazdu na A4. Korek też na A1 w Dobieszowicach w kierunku Częstochowy. W Żywcu cały czas spore korki w kilku miejscach na trasie 946. W Bielsku-Białej zator na Monte Cassino w stronę Jasienicy. Dziś maksymalnie 22 stopnie. Mimo że miejscami się zachmurzy, padać dziś nie będzie.
2: Wakacji pełnych dobrych chwil życzy sponsor programu. Firma Tauron. Właściciel strony Zielony Zwrot Taurona.pl.
1: Sponsorem programu jest firma Ziaja. Producent leku Heparizen 1000.
4: Minęła 10:00, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Prawdopodobnie nie żyje 19-latek, który miał zabić swoją partnerkę w Mszanie Dolnej w Małopolsce. Przez całą noc trwała obława za mężczyzną. Rano policja odnalazła ciało.
5: Czekamy na potwierdzenie, czy znalezione ciało należy do 19-latka, którego poszukiwaliśmy. Trwa identyfikacja tutaj na miejscu. Tutaj załoga śmigłowca policyjnego, który był zadysponowany do działań poszukiwawczych, ujawniła ciało na terenie masywu leśnego, tutaj na terenie gminy Niedźwiedź, o czym powiadomiła funkcjonariuszy. Czekamy na identyfikację.
4: Mówi Jolanta Batko z Policji w Limanowej. Więcej o sprawie piszemy na sk.pl. W Ministerstwie Obrony Narodowej zakończyło się specjalne posiedzenie Komitetu Rady Ministrów do spraw bezpieczeństwa narodowego. Spotkanie poświęcono przygotowaniom do ewentualnego zwiększenia obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Posiedzenie zwołał wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
6: Zawnioskowałem o taki komitet, żeby podjąć decyzje kluczowe w sprawie gwarancji dla amerykańskich wojsk związane z zabezpieczeniem finansowym, infrastrukturalnym, logistycznym.
4: A posiedzeniu przewodniczył premier Donald Tusk. Już w ten weekend Małopolska Tour to propozycja dla fanów turystyki rowerowej. Na Pustyni Błędowskiej zaplanowano rajd dla dzieci, będzie też rywalizacja MTB i gravel. A na trasie wyścigów spotkacie też naszą eskową ekipę.
7: SK Południe. Sport.
3: Agnieszka Kucjas. Sport, rodzinna integracja i pomoc podopiecznym fundacji Wspieramy Marzenia. 20 czerwca na stadionie przy Asnyka w Katowicach odbędzie się charytatywne wydarzenie Piłka od serca. W programie całodniowy turniej piłkarski dzieci, liczne atrakcje rodzinne oraz główny punkt dnia. Mecz charytatywny przedsiębiorcy kontra artyści i byli reprezentanci. Dochód z wydarzenia zostanie przekazany na rehabilitację, sprzęt oraz rozwój sportowy dzieci. Piłka od serca na stadionie przy Asnyka w Katowicach już w sobotę od 10 do 17.
8: Będzie Alex Warren i Fever Dream, obiecuje Wiktor Waligura i 4 pory roku też się przydarzy Lady Gaga, Rita Ora. Warto? Warto z nami zostać. Nareszcie na początek. To Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. 10:02 na zegarach, a Westy wam już grają. Michu Sopkowski, witajcie, zapraszamy.

0: śmiało możemy powiedzieć, Wiktor Waligura ma hit. I to jaki hit? 4 pory roku, 10.17 na antenie Radia SK. I właśnie wesce Wiktor Waligura. Ciekawe, czy Dawid Kwiatkowski i Margaret będą mieli hita wspólnie, bo wyobraźcie sobie, że przygotowali, usmażyli coś, co nazywa się... Później ci opowiem. Nie, wcale was nie oszukuję, po prostu tak nazywa się singiel i będzie można go usłyszeć oczywiście w Radiu SK i będzie można ich usłyszeć na żywo jutro podczas ich wizyty w imprezie po godzinie 18. Już teraz mocno zapraszam Lady Gaga za chwilę wesce, a później Andy Dust, Harris i Zokaria.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się odmalować salon.
4: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
3: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
4: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Zbyszek spakował już dzieciaki i czekają. Jola tak samo, a Adam z Leną już w połowie drogi. O czym nie wiesz? O tym, że już 20 czerwca, dzień nowej energii w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na miejscu plenerowy spektakl, animacje, malowanie twarzy, bańki XXL, trening.

0: piłkarski, maskotki, wiewiórka oraz tauronek. To nie wszystko, bo mamy coś także dla poszukiwaczy sportowych wrażeń. Tego samego dnia zapraszamy Cię do Gliwic na Tauron Street Energy Battle, gdzie czekają na Ciebie koszykarskie emocje i pokazy taneczne. Zapraszamy!
1: I po reklamie.

0: Od końca sierpnia aż do grudnia ATB w wielu miastach naszego pięknego kraju z trasą The Final Chapter. ATB i You're Not Alone. Piękny wehikuł czasu wam zafundowałem, prawda? Na antenie Radia SK. Tutaj informacja, która no właśnie spowodowała, że byłem bardzo zdziwiony. Wyobraźcie sobie, że naukowcy na 9 miesięcy wystawili na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, w sensie na zewnątrz właśnie, zarodniki mchu. I co? I okazało się, że ten mech jest w stanie przetrwać te trudne warunki panujące w kosmosie i nadal się rozmnażać, co, uwaga, czyni je potencjalnie kluczowym gatunkiem dla stworzenia żyznych, samowystarczalnych ekosystemów na innych planetach. Mech przetrwał w przestrzeni kosmicznej, w próżni, z tym ultrafioletem, z tym wszystkim. Właśnie przestałem się dziwić, że nie jestem sobie w stanie poradzić z mchem w moim ogródku. Damiano Dawid i The First Time, weste za moment, a później coś o Sanach.
1: Radio SK. Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To hity z Intermarché. Jak polski kalafior, tylko 4,99. A od wtorku łopatka. Kilogram 9,99. Z kartą moje Intermarché.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Wszystko.

0: W harmonii.
1: Dwa głosy współgrają
0: ze sobą,
1: przekazują z lekkością
0: trudne wiadomości,
1: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
0: betonowy mur.
1: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
0: zostać influencerką.
1: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
0: Harmonizer.
2: Słuchaj, świetnie mieszkanie urządziłaś po remoncie. Pewnie mnóstwo sklepów zaliczyłaś i zjeździłaś całe województwo.
3: Byłam tylko w Reformie.
2: Tej galerii wnętrz w Gliwicach?
3: Jasne, bez jeżdżenia i stania w korkach. Pod jednym adresem ponad 20 sklepów. Urządzisz z nimi każde wnętrze.
2: To może i ja remont zaplanuję.
3: Galeria Wnętrz Reforma, dawny metalowiec, zaprasza. Gliwice Pszczyńska 192. Galeria Reforma.pl. Reforma dla twoich wnętrz.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
6: I po reklamie.

0: dobre granie i dobre tempo przed godziną 11 na antenie Radia Ska. Ale Farben i René Miller, czyli Body Talk, już za chwilę po 11. Kolejne hity na czasie. Będzie Tame Impala i Jenny, czyli Dracula w remiksie, obiecuję.
1: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings24.pl.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje? To w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Bytom S1 Center, ulica Chorzowska 86. Katowice, Home Concept, ulica Rozdzieńskiego 191.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurcze łydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: O, czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99, a teraz tylko 8,99 za kilogram.
8: Lidl, to się opłaca.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności.

0: oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
3: Na termometrach dziś 22 stopnie. Będzie pogodnie, choć miejscami może się zachmurzyć, ale padać dziś nie będzie. Na drogach ruch raczej płynny, ale w zatorze postoicie na trasie 781 do zjazdu na 44. Przytyka się też 1 maja i Krakowska.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000.
4: Zbliża się 11. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Dwie osoby w rękach służb po zabójstwie Rosjanina w Białej Podlaskiej. To krytyk Putina i artysta, który został zastrzelony wczoraj na ulicy. Zatrzymani to dwaj obywatele Białorusi. Na razie nie usłyszeli zarzutów. Śledztwo prowadzone jest w sprawie zabójstwa. Policja wciąż zbiera dowody i apeluje do kierowców o przekazywanie nagrań z wideorejestratorów. Do sprawy będziemy wracać. Byli parą, ale się rozstali. Prokuratura podaje nowe fakty w sprawie tragedii w gminie.
5: Gdy kobieta wróciła z pracy, na podwórku mężczyzna zaatakował ją, zadając jej kilka uderzeń ostrym narzędziem w okolice szyi i klatki piersiowej.
4: Mówiła Justyna Ratej-Mkietyn z prokuratury w Nowym Sączu. Z Torunia do Warszawy pociągiem w ekspresowym tempie. Toruń został uwzględniony w założeniach zintegrowanej sieci kolejowej nowego długofalowego planu rozwoju kolei w Polsce. Podróż do Warszawy ma zająć około 75 minut. Jeden dzień dla branży, drugi dla wszystkich fanów tematyki bezpieczeństwa. Już w piątek i sobotę w hali Expo 21 warszawskie targi obronne. Na miejscu do zobaczenia oferta blisko 100 wystawców. Będzie wojskowy sprzęt, ale nie tylko.
6: Już na samych targach będą punkty rekrutacyjne, zarówno policji, jak i wojska, więc będzie można porozmawiać z rekruterami.
4: Mówi redaktor naczelny Super Expressu Grzegorz Zasępa.
7: SK Południe News.
3: Agnieszka Kucjas. Specjaliści z Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zarchiwizują cyfrowo zasób bytomskiego górnictwa, mówi Bartłomiej Szewczyk, dyrektor Zabrzeńskiego Muzeum.
8: Równolegle kończymy digitalizowanie likwidowanej kopalni Bobrek. No i tutaj to są już dokumenty 3D.
3: To kluczowy krok w stronę zabezpieczenia historycznych dokumentów związanych z górnictwem w naszym regionie. Zdigitalizowane materiały mają być udostępnione w internecie. Wymieni szkło na sadzonkę. To w sobotę na Żywieckim Rynku. Start o 9.
9: Co tam u Eda Sheerana? Opowiem w tej godzinie i zagram jego Bad Habits m.in. Będzie też James Arthur Impossible. Będzie też m.in. Bausa i Magnetic, a także coś od Eminema. Na początek Tame Impala i Jenny Dracula w remiksie. Nie ma jeszcze 11.02, a my już gramy. Michu, witajcie!

0: Eminem, Lose Yourself. Zawsze brzmi bardzo dobrze na antenie Radia SK. Obiecałem trochę informacji na temat tego, co u Eda Sheerana. On jest mniej więcej w połowie trasy koncertowej do Loop po Australii, Oceanii, Ameryce Południowej, Ameryce Północnej. W połowie tej trasy wylądował w amerykańskiej Arizonie i tam podczas koncertu powiedział, że po zakończeniu tej trasy, pod koniec tego roku, bardzo możliwe, że zrobi sobie krótką przerwę i będzie tatusiował. Chce potatusiować trochę. Do the that thing. Takie dosłownie padły słowa. Więc jeśli przez chwilę nie będziemy się widzieć, tak powiedział Ed Sheeran, bardzo was kocham i dziękuję, że przyszliście. Nie pierwsza to przerwa byłaby, jeśli chodzi o Eda Sheerana. No i miejmy nadzieję, że ona nie będzie długa. Fani mogą być smutni, ale żona, no i dwójka dzieci na pewno będą zachwyceni, a wszyscy wiemy, czyj zachwyt jest zdecydowanie ważniejszy. Dawid Podsiadło w Radiu SK i Sezon, a później obiecany Ed Sheeran i Bad Habits w SC.
1: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
2: No jak to,

0: muzyki od rana i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor, dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD. Każda przygoda zasługuje na świetne zdjęcia. Dlatego zabierz na wakacje smartfon Xiaomi i ciesz się latem tak jak lubisz. Sprawdź wybrane smartfony Xiaomi w atrakcyjnych cenach. Na przykład Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G z aparatem 200 megapikseli kupisz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499. Cena promocyjna obowiązuje do 12 lipca. Szczegóły w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
5: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatów w Media Expert.
6: Multirabaty w Media Expert, drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na MediaExpert.pl.
7: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
8: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Ercado.
9: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Ercado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
8: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
9: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Bielsku Białej przy ulicy Partyzantów 63 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
8: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Nowy samochód z 5-letnią gwarancją w cenie używanego? To możliwe! Poznaj Bestium T77. Komfortowy SUV, w którym zabierzesz całą rodzinę na

0: Marzone wakacje. Dostępny już od 89 900 zł. Dynamiczny silnik o mocy 160 koni mechanicznych. Siedmiobiegowa automatyczna skrzynia biegów i panoramiczny dach w standardzie. Wybierz komfort, na który cię stać. Zapraszamy do salonu Bestium Kanclerz Ruda Śląska. Zadzwoń 32 301 49.
1: I po reklamie.

0: co obejmuje noce. Jonathan, PZ i Liwka w Radiu SK.
1: SK, Karniaki Kar.
0: No nie, Hiszpania remisująca z Republiką Zielonego Przylądka 0-0 albo Australia wygrywająca 2-0 z Turcją. Tak, to są niespodzianki, to wcale nie małe. My też mamy dla Was niespodziankę w ramach naszego SK Karniaki Cup. Przypomnę, w wielkim finale na PGE Narodowym 4 lipca będziecie walczyć o 10 tysięcy złotych, ale ta nagroda to jest jedno, a to co się tam będzie działo ze Sławkiem Peszko to jest zupełnie inna historia. Kompletujemy naszą eskadrę, jest zagadka, którą trzeba rozsupłać i oczywiście zgłosić się do nas na sk.pl. A ta zagadka, którą macie też na SKPR, brzmi tak.
2: Mistrzostwa świata w Ameryce to będzie taki klimat, że nawet VAR poprosi o...
0: O co poprosi VAR? Zgłaszacie się na SKPR, a niespodzianka polega na tym, że już dziś wywrzuć na luz właśnie Sławomir Peszko na żywo. Powie tę zagadkę, a ktoś z Was na żywo odpowie i miejmy nadzieję, że znajdzie się w naszej ekipie w wielkim finale na PGE Narodowym już 4 lipca. Wszystkie szczegóły macie na SKPR. Za chwilę See Ya, później Bieber X i Faithless, New Religion Wesce.
1: SK Karniaki Kar.
3: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
4: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
3: No wyobraź sobie, że nie.
5: No, to będzie okazja.
6: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
7: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
8: Autopromocja.
9: Reklama. Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
10: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
11: Widaron.
10: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
11: Widaron.
10: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
11: Widaron.
10: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
11: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
12: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
13: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
14: O nie!

0: brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
1: 3 dni studiujesz, 2 dni pracujesz. Stypendia od pierwszego semestru studiów. Akademia WSP to uczelnia dla ciebie. Psychologia, pedagogika, prawo, filologia angielska, logistyka, informatyka, transport, a może kierunek lekarski. Ratownictwo medyczne, fizjoterapia, kosmetologia. Nowość. Studia w Katowicach, Jaworznie, Gliwicach oraz Tychach. Rekrutacja trwa. Zgłoś się już dziś. Bonifikata do 1500 zł. Akademia WSB. Więcej na www.wsbedu.pl.
2: Nowy autoryzowany dealer i serwis Opel, Citroen, Peugeot i Fiat. Mikołów, ulica Rybnicka 99. www.grupatandem.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: I po reklamie.
9: Ja

0: No teraz ty. No.
1: Gofra poproszę.
0: To tak jest... mi się skojarzyło przy tym numerze, bardzo wakacyjny. A mi się skojarzyło z tym, że to jest bardzo dobry numer, żeby rozgrzać narząd mowy, co by się na pewno przydało Łukaszowi z Duńczykowi. Nie ze względu, że mówi niewyraźnie, ale po prostu ze względu na to, że za chwilę zaczyna program, więc dobrze by było,
1: no żeby... Tak jak piłkarz się musi rozgrzać, ja też się muszę rozgrzać i będę dobrze grał, słuchajcie.
0: Szanowni Państwo, dobrze, że Państwo tego nie widzą, jak on się tu rozgrzewa. W Stanach i Kwiatek Błoni od Łukasza z Duńczyka po godzinie 12. Michał Sobkowski, to był Użel, Moving to the Sun. Mam nadzieję, że słyszymy się jutro po 9. Cześć.
2: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings24.pl.

0: Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
1: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największy

0: Największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
1: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Erkado.
2: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
1: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
2: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Bielsku Białej przy ulicy Partyzantów 63 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
1: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z darmowej pomocy w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu cieszyńskiego, stacjonarnie i zdalnie. Prawnicy doradzą, pomogą napisać pismo, a mediatorzy przeprowadzą mediację. Bezpłatna pomoc przysługuje każdemu, kogo nie stać na płatną poradę. Szczegóły na powiat.cieszyn.pl. Zadanie publiczne finansowane ze środków budżetu państwa. Realizowane przez Powiat Cieszyński.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
7: Udanych wakacji życzy sponsor programu, właściciel strony zielonyzwrottaurona.pl.
8: Dziś maksymalnie 22 stopnie. Momentami wiatr zawieje mocniej i może powodować uczucie chłodu. Przez cały dzień będzie pogodnie i choć miejscami na niebie pojawią się chmury, padać dziś nie będzie. Jutro podobnie, a od czwartku ocieplenie i powrót gorącego lata. Na drogach ruch jest raczej płynny. Delikatny korek czeka Was w Katowicach na Trzech Garbach w stronę Ligoty. W Bieruniu natomiast jazdę DK44 utrudnia Wam wahadło na wysokości nowo budowanego ronda.
7: Wakacji pełnych dobrych chwil życzy sponsor programu, firma Tauron. Właściciel strony zielonyzwrottaurona.pl.
6: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
9: 12. Agata Chruściak, zapraszam. To wyglądało jak egzekucja, a sprawca wciąż jest poszukiwany. Śledczy podają szczegóły wczorajszego zabójstwa w Białej Podlaskiej. Ofiarą jest 44-letni Rosjanin Robert K., znany także jako Simon Skrepecki. To artysta, który często wyrażał sprzeciw wobec rządów Władimira Putina. W tej sprawie zatrzymano dwóch 30-kilkuletnich Białorusinów.
10: Udział tych dwóch mężczyzn i ich związek z tym zdarzeniem jest przedmiotem intensywnych ustaleń. Na chwilę obecną nie postawiono nikomu w tej sprawie zarzutu.
9: Relacjonuje Marcin Kozak z Prokuratury Okręgowej w Lublinie. Jutro zaplanowano sekcję zwłok ofiary. Prezydent Poznania obrzucony ciastem. Do awantury doszło podczas obrad Rady Miasta. Nagle do Jacka Jaśkowiaka podszedł mężczyzna i rzucił w niego ciastem. Gdy obezwładniły go służby, krzyczał: to jest wotum nieufności poznaniaków dla Jaśkowiaka i na to właśnie zasługuje.
11: Proszę, jeśli poproszę, to pan chce mieszkania, to ma oddać Mateusz deweloperowi.
9: Zatrzymano dwie osoby, a na miejscu trwają dalsze czynności. Zamiast plaży, poligon i wojskowe buty. Ruszyła kolejna edycja programu Wakacje z Wojskiem. To propozycja zwłaszcza dla młodych.
12: Uczestnicy programu Wakacji z Wojskiem mogą oczywiście liczyć na niezapomniane przeżycia, na doświadczenia, na wakacyjną wojskową przygodę.
9: Mówi Anna Lisiecka, rzeczniczka Wojskowego Centrum Rekrutacji w Sieradzu, a za ukończenie szkolenia każdy uczestnik może liczyć na 6 000 zł.
13: SK Południe News.
8: Agnieszka Kucjas. Na ponad 6 hektarach Żywieckiego Parku Etnograficznego w Ślemieniu znajduje się już 19 zabytków dawnej architektury. Wkrótce powstanie tu oranżeria, mówi wójt gminy Ślemień Jarosław Krzak.
14: Obiekt w większości przeszklony przy budynku willi ze skawy.
8: Będą się tu odbywać spotkania i warsztaty. Atrakcje dla dzieci, strefa chilloutu i coś dla fanów sportu. W sobotę o 11 w Parku Śląskim i przed areną PreZero Gliwice startuje Dzień Nowej Energii. Szczegóły na sk.pl.
15: I już 11:40 we wtorek, także słuchajcie, odliczamy nie tylko do weekendu, ale też do pięknego lata. Już nadchodzą 30-stopniowe upały pod koniec tygodnia, także poproszę o krzyk radości. Ci panowie też się pojawią. Enrique Iglesias i Pitbull na pewno przejmą antenę w tej godzinie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: ja już wiem, jak to u was w biurze wygląda. Wszyscy skupieni na swojej pracy, ale jednak nóżka pod stołem chodzi. Eiffel 65 z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. A Robert Lewandowski, słuchajcie, spełnił swoje małe marzenie. Kupił sobie zabawkę, tylko że taką dużą zabawkę dla dużych i bogatych chłopców. Jacht sobie zamówił za 33 miliony złotych. Czytam, że powierzchnia użytkowa tego jachtu to 366 metrów kwadratowych. I Lewandowski teraz mówi, że, tu cytat, jednym z moich długoterminowych planów jest spędzanie większej ilości czasu na wodzie. Czyli słuchajcie, jak Lewy pójdzie na emeryturę, to on ciągle na ryby będzie jeździł. No, czyli mamy już pewność, że tego zakupu z żoną raczej nie konsultował. O, słuchajcie, informacja z ostatniej chwili. Maja Chwalińska zagra na Wimbledonie. Szczegóły za chwilę.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje?
2: To w euro!
3: Emocje rosną!
2: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30.

0: 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja jeszcze tylko dzisiaj na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Słuchaj, świetnie mieszkanie urządziłaś po remoncie. Pewnie mnóstwo sklepów zaliczyłaś i zjeździłaś całe województwo.
3: Byłam tylko w reformie.
2: Tej galerii wnętrz w Gliwicach?
3: Jasne, bez jeżdżenia i stania w korkach. Pod jednym adresem ponad 20 sklepów. Urządzisz z nimi każde wnętrze.
2: To może i ja remont zaplanuję.
4: Galeria Wnętrz Reforma, dawny metalowiec, zaprasza. Gliwice Pszczyńska 192. Galeriareforma.pl. Reforma dla Twoich wnętrz.
5: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
6: W starożytnej Grecji na odpowiedzi czekało się latami, ale dziś...
7: Dziś nie musisz czekać nawet na wyniki matur.
6: Już teraz zarezerwuj miejsce na wymarzonym kierunku w Akademii Humanitas. Zarządzanie, psychologia, prawo, BHP, dietetyka i więcej.
7: Bo prawdziwi herosi działają przed 8 lipca.
8: Wejdź na humanitas.edu.pl i rozpocznij epicką przygodę z Akademią Humanitas.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Zbyszek spakował już dzieciaki i czekają. Jola tak samo, a Adam z Leną już w połowie drogi. O czym nie wiesz? O tym, że już 20 czerwca Dzień Nowej Energii w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na miejscu plenerowy spektakl, animacje, malowanie twarzy, bańki XXL, trening piłkarski, maskotki, wiewiórka oraz tauronek. To nie wszystko, bo mamy coś także dla poszukiwaczy sportowych wrażeń. Tego samego dnia zapraszamy Cię do Gliwic na Tauron Street Energy Battle, gdzie czekają na Ciebie koszykarskie emocje i pokazy taneczne. Zapraszamy!
11: I po reklamie.

0: Hit nieśmiertelny, hit zawsze na czasie. Takie numery też wam gra Radio SK. Za 21 minut będzie godzina 13. No i świetna sportowa informacja z ostatniej chwili. Maja Chwalińska zagra na Wimbledonie. To już jest oficjalna informacja. Przed chwilą dostała dziką kartę. Przypomnę, ostatnio zajęła drugie miejsce na French Open. Świat się Mają zachwycił. No i teraz będzie kolejna okazja, żeby pokazać, co Maja potrafi. Maja zagra na Wimbledonie i dzięki temu, że dostała tę dziką kartę, nie będzie musiała grać w kwalifikacjach. Ma więcej czasu na odpoczynek, więcej czasu na trenowanie. Słuchajcie, nasze tenisistki robią wszystko, żeby nam nie było smutno, że się na mundial nie dostaliśmy. Tenis lepszy.
1: Radio SK. Autopromocja. Jak wkręcać? To tylko na grubo.
2: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, jak mi łzy płyną z tego tytułu, że ty po prostu dało się wkręcić w taki numer.
1: Bez litości. Bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
3: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja. Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Amazon Prime Day od 23 do

0: Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
1: Amazon Prime Day od 23 do

0: imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
1: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6,5 litrowych butelek. Tak, 8,94 za 6,5 litrowych butelek. A płyny do płukania Lenor, drugi tańszy produkt, 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: I po reklamie.

muzyka Katy Perry w Radiu SK za 6.13 i słuchajcie, nadchodzą bardzo ciekawe czasy, bo już niedługo będzie można w lato jeździć na nartach i to w Polsce to się będzie działo, słuchajcie. W Babicy pod Wadowicami powstaje pierwszy w Polsce całoroczny kryty stok narciarski i to będzie największa tego typu atrakcja na świecie, będzie miał 650 metrów. Słuchajcie, jak wyjeżdżamy na wakacje, to i tak całą szafę pakujemy do samochodu, prawda? To i spodnie narciarskie się jakoś zmieszczą. Swoją drogą to będzie bardzo egzotyczny widok. Spodnie narciarskie obok kremu do opalania.

0: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywiście

0: wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
1: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
2: To będzie ostatnia reklama. Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
5: Natalia Czarnuch, witam się z Wami we wtorek. Uwaga kierowcy na S1 w Bielsku Białej w kierunku Cieszyna przy węźle Koniczynka. Mamy awarię samochodu osobowego na zjeździe w ulicę Warszawską. Ruch odbywa się płynnie, ale trzeba zachować ostrożność.
4: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000.
6: Już prawie 13. Agata Chruściak, zapraszam. Maja Chwalińska z dziką kartą. Dzięki niej Polka znajdzie się w głównej drabince wielkoszlemowego Wimbledonu bez konieczności gry w kwalifikacjach. O dziką kartę dla 24-latki walczył m.in. Polski Związek Tenisowy. To po życiowym sukcesie Chwalińskiej, kiedy Polka zagrała w finale French Open i zajęła drugie miejsce. A to sprawiło, że awansowała ze 114 na 21 pozycję w rankingu WTA. Akcyza wraca, paliwa drożeją. Jutro wyraźnie więcej zapłacimy za tankowanie. 95 będzie kosztować do 6 zł i 10 groszy za litr, a diesel maksymalnie 6 zł 44 grosze. To efekt nieprzedłużenia obowiązującej dotąd obniżki akcyzy. Pozostawiono jedynie czasową niższą stawkę VAT.
7: Takie rozwiązania nie mogą trwać bez końca, bo są to kosztowne rozwiązania dla budżetu. Mówimy tutaj o wzrostach rzędu nawet 28 groszy na litrze.
6: Komentuje Karol Bezdra z portalu Energetyka 24. Maksymalna cena 95 wzrośnie o 13 groszy, 98 o 23 grosze, a oleju napędowego o 7 groszy. Dodatkowo Orlen podniósł dziś hurtowe ceny paliw. Chcą pobić kolejny rekord w największej paradzie kajakowej w Polsce. Sulejów w Łódzkiem zaprasza na coroczny spływ Pilicą.
8: Odbywa się we wspaniałych okolicznościach przyrody, na wyjątkowo przyjaznej rzece Pilicy.
6: Mówi Dorota Jankowska, burmistrz Sulejowa. Zapisy ruszyły, a impreza 19 lipca.
9: SK Południe News.
5: Wyjątkowa kolekcja dzieł Witkacego w Muzeum Historii Katowic. Miasto kupiło 38 dzieł. Obrazy były częścią największego przedwojennego zbioru prac artysty. Mówi Natalia Kruszyna z muzeum.
10: Ta kolekcja powstawała jak gdyby w takiej ogromnej przyjaźni. Z chęci pokazania przyjaciela, jego żony, jego rodziny.
5: Miasto za obrazy zapłaciło 8 milionów złotych. Budowa ścieżek wokół Jeziora Żywieckiego i Międzybrodzkiego opóźniona. Mimo wcześniejszego wyboru najkorzystniejszej oferty nie doszło do zawarcia umowy z wykonawcą. Więcej na sk.pl.
11: Minuta po godzinie 13. Wiecie co? Ja myślę, że już można iść na obiad. Można sobie zrobić przerwę w pracy. A jak z tego obiadu wrócimy, to już za chwilę będzie koniec tej pracy. Także damy radę. ASK wam fajnie gra na przerwie obiadowej między innymi. Justin Bieber i Nicki Minaj już teraz. Łukasz Zduńczyk, witajcie. A ja wam za chwilę zdradzę, jaki fajny gość dzisiaj do nas przyjdzie. Kiedyś mówiło się o nim, że zawsze dawał z siebie 40%.

0: Nader w Radiu SK gramy hity na czasie, a dzisiaj w nocy Polacy będą grali na mundialu. Nie jako piłkarze, będzie ważniejsza funkcja. Szymon Marciniak ze swoją ekipą będzie sędziował mecz Argentyna-Algieria, ale to o 3 nad ranem. Dlatego my wam proponujemy coś lepszego i jeszcze większe piłkarskie emocje w Radiu SK.
1: SK Karniaki Kar.
0: A w naszej drużynie jest nie byle kto. Legenda polskiej piłki, człowiek, który zawsze odpowiadał za dobrą atmosferę w polskiej kadrze. Sławek Peszko. A wasze zadanie polega na tym, żeby Sławka ograć, żeby mu strzelić w samo okienko. Musicie odgadnąć, co mówi Sławek Peszko. Jakie słowo zostało wygwizdane? Posłuchajcie.
2: Mistrzostwa świata w Ameryce to będzie taki klimat, że nawet VAR poprosi o...
0: O co może poprosić VAR? To jest dość oczywista odpowiedź, związana z VAR-em. Na SK.pl tego dźwięku możecie jeszcze raz posłuchać. Tam za darmo możecie się zgłosić i warto się zgłosić, słuchajcie. Bo do wygrania udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym i przede wszystkim nagroda główna to 10 tysięcy złotych. Ale jest jeszcze jeden powód. Jeśli się zgłosicie i dostaniecie się na antenę Radia SK, to być może dzisiaj będziecie mieli okazję, żeby osobiście ze Sławkiem Peszko pogadać. Sławomir Peszko dzisiaj po 17 we Wrzuć na Luz w Radiu SK będzie naszym gościem, także bądźcie z nami i zgłaszajcie się na SK.pl.
1: Radio SK. Graj z nami i strzel coś ze Sławkiem Peszko.
3: Reklama.
4: Łap okazję w RTV.

0: Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
1: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
2: Wszystko brzmi lepiej
3: w harmonii.
2: Dwa głosy współgrają
3: ze sobą.
2: Przekazują z lekkością
3: trudne wiadomości,
2: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
3: betonowy mur.
2: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
3: zostać influencerką.
2: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
3: Harmonizer.
4: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
5: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
9: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: I po reklamie.

0: po pracy będziecie musieli do sklepu na zakupy zajechać, a chcielibyście taką dziką kartę dostać i prosto jechać do domu i odpoczywać. W jakiej sprawie zasługujecie dzisiaj? Chcielibyście dostać dziką kartę? Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Dzikich kart dla was nie mam, ale myślę, że eskowe gadżety uda się załatwić.
1: Radio. Reklama.
2: A cappuccino też za 7?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A...
3: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
5: Play. Disney Plus.
6: To jest mój czas.
5: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
7: Mam propozycję.
8: To nie jest jakaś wkrętka?
5: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
9: Ty plus smak podróży równa się meksykańskie frykasy w Carrefourze przez cały rok. A teraz wszystkie nachosy, doritosy, tortilla chips, dipy i salsy w promocji 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Wszystko, czego dziś chcę,
12: to hity z Intermarché. Jak polski kalafior tylko 4,99, a od wtorku łopatka. Kilogram 9,99 z kartą Moje Intermarché.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
14: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę.

Sean Paul i Alexis Jordan. To jest Radio SK, to są hity na czasie. A to jest dzisiaj temat numer jeden. To jest news. Maja Chwalińska zagra na Wimbledonie. To jest oficjalna informacja. Jak słyszeliście w newsach, nasza tenisistka dostała dziką kartę. A to oznacza, że jest zwolniona z kwalifikacji do Wimbledonu. Od razu gra na Wimbledonie. Więc ja mam pytanie do was, o wasze dzikie karty. W jakiej sprawie chcielibyście dzisiaj po południu dostać dziką kartę? Krótko mówiąc, z czego byście chcieli zostać zwolnieni? Może już teraz wiecie,

0: prosiła przed wyjściem z domu.
1: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
0: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
1: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
0: To z Tauronem.
1: Jasne, że tak. Poznaj ofertę Tanie Godziny z Serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: I po reklamie.

sen. Choć nie wiem jak sam trzymać dystans. Powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadany z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa

0: Jazzy, to jest Radio SK, tu się gra hity na czasie. A Maja Chwalińska dzisiaj dostała dziką kartę, która zwalnia z gry w kwalifikacjach do Wimbledonu. No i wy też chcielibyście dostać dzikie karty. W jakiej sprawie? Monika nagrała głosówkę.
1: Ja to poproszę dzisiaj dziką kartę na obiad. Teleport od razu do stołu bez gotowania.
0: Monika, są dwie opcje. Po pierwsze, tak wyliczasz czas powrotu do domu, żeby to druga połówka zajęła się gotowaniem. Albo wybierasz numer mamy, babci albo teściowej i mówisz: hej, ja mam dzisiaj wolne popołudnie, wiesz co, wpadnę w odwiedziny.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399.

0: 5 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
4: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
5: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
6: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
7: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów 4,99. A pod udzie lub udo z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland. Kaufland jest.
8: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronom Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, Tom Odell, Jade czy Lykke Lee. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronom.cz. Metronom Festival Praga. Poleca Radio SK.
9: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
10: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
9: Wspaniale się to ogląda.
10: A jak smakuje?
9: Prażynki Przysnacki, zawsze przy meczu.
11: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99, a teraz tylko 8,99 za kilogram.
12: Lidl, to się opłaca.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
16: Udanych wakacji życzy sponsor programu. Właściciel strony zielonyzwrottaurona.pl.
17: Natalia Czarnuch, cześć, witajcie ponownie. Aktualnie na trasach bez większych utrudnień zwiększone natężenie ruchu obserwujemy jedynie na autostradzie A1, to na wysokości Rogoźnika. Sporo aut krąży od strony Piekar Śląskich i Bytomia w kierunku Pyżowic, zachowajcie zatem czujność za kółkiem. A skoro w kierunku Pyżowic taki ruch, no to może ktoś wybiera się na wakacje, a tymczasem wakacyjna pogoda będzie w Polsce, bo w weekend termometry w miastach naszego regionu przekroczą magiczną 30, będzie upalnie.
16: Wakacji pełnych dobrych chwil życzy sponsor programu, firma Tauron, właściciel strony zielonyzwrottaurona.pl.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
18: 14. Agata Chruściak, zapraszam. Ciało poszukiwanego 19-latka odnaleziono w Niedźwiedziu pod Limanową, potwierdziły służby. Według naszych ustaleń para niedawno się rozstała. 19-latek czekał na byłą partnerkę przed jej domem i zaatakował ją nożem, gdy wróciła z pracy. Na miejscu jest nasz reporter Michał Rejduch.
19: Policja na miejscu pracowała przez kilka godzin. Ciało znalazła ekipa śmigłowca, która brała udział w poszukiwaniach. Znajdowało się ono na wzgórzu w pobliżu zabudowań. Mieszkańcy gminy są bardzo poruszeni. Mimo że nie znali pary, to mówią o wielkiej tragedii dla dwóch rodzin.
20: Szok. No wielka tragedia na pewno dla rodzin, no i dla nas też tutaj okolicznych mieszkańców.
21: Tylko się dowiedzieliśmy, to każdego to dotknęło bardzo, bardzo.
19: Wczoraj 19-latek zaatakował swoją byłą partnerkę, kilkakrotnie ranił ją nożem, po czym uciekł. Prawdopodobnie odebrał sobie później życie.
18: A dodajmy, że przy ciele 19-latka znaleziono nóż, który mógł być narzędziem zbrodni. Śmiertelny wypadek i utrudnienia na kolei na Lubelszczyźnie. Pociąg relacji Rzeszów-Szczecin potrącił pieszą, która

0: Mimo zamkniętych rogatek weszła na tory na ulicy Pszczelej w Lublinie. Na miejscu są służby, oba tory są zamknięte, ruch pociągów jest wstrzymany, a utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Pierwsza runda nie dla Magdaleny Fręch. Polka przegrała z Niemką Ewą Lis 6-7-3-6 w pierwszej rundzie turnieju WTA 500 na trawiastych kortach w Berlinie. Polka odpadła w ostatniej rundzie kwalifikacji, ale i tak wystąpiła w głównej drabince jako szczęśliwa przegrana po wycofaniu się jednej z tenisistek.
1: SK Południe News.
2: Do Polski na kilka dni zawita upalna pogoda. W tym tygodniu temperatura miejscami może przekroczyć 30 stopni Celsjusza. Podczas gorąca nie zapominajmy o piciu wody, apeluje ratownik medyczny z Sosnowca Barbara Podchalicz.
3: Oprócz tego, że wydalamy wodę z organizmu z moczem, to również parujemy, a w tak wysoką temperaturę pocimy się, tracimy mikroelementy i najczęstsza przyczyna naszych wyjazdów to są właśnie zasłabnięcia.
2: Ofiarami upału są najczęściej dzieci i osoby starsze. Kolejna dawka newsów z naszego regionu już za godzinę na antenie.
4: A ten moment już naprawdę niedługo. To jest coś, na co wszyscy czekaliśmy, myślę, że prawie rok, a co najmniej od jesieni. Uwaga, w niedzielę najbliższą o godzinie 10.26 rozpocznie się astronomiczne lato i można już nastawiać budziki. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Na razie razem odliczamy do końca pracy. Ci, co zaczęli pracę o 6, już się cieszą wolnością. 3 minuty po godzinie 14. A w Esce, tak zamiast kawki, bardzo imprezkowy Kungs. To jest Radio SK. To hity na czasie.

0: ale ona nam tu wierci dziurę w uchu i dodaje sił na ostatniej prostej wtorkowej pracy. Icona Pop w Radiu SK, gramy hity na czasie. No i teraz proszę o słowa współczucia dla naszego słuchacza Wojtka, bo ja was zapytałem przed chwilą, w jakiej sprawie chcielibyście dostać dziką kartę, bo Maja Chwalińska taką kartę dostała i dzięki temu jest zwolniona z kwalifikacji i zagra na Wimbledonie. A jak to u Wojtka wygląda?
1: Mam do wykonania plac zabaw dla syna. Chciałbym dostać dziką kartę, by wrócę do domu. Ten plac zabaw już był wykonany. Pozdrawiam.
0: Wojtek, spróbuj starej ojcowskiej metody, czyli dzisiaj mówisz dziecku, że no niestety śrubek brakuje, trzeba dokupić. Potem mówisz, że masz tam koszenie trawy na głowie i może jakoś do jesieni wytrzymasz. Radio SK. Reklama.

0: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni Zduńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour.
3: Cześć, Radio SK, tutaj Mary z Polski. 20 czerwca gram na Dniach Zduńskiej Woli, ale to będzie projekt specjalny pod tytułem Mary z Polski gra kontrolę W i kosmetyki Mrs. Pinky. Czy coś wam mówi nazwa tego zespołu z lat 80? Chodźcie się przekonać i do zobaczenia.
2: Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
4: Vilaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Vilaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
5: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
6: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Erkado.
7: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
6: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
7: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Bielsku Białej przy ulicy Partyzantów 63 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
6: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
8: Słuchaj, świetnie mieszkanie urządziłaś po remoncie. Pewnie mnóstwo sklepów zaliczyłaś i zjeździłaś całe województwo.
9: Byłam tylko w Reformie.
8: Tej galerii wnętrz w Gliwicach?
9: Jasne, bez zjeżdżenia i stania w korkach. Pod jednym adresem ponad 20 sklepów. Urządzisz z nimi każde wnętrze.
8: To może i ja remont zaplanuję.
9: Galeria Wnętrz Reforma, dawny metalowiec, zaprasza. Gliwice Pszczyńska 192. Galeriareforma.pl. Reforma dla twoich wnętrz.
10: Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z darmowej pomocy w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu cieszyńskiego, stacjonarnie i zdalnie. Prawnicy doradzą, pomogą napisać pismo, a mediatorzy przeprowadzą mediację. Bezpłatna pomoc przysługuje każdemu, kogo nie stać na płatną poradę. Szczegóły na powiat.cieszyn.pl. Zadanie publiczne finansowane ze środków budżetu państwa, realizowane przez powiat cieszyński.
11: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: 3 dni studiujesz, 2 dni pracujesz. Stypendia od pierwszego semestru studiów. Akademia WSB to uczelnia dla ciebie. Psychologia, pedagogika, prawo, filologia angielska, logistyka, informatyka, transport, a może kierunek lekarski? Ratownictwo medyczne, fizjoterapia, kosmetologia. Nowość. Studia w Katowicach, Jaworznie, Gliwicach oraz Tychach. Rekrutacja trwa. Zgłoś się już dziś. Bonifikata do 1500 zł. Akademia WSB. Więcej na www.wsbedu.pl.
14: I po reklamie.

0: Beyoncé i Jay-Z. Radio SK pracuje razem z wami we wtorkowe popołudnie. I teraz dostaliśmy bardzo, bardzo bojowe zadanie od szefa.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Żeby grać najlepsze nowości, to się nie zmienia od lat. Z nami wiecie, co będzie na czasie. I teraz mam numer, który śmiało może dołączyć do naszej wakacyjnej playlisty. David Guetta wydał nowy hicior, a połączył siły z Alokiem i z zespołem Stick Figure. I to jest numer idealny na tę porę, za 28.15, czyli już niektórzy tam pod nosem wzdychają. Ej, nie chce mi się. Przy tym numerze się zachce, wróci energia. Run, Run River, już teraz w Radiu SK.

0: placu zabaw dla syna. No i uwaga, Diana przychodzi z pomocą.
1: Cześć Eska, cześć Wojtek.
2: Okay.
1: Słuchaj, możesz powiedzieć swojemu synowi, że taki plac zabaw, taki domek ze zjeżdżalnią czy wspinaczką jest już po prostu niemodny. My niedawno sprzedaliśmy nasz, bo po prostu dzieci się już nim nie bawiły, tylko stał i zajmował miejsce na trawniku, więc go sprzedaliśmy. A ewentualnie, gdyby to nic nie dało, to może zaproś syna na salę zabaw.
0: I teraz Wojtek siedzi i myśli, zaraz na salę zabaw, to się trzeba ubrać, to trzeba dojechać, potem zapłacić. To może ja jednak ten plac zabaw złożę. W imieniu syna Wojtka dziękuję.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD. Każda przygoda zasługuje na świetne zdjęcia. Dlatego zabierz na wakacje smartfon Xiaomi i ciesz się latem tak jak lubisz. Sprawdź wybrane smartfony Xiaomi w atrakcyjnych cenach. Na przykład Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G z aparatem 200 megapikseli kupisz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499. Cena promocyjna obowiązuje do 12 lipca. Szczegóły w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
8: Teraz z Leroy Merlin odświeżysz drewno w swoim ogrodzie. Bo teraz impregnat ogrodowy Vidaron 4,5 litra z 11% dolewką gratis jest już za 104 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 11% dostajesz gratis. Dostępny w 8 kolorach, idealny do ogrodzeń, pergoli i mebli. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
9: Nowy samochód z 5-letnią gwarancją w cenie używanego? To możliwe! Poznaj Bestium T77. Komfortowy SUV, którym zabierzesz całą rodzinę na wymarzone wakacje. Dostępny już od 89 900 zł. Dynamiczny silnik o mocy 160 koni mechanicznych, 7-biegowa automatyczna skrzynia biegów i panoramiczny dach w standardzie. Wybierz komfort, na który cię stać. Zapraszamy do salonu Bestium Kanclerz Ruda Śląska. Zadzwoń 32 301 49.
10: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
11: Nowy autoryzowany dealer i serwis Opel, Citroen, Peugeot i Fiat. Mikołów, ulica Rybnicka 99. www.grupatandem.pl.
12: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Bytom S1 Center, ulica Chorzowska 86. Katowice, Home Concept, ulica Roździeńskiego 191.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
15: I po reklamie.

0: co to za dziewczyna, co tak ładnie śpiewa? Marisa w Radio SK. Gramy hity na czasie, a oni ładnie mówią. Kasia Węsierska i Michał Hanczak w studiu Radio SK.
1: Dzień
0: może
1: dobry.
0: Ja wam mikrofony włączę, czekajcie. O, jest,
2: teraz
0: udało się,
2: działam.
0: Słuchajcie.
2: Myślałam, że powiedziesz, a co to za dziewczyna, to że to o mnie
1: ja
2: chociaż,
1: tak
2: ale
1: myślałem.
2: Nie.
0: Słuchajcie, w naszym studiu są teraz osoby, które za kilka godzin twarzą w twarz staną ze Sławkiem Peszko, z legendą polskiej piłki. Czy weźmiecie autograf od niego? Dla mnie specjalnie z dedykacją?
2: Wiemy, że Sławek Peszko na pewno porozmawia z kimś z was. Bo po to właściwie tutaj przyjedzie.
1: Zada zagadkę, wygwiżdżemy jedno słowo.
2: A waszym zadaniem
1: tak
2: będzie odgadnąć, jakiego słowa zabrakło.
0: A na tym właśnie polega SK Karniaki Cup. Nagroda główna, przypomnę, udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym i 10 000 zł. I tak to można wrzucać na luz.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.

0: 4 lipca, Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK. Zbyszek spakował już dzieciaki i czekają. Jola tak samo, a Adam z Leną już w połowie drogi. O czym nie wiesz? O tym, że już 20 czerwca Dzień Nowej Energii w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na miejscu plenerowy spektakl, animacje, malowanie twarzy, bańki XXL, trening piłkarski, maskotki, wiewiórka oraz tauronek. To nie wszystko, bo mamy coś także dla poszukiwaczy sportowych wrażeń. Tego samego dnia zapraszamy Cię do Gliwic na Tauron Street Energy Battle, gdzie czekają na Ciebie koszykarskie emocje i pokazy taneczne. Zapraszamy!
1: To będzie ostatnia reklama. Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
4: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac.
5: Uwaga kierowcy, jeśli jedziecie autostradą A4 od strony Bytomia i Piekar Śląskich w kierunku Pyrzowic, no to musicie liczyć się z tym, że wpadniecie w delikatny korek. Przytykają się pasy na wysokości rogoźnika. W Gliwicach zwiększone natężenie ruchu obserwujemy już na Jeziorańskiego, a w Katowicach musicie wyhamować na DK79, to na wysokości Zawodzia. A jeśli chodzi o pogodę, aktualnie słońce przebija się zza chmur, tak jest w Sosnowcu. Na termometrach mamy 22 stopnie Celsjusza.
4: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Katowicach przy Alei Roździńskiego 191. Galeria wnętrz Home Concept.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
6: Minęła 15, Agata Chruściak, zapraszam. Zarobki lekarzy pod lupą. Rząd przyjął projekt ustawy umożliwiającej zbieranie informacji o pensjach medyków. Dane mają być powiązane z numerem PESEL każdego z nich. Poinformował o tym po posiedzeniu Rady Ministrów rzecznik rządu Adam Szłapka, a wcześniej premier Donald Tusk tłumaczył, dlaczego rządzącym zależy na regulacjach w tej sprawie.
7: Wszystkie sygnały o tym, że coś budzi i moralną, i być może prawną, a na pewno organizacyjną zasadniczą wątpliwość. My musimy to możliwie szybko przeciąć. Ta informacja jest niezbędna, by skutecznie i adekwatnie wyceniać samą procedurę.
6: Tłumaczył premier, odnosząc się do informacji o lekarzu, który w trakcie specjalizacji w 2025 zarobił 1 600 000 złotych. Przepisy, które proponuje rząd, zakładają, że dane o zarobkach lekarzy trafią do agencji rządowej, oceniającej koszty i wyceniającej usługi medyczne oraz wysokość wynagrodzeń. Sprawa znęcania się nad 4-miesięczną Nadią wraca do ponownego rozpatrzenia. Tak postanowił sąd po

0: najnowocześniejszy sprzęt. W piątek i sobotę warszawskie targi obronne będą czołgi Abrams i specjalistyczne pojazdy Straży Granicznej czy Policji.
1: SK Południe News.
2: Specjalna komisja archidiecezji katowickiej bada sprawę domniemanego przestępstwa pedofilii. Te dotyczy nieżyjącego już biskupa Gerarda Bernackiego. Komisja została powołana, bo jedna z ofiar zgłosiła się do kurii, że jako dziecko została wykorzystywana w latach 80.
3: Zadaniem tego zespołu jest wysłuchanie osób skrzywdzonych, analiza dostępnej dokumentacji oraz zebranie informacji mogących pomóc w wyjaśnieniu całej sprawy.
2: Mówił ksiądz Rafał Skitek, rzecznik archidiecezji katowickiej. Przypadków nadużyć przez duchownego miało być więcej.
4: Rzuć na luz!
5: Rzuć na luz!
6: W Radiu SK.
7: 3 minuty po godzinie 15, czas przejąć stery i antenę Radia SK.
8: Rasputin, Majestic, Bonnie M, Shakira, Hips Don't Lie, Zara Larsson i do tego my.
7: Ale ładnie Zara Larsson ci wyszła.
8: Na ten
7: to
8: wtorek.
7: Jest, słuchajcie, koszmar dla radiowców, to na imię i nazwisko, ale daliśmy radę.
8: Bardzo lubimy.
7: Uwielbiamy, Midnight Sun będzie. Kasia Węsierska.
8: Michał Hanczak, rzucamy na luz.

0: U nas na pewno to nie jest sobowtórka
1: Shakira,
0: Shakiry.
1: Shakira.
0: To jest prawdziwa Shakira. Hips Don't Lie na antenie Radia SK. 16 minut po 15 wrzucamy razem na luz.
1: Ale się dzisiaj ucieszyłam i bardzo musiała ucieszyć się Maja Chwalińska, która dostała dziką kartę na Wimbledon i przyznajemy, należało się, w 100% się należało, bo
0: jak
1: po...
0: psu zupa mówią.
1: Wice wygranej, czyli prawie wygranej, dla nas wygrałaś Rolanda Garrosa. To rzeczywiście mieliśmy nadzieję, że to będzie kwestia czasu, gdzie ta dzika karta wpadnie.
0: Trzymamy kciuki za Wimbledon już teraz, ale my do was mamy pytanie o dziką kartę.
1: Gdybyście mogli dostać jakąkolwiek przepustkę do jakiegokolwiek wymarzonego miejsca na świecie,
0: albo wydarzenia, dokładnie.
1: To co by to było?
0: Dzisiaj, stan na 16 dzień czerwca, 15.17. Czekamy na głosówki, które nagrywacie na Messengerze Radia SK. Jaką dziką kartę, na co powinniśmy wam z Kasią przyznać? Radio SK.
2: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
3: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
2: No wyobraź sobie, że nie.
4: No, to będzie okazja.
5: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
6: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną.

0: Olmu.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje?
3: To w euro!
4: Emocje rosną!
3: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja jeszcze tylko dzisiaj na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o Twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego Ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
8: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na Media Expert.

0: Damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
1: Tato, co to za pan?
2: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
1: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
2: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
1: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
2: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
1: To z Tauronem.
2: Jasne, że tak.
3: Poznaj ofertę Tanie Godziny z Serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych.

0: Nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
1: To z Tauronem.
0: Jasne, że tak. Poznaj ofertę Tanie Godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych.

0: To nie było do ciebie.
1: Chciałam też to zrobić. Moneskin no, ale na Bioslave w Radiu SK.
0: 29 minut po 15. Maja Chwalińska z kartą, dziką kartą na Wimbledon. Bardzo się cieszymy.
1: Zasłużoną, jak najbardziej. A wy, dzikie karty, gdybyście tylko mogli dostać, to dokąd i jakie? Renata.
2: Ja to bym poprosiła dziką kartę na Malediwy. Wiecie, tak bez dzieci, bez męża, żeby odpoczęła głowa, ciało.

0: Ulubiona zabawka twojego dziecka, kiedy nie ma was w domu.
1: Słuchaj Eski od rana i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
2: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Castorama. Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii przydałoby się odmalować salon,
10: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
9: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
10: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A szoker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronome Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, Tom Model, Jade czy Lykke Lee. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronome.cz. Metronome Festival Praga. Poleca Radio SK.
13: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen SA i Polska Grupa Zbrojeniowa SA.
14: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Bytom S1 Center, ulica Chorzewska 86. Katowice Home Concept, ulica Rozdzieńskiego 191.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca.

0: Dla mnie to dobre połączenie.
1: Brzmi jak taki hit wakacji już.
2: David
1: Guetta,
2: Bibi Rexha, Sad Girls w Radiu SK, 6 minut do 16.
1: Ja już sobie wypiszę wniosek urlopowy w takim razie. Może
2: prośba
1: taki
2: została
1: zachęcony.
2: Rozpatrzona negatywnie.
1: Ale to nie ty rozpatrujesz moje prośby urlopowe, Kasiu. Ja wiem, że
2: prośba
1: jesteś bardzo ważna w moim życiu, ale bez
2: przesady.
1: Nie życzę wam takich koleżanek w pracy, moi drodzy. Ale za to życzę wam takiego kolegi, jaki zaraz do nas wpadnie.
2: Ja dbam głównie o twój portfel. Ty wiesz, ile wakacje kosztują w tym roku?
1: Na coś trzeba wydawać te małe złotówki, które zbieramy tutaj codziennie.
2: A złotówki to my mamy dla was. 10 tysięcy złotych jest do zgarnięcia podczas SK Karniaki Cup, który jest 4 lipca na PGE Narodowym.
1: Co więcej, zagracie tam razem ze Sławomirem Peszko, który zadaje wam zagadki i dzisiaj zadają za paręnaście minut, no kilkadziesiąt. I to uwaga, uwaga, na żywo w tym studiu.
2: Wpadnie Sławek do nas, więc wy też wpadajcie na sk.pl albo pobierajcie naszą aplikację, zakładka konkursy, tam się zgłaszacie.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black and White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
3: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
4: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między

Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg. Zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg.

0: Więcej na www.wsbedu.pl. Zbyszek spakował już dzieciaki i czekają. Jola tak samo, a Adam z Leną już w połowie drogi. O czym nie wiesz? O tym, że już 20 czerwca Dzień Nowej Energii w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na miejscu plenerowy spektakl, animacje, malowanie twarzy, bańki XXL, trening piłkarski, maskotki, wiewiórka oraz tauronek. To nie wszystko, bo mamy coś także dla poszukiwaczy sportowych wrażeń. Tego samego dnia zapraszamy Cię do Gliwic na Tauron Street Energy Battle, gdzie czekają na Ciebie koszykarskie emocje i pokazy taneczne. Zapraszamy!
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Nowy samochód z 5-letnią gwarancją w cenie używanego? To możliwe! Poznaj Bestium T77. Komfortowy SUV, w którym zabierzesz całą rodzinę na wymarzone wakacje. Dostępny już od 89 900 zł. Dynamiczny silnik o mocy 160 koni mechanicznych, 7-biegowa automatyczna skrzynia biegów i panoramiczny dach w standardzie. Wybierz komfort, na który Cię stać. Zapraszamy do salonu Bestium Kanclerz Ruda Śląska. Zadzwoń 32 301 49.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
5: Udanych wakacji życzy sponsor programu. Właściciel strony zielonyzwrottaurona.pl.
6: Natalia Czarnuch, cześć ponownie. Przytyka się autostrada A1, to na wysokości Dobieszowic. Wyhamujecie jadąc od strony Piekar Śląskich i Bytomia w kierunku Pyrzowic, zatem zachowajcie czujność za kółkiem. Zwiększone natężenie ruchu cały czas utrzymuje się również w Gliwicach na DK88. Mamy delikatny korek na wysokości Parku Handlowego Arena w kierunku Kopernika. Tymczasem pogoda jak na razie bez większych niespodzianek. Na termometrach 21 kresek, tak właśnie jest w Gliwicach. Słońce się przebija z chmur.
7: Wakacji pełnych dobrych chwil życzy sponsor programu. Firma Tauron. Właściciel strony zielonyzwrottaurona.pl.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
9: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Znamy kulisy kontrowersyjnego odwołania prokurator Julity Dziedzic-Boguckiej z prokuratury regionalnej w Szczecinie. Mimo jednoznacznego sprzeciwu jej bezpośrednich przełożonych, prokurator generalny i minister sprawiedliwości nie zmienił swojej decyzji. Opozycja grzmi, że to zemsta na tle politycznym. A szczegóły zna nasz reporter Mateusz Chłystun.
10: Prokurator generalny w kwietniu nakazał swojej zastępczyni odwołanie śledczej ze Szczecina. Ta odmówiła. Jak udało nam się ustalić, minister nie podał przy tym żadnych przyczyn, nie zachował też drogi służbowej. Opinie o prokurator Dziedzic-Boguckiej, m.in. od CBŚP czy jej przełożonych ze Szczecina, były pozytywne. Zawierały też sprzeciw w sprawie odwołania ze względu na dobro prowadzonych przez nią śledztw. Do ministra Żurka trafiło wtedy pismo od szefowej prokuratury w Szczecinie z prośbą o zmianę stanowiska, ale go nie przyjął i odręcznie napisał na dokumencie, że odwołuje prokurator Dziedzic-Bogucką z delegacji.
9: Stan poparzonego 8-latka z Jarogniewa pod Kołobrzegiem wciąż ciężki, ale stabilny. Taką informację przekazał Szpital Zdroje w Szczecinie. Troje dzieci miało bawić się kanistrami z benzyną przy ognisku, gdy doszło do zapłonu.
11: Dziecko oddycha już samodzielnie i zostało przeniesione z oddziału intensywnej terapii na oddział oparzeniowy.
9: Informuje Martyna Stróżyk ze Szpitala Zdroje, a sprawę bada policja pod nadzorem prokuratora. Hubert Hurkacz w drugiej rundzie turnieju ATP pokonał rozstawionego z numerem 8 rosyjskiego tenisistę Andrija Rublowa 6-3, 6-2. To w niemieckim Halle. O ćwierćfinał Hurkacz powalczy z zawodnikiem gospodarzy Danielem Altmajerem.
12: SK Południe News.
6: Bytomska Fundacja Inicjatywa oferuje na lato kursy zawodowe i warsztaty rozwojowe dla młodzieży, która chce wykorzystać wakacje na podniesienie swoich kwalifikacji.
13: Mówimy o młodzieży, która ma różnego rodzaju trudności, posiada na przykład orzeczony stopień niepełnosprawności, ma trudności w codziennym funkcjonowaniu.
6: Mówił Jakub Janiak z fundacji. Szczegóły na finicjatywa.pl.
14: Sport w regionie.
6: Przed nami Tauron Street Energy Battle w Gliwicach. Miłośnicy koszykówki będą mogli śledzić zmagania podczas turnieju koszykarskiego w Prizor Arenie Gliwice. To już 20 czerwca.
9: Dwie minuty po godzinie 16. Rozgrzewasz się przed rapowaniem.
15: Ja już się rozgrzewam tak, żeby ładnie wykonać dzisiaj rapsy.
9: I ja mam nadzieję, że macie jakieś fajne plany, bo podobno wtorek według badaczy to jest najtrudniejszy dzień tygodnia, więc dobrze, aby się ta część jego pracowa już kończyła.
15: No, mówią, że wtorek potworek czasami. Ale nie z nami. Kasia Węsierska.
9: Michał Hanczak.
15: Rzucamy na luz.

0: Call Me Maybe, ale ja i tak nie odbieram od nieznajomych.
1: O, ja też. Znowu czytałam o tym, że telefony bez zapowiedzi wzbudzają w nas lęk, więc proszę tego nie robić.
0: Carly Rae Jepsen na antenie Radia SK, 15 minut po 16. Teraz to będziemy odbierać od was głosówki i mamy nadzieję, że nie będziecie się wstydzić, tylko nagracie swoje rapsy. No, zwykle w piątki rapujemy o planach na weekend, ale dzisiaj porapujemy o planach na wieczór.
1: Napiszcie sobie najpierw, albo wymyślcie w głowie, co będziecie robić, a potem po prostu nam o tym zarapujcie. Dwa wersy wystarczą, pokażemy wam teraz, co mamy na myśli, to mówiąc.
0: Odpalam. Słuchajcie, podkład jest taki, że wszystko zniesie, doktor Dre wiedział, co robi. Kto zaczyna dzisiaj?
1: Mogę zacząć.
0: Dobrze, bardzo proszę.
1: Dziś u mnie w domu kuchenne rewolucje, bo wieczorem wjeżdżam w obiadów produkcję.
0: Wow, ale wiesz, że mamy poniekąd podobne? Posłuchaj mojego. Kuchennymi ruszę zabawkami, zrobię sobie szejka z truskawkami.
1: I żeby nie było, nie ściągaliśmy od siebie zupełnie.
0: No, dzisiaj wieczór w kuchni, ciekawe czy u was też. Zapraszamy. Głosówki na Messengerze Radia SK nagrywacie, my za chwilę słuchamy, montujemy, puszczamy w świat.
1: Pamiętajcie, że brak planów to też jest pewien plan i o tym też można coś nam zarapować.
2: Radio SK. Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
3: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
6: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
7: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
8: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na jutro?

0: bliska, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: I po reklamie.

0: Misny w autobusie za dnia przychodzą, jak przysnę.
1: Myślałam, że chcesz tym autobusem nas zabrać na jakąś wycieczkę.
0: A to już niedługo, ale to nie autobusem, tylko kamperem będziemy
1: ale
0: was zabierać.
1: Wycieczka w przyszłość, tę najbliższą, to już teraz u was, bo o waszych planach teraz na ten wtorkowy wieczór będzie w Radiu
0: SK. 16.30 na zegarkach, no i czas porapować o planach. Zaczynamy w takim razie, mamy bardzo fajne rapsy. Zresztą zawsze są fajne, ale
1: Kamila,
0: dzisiaj to już
1: zaczyna.
0: Kamila, prosimy, nie bądź nieśmiała.
2: Dzisiaj cały wieczór pod kocyk się schowam, bo alergików sytuacja jest nieco patowa.
1: Nie zazdrościmy, ale rozumiemy. Patryk.
3: Dzisiaj będę pił kole, obżerał się chipsami i będę oglądał meczyk z kolegami.
1: Co by było, gdyby ta Polska na ten mundial się dostała? Niewiarygodne. Aleksandra.
4: Jadę sobie z Wrocławia do domu. Wiozę wiadomości niepotrzebne nikomu. Dzisiaj rano w słupu betonowy mój partner wycofał BMW nowy.
1: Ktoś chyba dzisiaj śpi na kanapie.
0: Zaraz, zaraz, ale wiesz, co by było, gdyby to Ola walnęła tym nowym BMW, to...
1: No słup byłby winny, zawsze słup jest winny w takim przypadku.
0: No i to jest właśnie równouprawnienie. To teraz zagramy coś, ale to nie jest dedykacja dla was, Ola i jej partnerze. Oops, I did it again. Britney Spears.

0: Body Talk, Ale Farben, René Miller na antenie Radia SK.
1: 23 minuty do 17, 23 minuty do końca pracy u niektórych. Oby.
0: Ja odliczam już do 5 sierpnia.
1: Jest jeszcze bardzo dużo czasu. Już urlop wypisałeś
0: wtedy? Nie, właśnie nie urlop, tylko dzisiaj wyszedł trailer nowego sezonu 1670.
1: No dobra, to ja też zacznę odliczać.
0: I ja już nie mogę się doczekać. Co prawda drugi sezon był nieco słabszy.

0: niż pierwszy, ale trzeci na pewno się odkują. To jak nic. Ja już zamówiłem pomyślność dla tego serialu.
1: A w ogóle nie masz empatii. Jeżeli producenci słuchali tego, co właśnie teraz powiedzieli, powiedziałeś,
0: to mnie nie zaproszą na premierę.
1: To zupełnie zablokowała ci dostęp do tej platformy, która produkuje ten serial, żebyś go nie obejrzał.
0: Po pieniędzy. No dobrze. No tak, w sieci można sobie zobaczyć, jak ktoś chce ten trailer. Za chwilę Sombr i Back to Friends będzie. Radio
2: SK. Autopromocja. Jak wkręcać? To tylko na grubo.
3: Jesteś takim koturem moim, że szok. Po prostu ja, mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz udało się wkręcić w taki numer.
2: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
5: Autopromocja.
6: Reklama. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play, kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14T 5G, bo w Play płacisz mniej. Play.

0: sceny old school. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rapstacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
3: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
2: Oraz bekonu i syropu klonowego.
3: Trudno wskazać faworyta.
2: Spróbuj, może tobie się uda.
3: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
4: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców. 3 sceny. Warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem. Jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
7: I po reklamie.

0: 5 minut do godziny 17 została to nowość od Dawida Podsiadu, błysk. Czyli na błysk.
1: To mama mówi wtedy, co sobotę rano. No. Na błysk ma to być posprzątane.
0: Nie ma co czekać w takim razie na sobotę. Natomiast po ostatnim koncercie Dawida Podsiadu jeden z fanów, Filip, zbierał butelki i pochwalił się, że pozbierał 354 butelki i cyk do butelkomatu.
1: A już wymienił. No
0: i nawet mu się za bilet nie zwróciło.
1: Może jechać... nie może jechać na kolejny koncert
0: Dawida Podsiadu. Nie, bo trochę więcej te bilety kosztują.
1: Ale ekologia ci podziękuje.
0: Po 17 wracamy z gościem, Sławomir Peszko do nas pędzi.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: Villaro. To mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
5: Zbyszek spakował już dzieciaki i czekają. Jola tak samo, a Adam z Leną już w połowie drogi. O czym nie wiesz? O tym, że już 20 czerwca Dzień Nowej Energii w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na miejscu plenerowy spektakl, animacje, malowanie twarzy, bańki XXL, trening piłkarski, maskotki, wiewiórka oraz tauronek. To nie wszystko, bo mamy coś także dla poszukiwaczy sportowych wrażeń. Tego samego dnia zapraszamy Cię do Gliwic na Tauron Street Energy Battle, gdzie czekają na Ciebie koszykarskie emocje i pokazy taneczne. Zapraszamy!
6: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
7: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Erkado.
8: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
7: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
8: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Bielsku Białej

0: przy ulicy Partyzantów 63 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
1: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
2: Słuchaj, świetnie mieszkanie urządziłaś po remoncie. Pewnie mnóstwo sklepów zaliczyłaś i zjeździłaś całe województwo.
3: Byłam tylko w Reformie.
2: Tej galerii wnętrz w Gliwicach?
3: Jasne, bez jeżdżenia i stania w korkach. Pod jednym adresem ponad 20 sklepów. Urządzisz z nimi każde wnętrze.
2: To może i ja remont zaplanuję.
4: Galeria Wnętrz Reforma, dawny metalowiec, zaprasza. Gliwice Pszczyńska 192. Galeriareforma.pl. Reforma dla twoich wnętrz.
5: Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z darmowej pomocy w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu cieszyńskiego, stacjonarnie i zdalnie. Prawnicy doradzą, pomogą napisać pismo, a mediatorzy przeprowadzą mediację. Bezpłatna pomoc przysługuje każdemu, kogo nie stać na płatną poradę. Szczegóły na powiat.cieszyn.pl. Zadanie publiczne finansowane ze środków budżetu państwa. Realizowane przez Powiat Cieszyński.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
10: Na program zaprasza sponsor. Właściciel salonu Dr. Materac.
11: Natalia Czarnuch, cześć. Kierowcy, dajcie głośniej. Cały czas delikatny korek mamy na autostradzie A1. To na wysokości Bobrowników, na pasach od strony Piekar Śląskich Bytomia, przytyka się w kierunku Pyżowic. Zachowajcie zatem czujność za kółkiem. Poluzowało się na szczęście na Jeziorańskiego w Gliwicach, ale za to czujność musicie zachować na 86 na wysokości Giszowca w Katowicach. Tam przytykają się pasy od strony Kato w kierunku Tychów. Słońce przebija się zza chmur, tak jest w Zabrzu, na termometrach 21 stopni.
10: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Bielsku-Białej przy ulicy Warszawskiej 180. Komfy Park Bielik.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
12: 17. Agata Chruściek, zapraszam. Sytuacja jest bardzo poważna. Zabójstwo w Białej Podlaskiej wymaga dogłębnego zbadania, mówi szef BBN Bartosz Grodecki. Jak przyznaje, jeżeli potwierdzi się polityczne tło tej zbrodni, będzie to kolejny przejaw eskalujących działań Rosji prowadzonych poza jej granicami. Ofiarą jest 44-letni Rosjanin Robert K., znany także jako Simon Skrepecki. To artysta, który wyrażał sprzeciw wobec rządów Władimira Putina. Sprawca nadal jest poszukiwany, choć zatrzymano dwóch Białorusinów, którzy mogą być zamieszani w sprawę. Dwie osoby zatrzymane po awanturze w podnoznańskim urzędzie miasta w czasie dyskusji nad absolutorium. Niezadowolony mieszkaniec rzucił tortem w prezydenta Jacka Jaśkowiaka.
13: Na miejscu interweniowała obecna podczas sesji Straż Miejska, a także policjanci, którzy zabezpieczali wydarzenie o nazwie Wilczy Bilet dla Jaśkowiaka.
12: Mówi Michał Wiśniowski z poznańskiej policji. Zdaniem Jaśkowiaka takie ataki będą się nasilać, a wszystko ma związek z interwencją Marceliny Zawiszy z partii Razem. Posłanka, przypomnijmy, weszła z protestującymi do gabinetu prezydenta i domagała się spotkania w sprawie osiedla maltańskiego.
14: Jeżeli komisja etyki w Sejmie nie widzi w tym problemu, tak, że poseł z takimi ludźmi robi takie zadymy, to jest pewien problem, który mamy dzisiaj polityczny.
12: Partia Razem od tego incydentu się odcina. Jutro w ZUS-ie kolejki mogą być dłuższe. Od 8 do 10 potrwa strajk ostrzegawczy. To etap sporu zbiorowego, który dotyczy m.in. poprawy warunków pracy.
15: SK Południe News.
11: To już oficjalne. W Bytomiu otwarto Regionalne Centrum Komunikacji dla osób z niepełnosprawnościami, mówi kierownik placówki Adam Mstowski.
16: To jest nowe miejsce i jest dedykowane wszystkim osobom, które potrzebują wsparcia w komunikacji, w różnych rodzajach komunikacji.
11: Placówka jest częścią ogólnopolskiego projektu obejmującego 16 centrów, po jednym w każdym województwie, a ich celem jest wsparcie osób mających trudności w komunikowaniu się z otoczeniem. 20 czerwca w Sosnowieckim Egzotarium odbędzie się Noc Świętojańska. Start wszystkich atrakcji o godzinie 20.
17: Rzuć na luz.
18: W Radiu SK.
19: Kasia, ufaj, ja będę gwizdał.
4: Międzynarodowa godzina szczęścia, czyli 2 minuty po 17. Ten gwizdek oznacza wcale nie czerwoną kartkę, jeżeli już to dla waszych szefów, ale wyjście z pracy w tym momencie.
19: A za kilka chwil dołączy do nas Sławomir Peszko. No i w tej godzinie SK Karniaki Cup. Ktoś zgarnie tysiaka.
4: Kasia Węsierska.
19: Radio SK. I Michał Hanczak, jeszcze Miu i Zalia też, dopóki się nie znudzisz.

0: wreszcie mi ktoś wytłumaczy spalony tak, żebym zrozumiała, co to jest.
1: Taylor Swift za chwilę w Radiu SK, to przed chwilą w Radiu SK, już teraz Sławomir Peszko!
2: Witam, witam wszystkich serdecznie.
0: Tłumacz, ale tłumacz tak, żebyśmy zrozumieli nareszcie ten spalony.
2: Spalony to jest coś, czego dla kobiet bardzo ciężko niestety.
3: Ja wolę.
0: Dziękujemy bardzo. To był Sławomir Peszko w naszym studiu. Do usłyszenia.
2: 4 lipca, już za niedługo, Stadion Narodowy.
3: A i wtedy będzie można sprawdzić w praktyce, co to jest spalony.
0: Co to znaczy spalony w ramach SK Karniaki Cup.
2: Wytłumaczyć na jakiejś tablicy.
3: Ja to łatwiej wytłumaczę opalony, co to znaczy na przykład. To jakby człowiek po wakacjach.
0: No, spotykamy się po pierwsze dlatego, że Mundial w pełni, bez Polski niestety, ale w pełni, ale my mamy swoją odpowiedź na Mundial, czyli SK Karniaki Cup, razem z naszymi słuchaczami i ze Sławkiem Peszko.
2: No właśnie, i ten finał tych Karniaków 4 lipca na Stadionie Narodowym, świetna zabawa, stadion z wielką historią, każdy narodowy w Warszawie oczywiście kojarzy, bardzo, bardzo gorąco zapraszam, będzie się działo niezapomniane emocje i spotkanie.
3: Ja chciałbym powiedzieć, że nagrodą główną dla osoby, która zwycięży wtedy na tym stadionie, to będzie 10 000 zł, także naprawdę są argumenty za tym, żeby wtedy tam być, ale najpierw trzeba się dostać do naszej reprezentacji.
0: I na SK.pl was odsyłamy, bo za chwilę będziemy kogoś rekrutować. Ile razy grałeś na Narodowym? Liczyłeś to sobie?
2: Nie liczyłem, 44 mecze w reprezentacji, lub około połowy na Narodowym.
0: I co najfajniej się tam grało?
2: Zdecydowanie, no to jest takie emocje, których ciężko określić, że wychodzi, że jest pełny stadion, 50 tysięcy ludzi, hymn, no to jest coś, o czym się marzy. Jako
0: Jezu, skąd my do 4 lipca weźmiemy 50 tysięcy ludzi?
3: Poczekaj, jakby wiesz, tutaj duża rodzina jest dookoła, damy radę. Poza tym myślę, że chętnych słuchaczy nie brakuje, już widzę na SK.pl, że zgłoszenia wpadają jedno po drugim, więc za chwilę do kogoś z was zadzwonimy. Radio
4: SK, autopromocja. Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
5: No jak to, co?

0: Zaprasza jego sponsor, dystrybutor filmu Toy Story 5.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD. Każda przygoda zasługuje na świetne zdjęcia. Dlatego zabierz na wakacje smartfon Xiaomi i ciesz się latem tak jak lubisz. Sprawdź wybrane smartfony Xiaomi w atrakcyjnych cenach. Na przykład Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G z aparatem 200 megapikseli kupisz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499. Cena promocyjna obowiązuje do 12 lipca. Szczegóły w sklepach RTV Euro AGD i na euro

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronom Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, Tom Model, Jade czy Lykke Lee. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronom.cz. Metronom Festival Praga. Poleca Radio SK.
2: Nowy autoryzowany dealer i serwis Opel, Citroen, Peugeot i Fiat. Mikołów, ulica Rybnicka 99. www.grupatandem.pl.
3: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Bytom S1 Center, ulica Chorzowska 86. Katowice, Home Concept, ulica Roździńskiego 191.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Nowy samochód z 5-letnią gwarancją w cenie używanego? To możliwe. Poznaj Bestium T77. Komfortowy SUV, którym zabierzesz całą rodzinę na wymarzone wakacje. Dostępny już od 89 900 zł. Dynamiczny silnik o mocy 160 koni mechanicznych, 7-biegowa automatyczna skrzynia biegów i panoramiczny dach w standardzie. Wybierz komfort, na który cię stać. Zapraszamy do salonu Bestium Kanclerz Ruda Śląska. Zadzwoń 32 301 49.
6: I po...

0: 17.32 to SK.
1: SK Karniaki Kaw.
2: Nie Bruce, jak zaśpiewał Igo, ale Sławek Peszko z nami w studiu, dlatego, że to on poprowadzi drużyny w ramach SK

0: 17.32 to SK.
1: SK Karniaki Kart.
2: Nie Bruce, jak zaśpiewał Igo, ale Sławek Peszko z nami w studiu, dlatego że to on poprowadzi drużyny w ramach SK

0: Halo?
1: Dzień dobry, halo, halo.
0: Wyjdź z tej tuby, Julia. Słuchawa przy uchu i będziemy się wtedy najlepiej słyszeli. Halo, jesteś?
2: Wyszłaś, Julię, i widzisz, co się właśnie
0: dużo
2: wydarzyło.
0: Ale patrz, wyszła i dużo lepiej. Teraz doskonale.
2: Ona z szatni po prostu się wyłoniła na murawę, dlatego że ma takiego trenera jak Sławek Peszko i teraz będzie walczyła o to, żeby 4 lipca być z nami podczas SK Karniaki Cup.
3: Cześć, Julia.
1: Hej, hej.
0: Możesz teraz Sławkowi coś powiedzieć, zanim zada ci zagadkę.
3: Tylko nie pytaj o spalonego, nie pytaj.
1: A mogę na przykład odpowiedź zapytać?
0: Nie.
3: Nie ma szans.
0: Ale możesz na przykład go zapytać, jak się czuje, czy ogląda mecze, albo na przykład...
2: Jak się gra na narodowym.
0: Z jakiego materiału koszulki piłkarskie najlepsze?
1: Sławku, słuchaj mnie. Jak się gra na narodowym?
3: O, właśnie opowiadałem przed chwilą. Największe emocje, jakie może przeżyć profesjonalny piłkarz i każdemu dzieciakowi marzę, żeby miał ten cel w swojej karierze.
2: Julia, i ty jesteś o krok od tego, żeby poczuć to, co Sławek Peszko, grający w barwach reprezentacji Polski na narodowym. Tylko najpierw musisz rozwiązać zagadkę i odgadnąć wygwizdane słowo.
0: Sławek przeczyta ci zagadkę.

0: przeczytaniu tej zagadki 3 sekundy na udzielenie podpowiedzi. Jest to jedno słowo. Czy jesteś gotowa?
1: Gotowa jestem.
2: Sławek, czyń honory.
3: Julia, czytam. Mistrzostwa świata w Ameryce to będzie taki klimat, że nawet VAR poprosi o...
1: Czy jest to powtórkę?
2: Czy jest to powtórka? Nawet VAR poprosi o powtórkę. Tak brzmiała poprawna odpowiedź na tak postawione pytanie. I ty już nie musisz nikogo o nic prosić, bo ty 4 lipca jesteś z nami. Zgarniesz właśnie podwójne zaproszenie na finał SK Karniaki Cup na PGE Narodowym, a tam jest zaproszenie do loży VIP też na przykład, oglądanie meczu mundialu.
0: Ale jeszcze do tego wszystkiego oczywiście, że dajemy ci też nocleg w Warszawie dla ciebie i osoby towarzyszącej, żebyś mogła spokojnie sobie na ten stadion dotrzeć i jeszcze się nim nacieszyć.
2: I taki promil pensji piłkarza, czyli 1000 zł.
3: No pamiętajcie, że tam będą karniaki.
0: Będą karniaki, tak.
2: Tylko karniaki do bramki i tego będziemy się trzymać.
0: Kolejne zagadki już czekają za chwilę na SK.pl. No jutro po raz kolejny będziecie mieli szansę dołączyć do naszej reprezentacji na 4 lipca na Narodowy, żeby wygrać na przykład 10 tysięcy.
2: Czy ty jesteś gotowy do roli selekcjonera, trenera, kapitana tej drużyny?
3: Oczywiście, będę gotowy, przygotowany. Julka, cieszę się, że będziesz, także nie zawiedź mnie, musisz być.
1: Ja również, bardzo się cieszę i nie mogę się doczekać.
0: To do zobaczenia! SK Karniaki Cup.

0: To poniekąd jest piłkarski hit Goal Away Girl.
1: A wiesz, że Ed Sheeran inwestował w jakąś drużynę piłkarską, bo był ogromnym fanem piłki nożnej. Jakbyś Ed miał za dużo kasy, to myślę, że w Polsce parę drużyn by dobrze się sprawdziło jako twoi podopieczni.
0: My sobie trochę gadaliśmy ze Sławkiem poza anteną i doszliśmy do takiego wniosku z Kasią, że mogliśmy być piłkarzami jednak, a nie radiowcami, ale z drugiej strony
1: spokój, trzy treningi w ciągu dnia,
0: z wami.
1: Zero słodyczy, kulki, tylko jakieś takie mocy.
0: Ale na przykład Lewandowski ostatnio jacht kupił. I co, i to by cię nie przekonało? Ja bym mógł żreć kulki mocy całe życie, żeby mieć jacht.
1: Wiesz, problem z utrzymaniem jachtu? Musisz mieć znajomych, żeby na ten jacht zapraszać? To są w ogóle same trudności, ja tam dostrzegam.
0: SK Karniaki Cup jutro znowu, więc SK.pl, tam się logujcie, tam się zgłaszajcie, a za kilka chwil między innymi Bibi Rexha i Faithless, a także Natalii Imbruglia. Pamiętasz, Kasia, Natalii?
1: Oczywiście, że
0: ona
1: pamiętam.
0: Ona będzie w tym roku na Wood Summer Festival.
1: I ją wam właśnie za chwilę zagramy w SK.
2: Radio SK. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronom Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, Tom Model, Jade czy Lykke Lee. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronom.cz. Metronom Festival Praga. Poleca Radio SK.
2: 3 dni studiujesz, 2 dni pracujesz. Stypendia od pierwszego semestru studiów. Akademia WSP to uczelnia dla Ciebie. Psychologia, pedagogika, prawo, filologia angielska, logistyka, informatyka, transport, a może kierunek lekarski. Ratownictwo medyczne, fizjoterapia, kosmetologia. Nowość. Studia w Katowicach, Jaworznie, Gliwicach oraz Tychach. Rekrutacja trwa. Zgłoś się już dziś. Bonifikata do 1500 zł. Akademia WSP. Więcej na www.wsbedu.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Zbyszek spakował już dzieciaki i czekają. Jola tak samo, a Adam z Leną już w połowie drogi. O czym nie wiesz? O tym, że już 20 czerwca, dzień nowej energii w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na miejscu plenerowy spektakl, animacje, malowanie twarzy, bańki XXL, trening piłkarski, maskotki, wiewiórka oraz tauronek. To nie wszystko, bo mamy coś także dla poszukiwaczy sportowych wrażeń. Tego samego dnia zapraszamy Cię do Gliwic na Tauron Street Energy Battle, gdzie czekają na Ciebie koszykarskie emocje i pokazy taneczne. Zapraszamy!
5: I po reklamie.

0: Nowość na antenie Radia SK. Ty masz gips i kukon.
1: Kukon. Wy macie, mamy nadzieję, już wolne. A jak nie macie...
0: Oj, nie wszyscy.
1: Ale o sobie teraz
0: bo
1: mówisz,
0: SMS
1: ty co
0: przyszedł,
1: za
0: wiesz?
1: Chwilę.
0: Nie, SMS przyszedł od słuchacza. Pozdrawiam sąsiada, co odkurza furę i was słucha. Tak przy okazji chciałem przekazać, że jak skończy, to moje auto otwarte. Także
1: przepraszam,
0: ten.
1: Ja znam trochę panów różnych i dla nich sprzątanie samochodu to jest relaks.
0: Dlatego widocznie słuchacz
1: więcej samochodów,
0: chcą, żeby...
1: dlatego też, słuchacza, który zaczął odkurzać swój.
0: Mati poczuło już za chwilę, przejmie stery i zagra wam imprezkę, to on pojedzie dalej tą furą.
1: My słyszymy się jutro po 15.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: so don't call me up.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.

0: 100% składu sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają m.in. bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
2: Tato, co to za pan?
3: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
2: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
3: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
2: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
3: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
2: To z Tauronem.
3: Jasne, że tak.
4: Poznaj ofertę Tanie Godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Odwiedź największy czeski festiwal muzyczny tuż za polską granicą. Przeżyj wyjątkowe 4 dni w rytmie najlepszej muzyki z całego świata. 21 Pilots, Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca Radio SK.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
9: Udanych wakacji życzy sponsor programu. Właściciel strony zielonyzwrottaurona.pl.
10: Natalia Czarnuch, cześć, witajcie ponownie we wtorkowe popołudnie. Jak na razie bez większych pogodowych niespodzianek, termometry wskazują 20 stopni, tak jest w Bytomiu, w Zabrzu czy w Rudzie Śląskiej. Jutro specy od meteo zapowiadają pogodowy miszmasz i popada, ale słońce też wyjdzie zza tych gęstych chmur, a im bliżej weekendu, tym będzie cieplej. W sobotę, w niedzielę temperatura przekroczy 30 stopni Celsjusza, zatem już teraz rozkładajcie chyba baseny w ogródkach, bo będzie naprawdę upał.
11: Wakacji pełnych dobrych chwil życzy sponsor programu, firma Tauron, właściciel strony zielonyzwrottaurona.pl.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
13: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Polska zabiega o stałą bazę sił amerykańskich. Rząd przyjął uchwałę upoważniającą szefa MON-u do działań, które do tego doprowadzą. Musimy się przygotować do realizacji tej decyzji, tłumaczy premier Donald Tusk.
14: Dzięki temu nikt nie będzie miał pretekstu, żeby powiedzieć, a Polska nie jest przygotowana, to może jednak inny kraj.
13: A obecność żołnierzy amerykańskich w Polsce była jednym z tematów rozmów prezydentów Polski i USA w Waszyngtonie. Będzie wniosek o odwołanie od decyzji sądu o tymczasowym areszcie. Obrona chce wypuszczenia na wolność Magdaleny H. Przypomnijmy, kobieta usłyszała zarzuty zbezczeszczenia zwłok po odnalezieniu na jej byłej posesji w Lutoryżu pod Rzeszowem 34 szczątków płodów.
15: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia.
16: SK Sport News.
13: Maja Chwalińska zagra na Wimbledonie bez kwalifikacji. Polska tenisistka dostała dziką kartę do wielkoszlemowego turnieju. To po życiowym sukcesie Chwalińskiej, kiedy Polka zagrała w finale French Open i zajęła drugie miejsce. To sprawiło, że awansowała ze 114 na 21 pozycję w rankingu WTA.
17: Nie było to takie pewne, że Maja Chwalińska otrzyma dziką kartę. Najczęściej tymi dzikimi kartami, jeżeli chodzi o Wimbledon, obdarowani są zawodnicy brytyjscy.
13: Komentuje dziennikarz sportowy Super Ekspresu Przemysław Ofiara.

0: a początek rozgrywek 29 czerwca.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
2: SK Południe. Na czasie.
3: To będzie biznesowe spotkanie połączone z dobrą zabawą. 21 czerwca w Zabrzu na terenie Tennis Arena odbędzie się biznesowy chillout. Przedsiębiorcy wraz z rodzinami spędzą dzień na zabawie, ale także na

0: na czasie.
1: To będzie biznesowe spotkanie połączone z dobrą zabawą. 21 czerwca w Zabrzu na terenie Tennis Arena odbędzie się biznesowy chillout. Przedsiębiorcy wraz z rodzinami spędzą dzień na zabawie, ale także na...
2: A rodziny, które przyprowadzą na ten biznesowy chillout, niech zostawią w strefie chillu.
1: Mówiła Katarzyna Maciejowska z Zabrzańskiego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości. Do strefy chillu za darmo mają wstęp także mieszkańcy.
0: Imprezka.
3: Imprezka.
0: Imprezka. Imprezka.
4: Jeżeli tak jak ja lubicie mieć do czego odliczać, to za kilka dni będzie bardzo gorąco. Nie każdy to lubi, ja chyba też nie, ale przynajmniej mamy do czego odliczać, prawda? Czyli pół sukcesu za nami, a teraz zaczynamy drugą połowę, czyli imprezkę. Mati Fuczyło, cześć!
3: Yeah.

Damiano David i The First Time. To odliczacie do czegoś? Imprezka zaczęła się przed chwilą od tego, że powiedziałem, że ja lubię mieć do czego odliczać i wiem, że nie jestem w tym sam. Wiem, że jest nas więcej. Na przykład

nie wiem jak u was, ale jeżeli ja wiem, kiedy szykuje się mój urlop, no to od razu jest mi jakoś tak łatwiej, jakoś tak lepiej, nawet jeżeli to jest za, powiedzmy, pół roku. Kibice mogą odliczać też do kolejnych rozgrywek na Mundialu, no z tym, że może nie kibice biało-czerwonych, to znaczy my też możemy, ale co najmniej 4 lata to sporo czasu. Wcześniej za to dzisiaj o 21:00 Francja zagra z Senegalem, będzie też Irak, Norwegia i Argentyna, Algeria. Takie mecze się szykują, a do czego odliczacie wy? Może ktoś odlicza do końca pracy albo dni, do czegoś innego, czegoś ważnego? Dajcie znać, jak jest u was. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK i mam nagrody. No to powiedzcie mi. Radio SK. A w odliczaniu przyda się Jennifer Lopez i Pitbull i On The Floor. 13 minut po 18 to jest SK. Say low. Ja tu sam.

0: To Thomas Gray i Rumors w Radiu SK. I 23 minuty już po 18:00, to jest imprezka. Ja sprawdzam dzisiaj, do czego odliczacie wy. Kasia nagrała się na eskowym Messengerze.
1: Hej Radio SK, ja najbardziej cieszę się na koncert Harry'ego Stylesa, na który jadę już w czwartek. Koncert odbędzie się w piątek, a ja już po prostu chodzę cała w emocjach. Jestem szczęśliwa, jadę tam z moją najlepszą przyjaciółką. Także to jest coś, na co najbardziej wyczekuję w tym tygodniu. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia SK, trzymajcie się.
0: Chciałbym powiedzieć, Kasia, że właśnie podzieliła się słuchaczy i mnie przy okazji też, bo niby cieszę się twoim szczęściem, ale też bym trochę chciał. Także, no nie wiem co powiedzieć, no ale myślę, że inni słuchacze też to znają. Kamila też się nagrała.
2: Hej, jestem nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej, więc odliczam do wakacji, które spędzę z dwójką moich dzieci. Czy to będzie odpoczynek? Nie sądzę.
0: No tak, w skrócie pracę przenosisz właśnie z pracy do domu. Radio SK. Do powodzenia, Somber Home Record to już za chwilę. Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławek Pesz.

0: zawsze byłem mocny w...
1: Sławek, co mówiłeś?
0: No mówię, że zawsze byłem mocny.
2: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
0: Strzelisz coś?
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
9: W starożytnej Grecji na odpowiedzi czekało się latami, ale dziś...
10: Dziś nie musisz czekać nawet na wyniki matur.
9: Już teraz zarezerwuj miejsce na wymarzonym kierunku w Akademii Humanitas. Zarządzanie, psychologia, prawo, BHP, dietetyka i więcej.
10: Bo prawdziwi herosi działają przed 8 lipca.
11: Wejdź na humanitas.edu.pl i rozpocznij epicką przygodę z Akademią Humanitas.
12: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
13: Zbyszek spakował już dzieciaki i czekają. Jola tak samo, a Adam z Leną już w połowie drogi. O czym nie wiesz? O tym, że już 20 czerwca, dzień nowej energii w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na miejscu plenerowy spektakl, animacje, malowanie twarzy, bańki XXL, trening piłkarski, maskotki, wiewiórka oraz tauronek. To nie wszystko, bo mamy coś także dla poszukiwaczy sportowych wrażeń. Tego samego dnia zapraszamy Cię do Gliwic na Tauron Street Energy Battle, gdzie czekają na Ciebie koszykarskie emocje i pokazy taneczne. Zapraszamy!
14: Nowy samochód z 5-letnią gwarancją w cenie używanego? To możliwe! Poznaj Bestium T77. Komfortowy SUV, w którym zabierzesz całą rodzinę na wymarzone wakacje. Dostępny już od 89 900 zł. Dynamiczny silnik o mocy 160 koni mechanicznych, 7-biegowa automatyczna skrzynia biegów i panoramiczny dach w standardzie. Wybierz komfort, na który Cię stać. Zapraszamy do salonu Bestium Kanclerz Ruda Śląska. Zadzwoń 32 301 49.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
17: I po reklamie.

0: Tame Impala, Jenny i Dracula w Radiu SK. I 20 minut do 19. Dużo się ostatnio dzieje, także piłkarsko, także rzeczy zaskakujących, o takich, których byśmy się raczej nie spodziewali, prawda? Na przykład to, że wczoraj Hiszpania zremisowała z Republiką Zielonego Przylądka, albo to, że Urugwaj zremisował z Arabią Saudyjską. Po zakończeniu tych meczów aż musiałem odświeżać stronę z wynikami, żeby upewnić się, że to nie jest błąd i czy może sędzia doliczył się jakiejś dodatkowej bramki. Mnie zaskoczyło też to, że kładłem się do łóżka i nie byłem głodny, ale sprawdzam, czy a propos tego doliczania, wy do czegoś odliczacie, więc czekam cały czas na wasze kolejne głosówki. Weronika się nagrała.
1: Ja czekam na panieńskie mojej przyjaciółki już następny weekend, także Sopocie witaj.
0: No to Sopot, uważajcie tam. Enrique Iglesias już za chwilę.
2: Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
3: A cappuccino też za siódemkę?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A
4: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
6: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
7: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronom Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, Tom Model, Jade czy Lykke Lee. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronom.cz. Metronom Festival Praga. Poleca Radio SK.
8: Zbyszek spakował już dzieciaki i czekają. Jola tak samo, a Adam z Leną już w połowie drogi. O czym nie wiesz? O tym, że już 20 czerwca, dzień nowej energii w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na miejscu plenerowy spektakl, animacje, malowanie twarzy, bańki XXL, trening piłkarski, maskotki, wiewiórka oraz tauronek. To nie wszystko, bo mamy coś także dla poszukiwaczy sportowych wrażeń. Tego samego dnia zapraszamy Cię do Gliwic na Tauron Street Energy Battle, gdzie czekają na Ciebie koszykarskie emocje i pokazy taneczne. Zapraszamy!
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Odwiedź największy czeski festiwal muzyczny tuż za polską granicą. Przeżyj wyjątkowe 4 dni w rytmie najlepszej muzyki z całego świata. 21 Pilots, Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca Radio SK.

0: Katy Perry, Legendary Lovers. Wiecie, że niedługo możecie wpaść do Sławka Peszki? A tymczasem dzisiaj on wpadł do nas. To wszystko przy okazji akcji SK Karniaki Cup, w której szukamy naszej eskowej jedenastki, która przejmie PGE Narodowy i będzie strzelała karniaki. Ze Sławkiem. Dzisiaj w finale wygrała Julia.
1: Gotowa jestem.
2: Sławek, czyń honory.
3: Julia, czytam. Mistrzostwa świata w Ameryce to będzie taki klimat, że nawet VAR poprosi o...
4: Czy jest to powtórkę?
2: Czy jest to powtórka? Nawet VAR poprosi o powtórkę. Tak brzmiała poprawna odpowiedź na tak postawione pytanie.
0: A następni możecie być wy. Jutro kolejna szansa. Pamiętajcie, że musicie wypowiedzieć tylko jedno słowo. 4 minuty do 19:00.

0: Na Tiger Stage zagrają m.in. bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rapstacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
2: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca. Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
3: Zbyszek spakował już dzieciaki i czekają. Jola tak samo, a Adam z Leną już w połowie drogi. O czym nie wiesz? O tym, że już 20 czerwca, dzień nowej energii w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na miejscu plenerowy spektakl, animacje, malowanie twarzy, bańki XXL, trening piłkarski i maskotki.

Restauronek. To nie wszystko, bo mamy coś także dla poszukiwaczy sportowych wrażeń. Tego samego dnia zapraszamy Cię do Gliwic na Tauron Street Energy Battle, gdzie czekają na Ciebie koszykarskie emocje i pokazy taneczne. Zapraszamy!

0: Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Bytom S1 Center, ulica Chorzewska 86. Katowice, Home Concept, ulica Roździńskiego 191.
3: I po reklamie.
4: Miasto na czasie.
5: Natalia Czarnuch, cześć, witajcie ponownie. Przed nami Dzień Nowej Energii. Tauron organizuje niezwykłą imprezę, a ta już 20 czerwca w Chorzowie i w Gliwicach. Między innymi od godziny 11 najmłodsi goście Tauron Parku Śląskiego zostaną porwani w wir fantastycznej rozrywki. Na początek między 11 a 12 aktorzy Teatru Gry i Ludzie zaprezentują wciągający plenerowy spektakl, który z pewnością oczaruje dziecięcą publiczność. Do godziny 19 Park Śląski wypełnią dynamiczne animacje prowadzone przez doświadczonych animatorów. Dzieciaki będą mogły wziąć udział w licznych grach i zabawach ruchowych. Na miejscu będzie również ekipa Radia SK.
6: Muzyką się żyje.
7: Ich hity zna chyba każdy. Jutro w Polsce zagra zespół Black Eyed Peas. Grupa jest główną gwiazdą jutrzejszego dnia Warsaw Music Festival. Ta impreza odbywa się na stadionie Legii. Przed twórcami hitu I Got a Feeling zagrają m.in. Trips, bracia Kacperczyk, Alien i Mighties czy Calvi i Remi, a więc będzie bardzo imprezowo.
8: Trzeba zabrać ze sobą energię i dobry humor i towarzystwo. Mamy miasteczko festiwalowe w Legia Parku. Tam też będzie mnóstwo atrakcji partnerów naszego festiwalu. Więc nawet jeśli ktoś postanowi, że nie będzie stał całe 7 godzin pod sceną, będzie miał co robić.
7: Bilety na jutrzejsze koncerty są jeszcze dostępne, a na Warsaw Music Festival zaprasza Radio SK. I my też tam będziemy, ja też tam będę z eskowymi gadżetami. W sobotę na finał zagra Armin van Buuren i tu bilety możecie dostać od nas. Przekonajcie mnie tylko, że to do Was powinno trafić zaproszenie na sobotnie Estate of Trends. Czekam już teraz na Messengerze Radia SK. Przypomnę, trzeba wysłać do mnie głosówkę i przekonać mnie, że to Wy powinniście wybrać się na sobotnie Estate of Trends na Warsaw Music Festival. I już!
9: Imprezka. Imprezka. Imprezka. Imprezka.
7: To ja czekam na głosówki, ale żeby nie było, że czekamy i nic nie robimy, to gramy hity. Tate McRae, Just Keep Watching to na start, będzie Teddy Swims, Mr. Know It All, a do tego Calvin Harris i Summer. No tak, lato by się przydało. Mati Fuczywo, cześć, witajcie. Chociaż w weekend ma być powyżej 30, no to lato na 100%.

wybrać się chociażby do jastarni i też będzie fajnie. Natomiast Karolina napisała, kto będzie jutro o 3 w nocy oglądał przystojniaków z Argentyny? No kto? Oczywiście Karolina. A później na 6 do pracy. Wygląda na to, Karolina, że w takim razie dziś szykuje się dzień bez snu. Ale wygląda też na to, że szykuje się dzień z miłymi doznaniami. Kuba i Kuba, stygnie lato już teraz.

0: Martin Garrix i Ed Sheeran Repeated w Radiu SK, 29 minut do 20. My dzisiaj sprawdzamy, do czego odliczacie. Wysyłacie głosówki w tej sprawie na eskowy Messenger. Patrycja się nagrała.
1: Cześć Radio SK. Ja odliczam do powrotu mojej work bestii, bo jest na urlopie, jestem cały tydzień sama w pracy, nie mam z kim pić kawusi, nie mam z kim obgadywać klientów, wszystko na mojej głowie, tęsknię za nią i odliczam dni do poniedziałku.
0: Pierwszy raz słyszę, żeby ktoś odliczał do poniedziałku, ale rozumiem. W takim razie, przyjaciółko Patrycji, wracaj szybko, wracaj w ten poniedziałek i niech poniedziałek już nastanie. Ale tylko wam, bo ja wcale do poniedziałku nie odliczam. Mamy też kolejną głosówkę.
2: Cześć Mati, ja nieustannie odliczam lata do mojej emerytury.
0: Ojej, to strasznie dużo liczenia zostało. Dawid Podsiadło i Sezon to już za chwilę w Esce.
3: Autopromocja.
4: A gdzie tu wsteczny jest?
5: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
4: No wyobraź sobie, że nie.
6: No, to będzie okazja. SSK dowozi kampera.
7: Zamiast siedzieć w domu,
6: weź dom w trasę na przedłużony weekend.
7: Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
8: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
3: Autopromocja.
9: Reklama.

0: 24 lipca, Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach.
3: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronome Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych.

0: muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, Tom Odell, Jade czy Lykke Lee. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronom.cz. Metronom Festiwal Praga. Poleca Radio SK.
1: Zbyszek spakował już dzieciaki i czekają. Jola tak samo, a Adam z Leną już w połowie drogi. O czym nie wiesz? O tym, że już 20 czerwca Dzień Nowej Energii w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na miejscu plenerowy spektakl, animacje, malowanie twarzy, bańki XXL, trening piłkarski, maskotki, wiewiórka oraz tauronek. To nie wszystko, bo mamy coś także dla poszukiwaczy sportowych wrażeń. Tego samego dnia zapraszamy Cię do Gliwic na Tauron Street Energy Battle, gdzie czekają na Ciebie koszykarskie emocje i pokazy taneczne. Zapraszamy!
0: Przed nami 10. edycja Rap Stacja Festival.

0: sceny old school. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Odwiedź największy czeski festiwal muzyczny tuż za polską granicą. Przeżyj wyjątkowe 4 dni w rytmie najlepszej muzyki z całego świata. 21 Pilots, Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca Radio SK.
3: I po reklamie.
4: SK.

To Ebony Forever w Radiu SK. 13 minut zostało do 20. To jest imprezka. A my gramy dalej, co? Cały czas czekam też na wasze głosówki w temacie wejściówek na sobotnie Warsaw Music Festival. Tam zagra Armin van Buuren. Kto chce, mam podwójne zaproszenie. Wysyłajcie do mnie wiadomości głosowe na eskowym Messengerze. Przekonajcie mnie, że to wy powinniście wybrać się z kimś od was, kogo tylko chcecie, na koncert Armina van Buurena. I nie tylko jego zresztą. W Czechach za to zagrała ostatnio Ewa Farna. Słuchajcie, ta pani z okazji 20-lecia kariery zagrała i wyprzedała już dwa stadionowe koncerty w Pradze. Dzisiaj gra trzeci z nich. No i to robi wrażenie, tym bardziej, że to jest pierwsza wokalistka, która zagrała swoje własne koncerty na tej dokładnie arenie. Dobrze jest być w czymś pierwszym, prawda? Ja kiedyś byłem pierwszy na stacji kolejowej, a pociąg i tak się spóźnił. Radio SK. Bo w przyrodzie nic nie ginie, prawda? Kaśka Sochacka, Szum już teraz. Będzie też Panic at the Disco, High Hopes. Kto czeka? Ja czekam.

7 minut przed 20 to Jazzy Can't Deny It. Ta pani już niedługo zagra na węgierskim festiwalu Sziget. My niedługo naszych słuchaczy będziemy na niego wysyłali, więc sprawdzajcie na bieżąco sk.pl, tam będzie można zgłosić się do naszych konkursów. Ja tymczasem zapytałem o to,

0: chcę wejściówki na Armina van Burena, który już w sobotę zagra w Warszawie. I dostałem odpowiedź.
1: Drogie Radio SK, powinienem wygrać te dwie wejściówki na Warsaw, bo właśnie jadę z moją nową dziewczyną, która jest moją kobietą życia. I założyliśmy się właśnie o takie dwie wejściówki, że nie zadzwonię do was, nie napiszę, nie nagram głosówki i że na pewno już, jeżeli nawet bym to zrobił, to nie wygram. Pomóżcie, błagam!
0: No tak, Piotrek, ja nie nagram, potrzymaj mi telefon. Ty nie wygrasz? No potrzymaj, podwójne zaproszenie na Warsaw Music Festival jest twoje.

0: dzieciaki od rana. I zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik. Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
0: Przed nami 10. edycja Rapstar.

0: Prasa. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog Szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog Szpiega. Już w księgarniach.
1: Dziś mecze mundialu w TVP i to jakie? Francja, Senegal, Irak, Norwegia, Argentyna, Algieria. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
2: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronom Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, The Model, Jade czy Lykke Lee. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronom.cz. Metronom Festival Praga. Poleca Radio SK.
3: Zbyszek spakował już dzieciaki i czekają. Jola tak samo, a Adam z Leną już w połowie drogi. O czym nie wiesz? O tym, że już 20 czerwca dzień nowej energii w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na miejscu plenerowy spektakl, animacje, malowanie twarzy, bańki XXL, trening piłkarski, maskotki, wiewiórka oraz tauronek. To nie wszystko, bo mamy coś także dla poszukiwaczy sportowych wrażeń. Tego samego dnia zapraszamy Cię do Gliwic na Tauron Street Energy Battle, gdzie czekają na Ciebie koszykarskie emocje i pokazy taneczne. Zapraszamy!
4: To będzie ostatnia reklama.

0: Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.
2: Miasto na czasie.
3: Natalia Czarnuch, cześć! Będą poważne rozmowy o biznesie, ale także strefa rodzinna z atrakcjami dla wszystkich. 21 czerwca w Tenis Arenie Zabrze odbędzie się biznesowy chillout, spotkanie przedsiębiorców i ich rodzin.
4: Będą animacje, DJ, będą pokazy tańca, pokazy sportowe, treningi padla, treningi tenisa.
3: Mówiła Katarzyna Maciejowska z Zabrzeńskiego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości. Do strefy pikniku wstęp dla mieszkańców jest wolny. Przypomnę, biznesowy chillout już 21 czerwca, czyli w najbliższą niedzielę, koniecznie zapiszcie sobie tę datę w kalendarzu i nie przegapcie wydarzenia.
1: Rapowe lato zaczyna się w najbliższy weekend. Przed nami Before Festival, czyli dwudniowa impreza w Siedlcach, na której nie zabraknie czołówki polskiego hip-hopu. W sobotę zobaczymy na scenie m.in. PZ-a, White'a 2115, Gipsa, Fukaja, Kukona czy Chivasa. W niedzielę z kolei sceną będzie rządzić m.in. BDOS 2115, Sokół, Avi czy Bambi. Mamy dla Was bilety na Before Festival. Kto chce się tam bawić, musi nagrać głosówkę na eskowym messengerze, na czyj koncert wpadł. Wpadniecie tam na pewno. Czekam na głosówki. Chivas w sobotę wystąpi w Siedlcach, a na razie rządzi Wesce. Jego kawałek wskoczył właśnie na pierwsze miejsce rap 20, a mowa o singlu To Nieodpowiedzialne. Na drugim miejscu Ty Masz, czyli Gipsy i Kukon w duecie. Trzecią pozycję zajęli Fukaj i Liwka z kawałkiem pod tytułem Chcę Więcej. Całe notowanie czeka na sk.pl. Tam możecie zagłosować też na nowe propozycje, w tym na Wszystkie marzenia od Łatwoganga i Majko. Ten hit zagram Wam Wesce już za kilka minut, a Rap 20 mam dla Was w każdy poniedziałek po 23. Każdego dnia, czy lepsza połowa, te hity będą na pewno i idealnie pasują na początek lata. Messiah wystąpi w sobotę na imprezie SK in the Sun w Parku Wodnym Santago. Nie zabraknie innych atrakcji przy hitach na czasie, a o dobrą zabawę zadbają Kama i Michu. Imprezka. Oni zadbają o dobrą zabawę tam, a ja zadbam o dobrą imprezkę tutaj. Shawn Mendes, YYY, on też się przyłączy. Będzie też Milky, David Guetta, Sia, Sean Paul. Ekipa jest naprawdę dobra, towarzystwo jest doborowe. Ja jestem Mati Fuczyło, 2 minutki po 20. Cześć! No to gramy!

0: To Swedish House Mafia, Wait So Long w Radiu SK, 14 minut po 20. Ten hit znacie i bardzo lubicie, dostaję takie wiadomości, ale teraz będzie nowość, którą już zdążyliście pokochać.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.

0: Nicholas Trips, Hard to be Humble. Wesce, a żałujecie czasem, że coś zrobiliście? Bo gdybyście tego nie zrobili, to życie można byłoby ułożyć sobie inaczej. Dosłownie. Słuchajcie, w Stanach Zjednoczonych ktoś sprzedał grę, taką na konsolę. No jeżeli ktoś grał albo gra w gry, no to zdarzyło się w życiu, prawda? Chociaż u mnie to raczej było pożyczanie i do dziś wiem, kto nie oddał w podstawówce moich ulubionych gier. No właśnie, ja pamiętam, jeżeli to słyszycie, oddawajcie moje gry. Też macie taką listę? Ale, słuchajcie, nie o tym. W USA padł nowy rekord. Ktoś wystawił na aukcję nieotwierany wcześniej egzemplarz gry Mario z 1986 roku i udało się go sprzedać za 3 miliony dolarów. No i w takich chwilach żałuję, że pozbyłem się wszystkich moich gier. Co prawda takiej nie miałem, ale kto wie, co dzisiaj byłoby białym krukiem, prawda? Radio SK. Może bym miał coś takiego. Bledka, komu miałabym powiedzieć, to już za chwilę wesce.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.

0: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
3: Reklama. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Erkado.
5: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
4: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
5: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Bielsku Białej przy ulicy Partyzantów 63 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
4: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
6: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronom Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, Do Model, Jade czy Lykke Lee. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronom.cz. Metronom Festival Praga. Poleca Radio SK.
7: 3 dni studiujesz, 2 dni pracujesz. Stypendia od pierwszego semestru studiów. Akademia WSP to uczelnia dla Ciebie. Psychologia, pedagogika, prawo, filologia angielska, logistyka, informatyka, transport, a może kierunek lekarski. Ratownictwo medyczne, fizjoterapia, kosmetologia. Nowość. Studia w Katowicach, Jaworznie, Gliwicach oraz Tychach. Rekrutacja trwa. Zgłoś się już dziś. Bonifikata do 1500 zł. Akademia WSB. Więcej na www.wsbedu.pl.
8: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Bytom S1 Center, ulica Chorzewska 86. Katowice, Home Concept, ulica Rozdzieńskiego 191.
9: To będzie ostatnia reklama. Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: I po reklamie.

0: Kochamy ten hit, to Lutricia McNeely, Perfect Love, w 118 minut do 21, a ja obiecałem, że ktoś z Was wybierze się na Before Festival w Siedlcach, co już w ten najbliższy weekend, i dostałem dwie fajne głosówki i nie mogę się zdecydować. Mateusz?
1: Cześć, Eska, byśmy na pewno wybrali się na Chivasa. Moja dziewczyna jest bardzo wielką fanką, w sumie ja też. Byliśmy na dwóch koncertach jego ostatnio. Ale w sumie tak naprawdę miło by się posłuchało wszystkich wykonawców w Siedlcach. I tak, pozdrawiam wszystkich.
0: No i to nie wszystko, bo Janek też się nagrał na eskowym Messengerze.
2: Na pewno na Before Festival wpadnę na Łajciora 215, ponieważ z uwagi, że zbliżają się wakacje, no to nie ma lepszego rapera, który rozpocząłby te wakacje tak jak on. Pozdro.
0: To się zgadza. I komu ja mam teraz to podwójne zaproszenie dać? No dobra, panowie, obaj dostajecie po dwa bilety na oba dni, więc bawcie się dobrze. Tak jak my wszyscy przy tym hicie. Thunder, Imagine Dragons.

0: A to Marisa i Odkochaj w Radiu SK 6 minut przed 21. Chcielibyście czasem przenieść się do dzieciństwa? A to ja jestem w stanie przenieść was już teraz, na chwilkę, bo już jutro premiera filmu Toy Story 5. Z tej okazji stworzyliśmy SK Toy Story Radio. To stacja, w której usłyszycie głosy zabawek, bo to one prowadzą audycję, gdy ludzi nie ma w pokoju dzieci.
1: SK Toy Story Radio.
2: Uwaga! Resoraki! Warunki drogowe dziś bardzo trudne. Na trasie między łóżkiem a biurkiem pojawiły się przeszkody w postaci skarpetek i klocków. Dodatkowo dywan pozostaje śliski po incydencie z sokiem. Służby gigantów cały czas pracują na miejscu.
0: Dokładnie tak to brzmi. Może rozpoznajecie ten głos? A żeby posłuchać więcej w dodatku z hitami, które doskonale znacie z filmów Disneya, to wystarczy pobrać darmową aplikację Radia SK. Ale to wcale nie jest wszystko. Już jutro premiera filmu i mamy dla was konkurs. Możecie odpowiedzieć na pytanie, co robi ulubiona zabawka waszego dziecka, kiedy nie ma was w domu? Do zgarnięcia są zaproszenia na Toy Story 5 dla całej rodziny, zestaw zabawek z filmu i bezprzewodowy głośnik, zgłoszenie na sk.pl. Mati Fuczyło, dzięki za dziś.

0: jest taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Dziś kolejne mecze mundialu w TVP i to jakie? Francja-Senegal, Irak-Norwegia, Argentyna-Algieria. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
6: 3 dni studiujesz, 2 dni pracujesz. Stypendia od pierwszego semestru studiów. Akademia WSP to uczelnia dla Ciebie. Psychologia, pedagogika, prawo, filologia angielska, logistyka, informatyka, transport, a może kierunek lekarski? Ratownictwo medyczne, fizjoterapia, kosmetologia. Nowość. Studia w Katowicach, Jaworznie, Gliwicach oraz Tychach. Rekrutacja trwa. Zgłoś się już dziś. Bonifikata do 1500 zł. Akademia WSB. Więcej na www.wsbedu.pl.
7: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Bytom S1 Center, ulica Chorzewska 86. Katowice, Home Concept, ulica Roździńskiego 191.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: I po reklamie.
11: Miasto na czasie.
12: Agnieszka Kucjasy, cześć. Przed nami lato pełne koncertów i atrakcji. Na początek Święto Miasta Tychy. Od 26 do 28 czerwca na placu pod żyrafą wystąpią Opał, Kaliber 44, Kaja, Marla Rodowicz, Enej, Oskar Cyms, Grubson i Kult. Tydzień później, bo 3 lipca w Zagłębiowskim Parku Sportowym startuje Sosnowiec Fan Festival. Na scenie między innymi Nocny Kochanek, Jam, Kizo oraz Trips. Wstęp jest bezpłatny. Natomiast 25 i 26 lipca w Parku Zamkowym w Żywcu odbędzie się 5. turniej rycerski Oskarb Skrzyńskich, Grunwald Południa. Start o 12.00.

0: Jedynka Południa News.
1: Lekarze z samodzielnego publicznego szpitala klinicznego imienia Mieleckiego w Katowicach przywracają pacjentom słuch. Wszystko za sprawą inteligentnego implantu ślimakowego. Taki zabieg trwa około 3 godzin. Polega na umieszczeniu elektrody implantu w strukturach ucha wewnętrznego odpowiedzialnych za przekazywanie sygnałów do nerwu słuchowego. Całość refunduje NFZ. O szczegółach w materiale Darka Brombosza.
2: Jarosław Markowski, Katedra i Klinika Laryngologii Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Szanowni Państwo, Katedra i Klinika Laryngologii Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach od wielu lat realizuje program leczenia chorych z całkowitą obustronną głuchotą, jak również z głębokim obustronnym niedosłuchem. Program ten rozpoczęliśmy w 2004 roku i do tej pory wszczepiliśmy już system implantu ślimakowego u ponad 300 pacjentów. Program ten ma wymiar nie tylko kliniczny, ale i ekonomiczny. Kliniczno-medyczny oczywiście tutaj jest podstawowa sprawa dla pacjenta, który niejako powraca do świata osób słyszących dzięki temu systemowi. Natomiast również bardzo istotny jest aspekt ekonomiczny. Pacjent początkowo całkowicie głuchy, którego przywracamy do świata osób słyszących, może ponownie podjąć pracę zawodową i stać się osobą czynną zawodowo, co ma bardzo istotne znaczenie dla jego psychologii, dla jego otoczenia, rodziny i znajomych. Program ten dotyczy zarówno leczenia całkowitej głuchoty za pomocą systemu implantu ślimakowego, jak i innych rodzajów głuchot za pomocą implantów zakotwiczonych w kości skoniowej.
3: Panie profesorze, proszę powiedzieć, jakie dwa największe problemy rozwiązuje ten implant nowoczesny, o którym pan wspomniał, i on się różni od tych tradycyjnych, wcześniejszych?
2: Wszczepione ostatnio w naszej klinice implanty zasadniczo różnią się od wszczepianych do tej pory. Są to tak zwane spersonalizowane, inteligentne implanty, które mogą w przyszłości być modyfikowane za pomocą nowych programów, które służą do lepszego rozumienia mowy i tym samym lepszego funkcjonowania pacjenta w społeczeństwie.
3: Czyli rozumiem, że jak cokolwiek się zmienia, to ten pacjent nie przechodzi już żadnych zabiegów, tylko po prostu za pomocą jakiegoś urządzenia go modyfikujecie.
2: Tak jest, on już nie musi mieć wymiany tego implantu, który ma wczepiony na nowy model, tylko my za pomocą specjalnego oprogramowania komputerowego modyfikujemy parametry tego, który ma wczepiony, i dzięki temu on unika ponownej operacji.

0: Więc trzeba było wyciągać. Rozumiem, że teraz nie trzeba wyciągać, to jak to się wszystko odbywa?
1: Wszystko odbywa się za pomocą oprogramowania, które tutaj wykonujemy w klinice. Pracują przy tym zarówno nasi lekarze, laryngolodzy, audiolodzy i foniatri, jak i inżynierowie kliniczni. Współpracujemy w tym celu również z inżynierami klinicznymi.
0: To jest mocny przeskok w technologii?
1: Tak, to jest istotny krok do przodu w technologii, ponieważ pacjent unika kolejnej operacji wymiany implantu na nowy model.
0: Czyli można powiedzieć śmiało, że ktoś, kto nie słyszał, dzięki temu implantowi słyszy.
1: Tak jest, zdecydowanie. Nie tylko, że słyszy, ale powraca do normalnego życia społecznego, zawodowego. Jest po prostu znowu aktywnym uczestnikiem życia społecznego.
2: Katarzyna Przytuła-Kandzia, jestem starszym asystentem w oddziale otorynolaryngologii tutejszego szpitala. Opiekuję się pacjentami zarówno przed wszczepieniem implantów, jak i w samym procesie implantacji, jak i w okresie tym pooperacyjnym, rehabilitacyjnym. Tych czterech pacjentów, których szczepialiśmy miesiąc temu, to są osoby w wieku od 54 do 80 roku życia. Dwoje z tych pacjentów to są osoby, które były implantowane w drugie ucho kilka lat.

0: Medytacja każdego dnia, która polega na tym, że nosimy od rana do wieczora procesor dźwięku, słuchamy w nim, mówimy, rozmawiamy z innymi, czytamy książki, czytamy sobie na głos i bierzemy aktywnie udział w życiu.
1: Proszę powiedzieć, czy taki implant można aktualizować jak smartfon?
0: Jak najbardziej. Dzisiejsze technologie pozwalają na to, że procesor dźwięku, który pacjent ma założony na uchu, i to jest ta część zewnętrzna implantu, można aktualizować z każdą nową aktualizacją, natomiast te implanty, które wszczepialiśmy teraz, mają jeszcze taką przewagę, że część wewnętrzna może mieć aktualizowane oprogramowanie bez wyciągania, bez wymiany tej części wewnętrznej. Na tym właśnie polega rehabilitacja. Jeżeli mamy pacjenta, który nie korzysta regularnie z implantu, to później w czasie spotkania z inżynierem albo w czasie spotkania z aplikacją, która pomaga ustawiać się do tego, co chcemy słyszeć, jak chcemy słyszeć i jak dużo chcemy słyszeć, to jest trudna praca. Natomiast jeżeli mamy pacjenta, który bardzo aktywnie korzysta z procesora i nosi faktycznie kilkanaście godzin dziennie implant, to przy podłączeniu do aktualizacji pacjent daje nam informację zwrotną, że potrzebuje więcej wysokich tonów, mniej niskich tonów, że nie rozumie niektórych głosów. To jest też taka praca z logopedami, którzy nam pomagają, aby ta mowa była w pełni zrozumiała i dla pacjenta przez samego siebie i dla innych. Sam zabieg to jest zabieg około 3-godzinny. Polega na otwarciu ucha wewnętrznego i założenia elektrody implantu ślimakowego do zakrętu podstawnego ślimaka, czyli tam, gdzie znajdują się włókna nerwu słuchowego. I my jakby troszkę oszukujemy naturę, powodujemy, że te włókna nerwu słuchowego od nowa zaczynają pracować poprzez elektrodę implantu ślimakowego.
1: To wszystko refunduje NFZ, tak?
0: Tak, w Polsce dla pacjentów i dorosłych, i dla pacjentów pediatrycznych jest procedura w pełni refundowana przez NFZ. Implanty nie są wodoszczelne, na niewielkim deszczu jak najbardziej można z nich korzystać, natomiast na duży deszcz są różne urządzenia wspomagające dla pacjentów, osłonki silikonowe, są nawet takie specjalne opakowania, dzięki którym pacjenci mogą z implantami pływać i nurkować. To już wszystko zależy, jak bardzo pacjent potrzebuje spersonalizować sobie implant, natomiast taka codzienność, to jest codzienność właściwie taka sama jak dla osoby, która nosi okulary, tak? Przy niektórych czynnościach procesor należy zdjąć, przy wszystkich innych możemy go założyć. Oczywiście w procesorze nie śpimy, ściągamy go na noc, natomiast kwestia noszenia czapek, kasków, to jest wszystko kwestia dopasowania takiego indywidualnego pod głowę pacjenta i pod procesor.
2: Ja się nazywam Aleksana Balczak, jestem inżynierem klinicznym z firmy Medicus, a jest to jedyny inteligentny implant, który jest możliwy do wyboru. Implant ten jest gotowy na innowacje, na wprowadzenie przyszłych technologii. Pacjent może teraz spokojnie korzystać z tego, co przyniesie nowa rzeczywistość, nowe systemy stymulacji. To wszystko jest dostępne dla pacjenta. Pacjent teraz też uzyskuje najnowszy i najmniejszy procesor dźwięku, czyli tę część, która jest na uchu. To jest teraz najmniejsza i może cały dzień też używać ten procesor na jednej baterii. Część wewnętrzną, implant ślimakowy, który został wszczepiony właśnie miesiąc temu tutaj w klinice, a dzisiaj mamy ważny dzień dla pacjenta, bo aktywujemy tą część zewnętrzną, czyli procesor dźwięku, tak? On może wyglądać w ten sposób, jest to urządzenie zauszne, albo jest też taki kapselek, który też tutaj dajemy. Tak? I za pomocą tego urządzenia właśnie pacjent otrzymuje dźwięki do implantu bezpośrednio i dzięki

0: powrotem do świata dźwięków. Dożywotnio, tak, pacjent raz szczepiamy i całe życie używa ten jeden implant i dzięki temu, że właśnie mamy możliwość aktualizacji oprogramowania w samym implancie, teraz już nie trzeba myśleć o tym, że o, już mam przestarzały sprzęt, tylko teraz już to wystarczy przyjść do kliniki, zaktualizować urządzenia i pacjent jest dalej zadowolony, korzysta z najnowszych technologii. Tak, to samo urządzenie wszczepione jest u dzieci, jak i u dorosłych, tak? U dzieci już tak od 7 miesiąca życia tutaj w Polsce wszczepiamy i te dzieci spokojnie funkcjonują w społeczeństwie.
1: Ale tutaj Szpital na Mieleńskiego jest jedynym szpitalem, nie wiem, na południu Polski, który ma dostęp do tych implantów, czy z iloma szpitalami współpracujecie w Polsce?
0: Na Śląsku jest jako pierwszy, tak, tutaj.
2: Dzień dobry, jestem Lidia Rzepa, mieszkam w Chudowie, niedaleko Wilic.
1: Tam, gdzie jest piękny zamek.
2: Tak, oczywiście. I koło tego zamku właśnie mieszkam.
1: To proszę powiedzieć, jak bardzo zmieniło się Pani życie?
2: Po wszczepieniu implantu odmieniło się moje życie, bo ono się wycofywało. Znaczy, aparatowanie już nie spełniało swojej roli, więc musiałam po prostu się poddać tej operacji. I jestem tak zachwycona i zadowolona, bo mi wróciło życie.
1: Na przykład, co Pani dobrze teraz usłyszała?
2: To znaczy, co usłyszałam? Słyszę otoczenie, prawda? Aparat nie daje tej możliwości. No. Słyszę po prostu szept. Tego przedtem nie było, prawda? No. Ja już w wieku 35 lat zauważyłam, że właśnie mam problemy, że nie dosłyszę. Potem przekręcałam bardzo dużo i zaczęło się właśnie to, że zaczęłam najpierw nosić w jednym uchu aparat, potem trzeba było w drugim, a potem już się okazało, że aparatowanie już nie spełnia tej roli i trzeba było po prostu pomyśleć o czymś innym. I to był implant. To znaczy, ja już z tej strony z Państwem rozmawiam, bo mam z lewej strony aparat, a teraz będzie z prawej strony.
3: Eska Południe.
4: W Zabrzu rusza inwestycja Słoneczna Dolina Zakątek Merkurego. W ramach budownictwa społecznego powstanie 115 nowych mieszkań na wynajem.
5: Grzegorz Warzecha, dyrektor do spraw zarządzania nieruchomościami w Zarządzie Budynków Mieszkaniowych Towarzystwa Budownictwa Społecznego.
4: Co nowego w budownictwie społecznym w Zabrzu?
5: Bardzo leży nam na sercu zaoferowanie mieszkańcom nowoczesnych mieszkań w dobrym stanie technicznym, ponieważ wiemy, że jest to bolączka naszego miasta, ta starzejąca się substancja mieszkaniowa, więc robimy wszystko, żeby budować jak najwięcej nowoczesnych budynków mieszkaniowych. Mamy taką możliwość jako Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Korzystamy z różnych instrumentów finansowych, możliwości dofinansowania, co pozwala oferować mieszkańcom umiarkowany czynsz. Oczywiście wszystkie mieszkania budowane w systemie budownictwa społecznego są w pełni wyposażone, gotowe do zamieszkania, więc jest to fantastyczna oferta, szczególnie dla młodych małżeństw. Projektujemy nieruchomości właśnie z myślą o nich, mieszkania 2-, 3-, 4-pokojowe.
4: A co to znaczy, że one są w pełni wyposażone?
5: Okładziny, podłogi, panele na podłogach, płytki, w kuchni, w pełni wyposażona łazienka, umywalka, wannę. Także jest to pod tym kątem oferta zdecydowanie atrakcyjna, konkurencyjna wobec

0: pełna partycypacja, więc to też jest bardzo fajna, przystępna oferta. Najbliższą inwestycję planujemy na osiedlu Słoneczna Dolina przy ulicy Merkurego. Planujemy budowę 5 nieruchomości, 115 mieszkań z centralnym ogrzewaniem, tak jak mówiłem, w pełni wyposażone windy, przyjazne otoczenie, plac zabaw, zieleń, bliskie sąsiedztwo infrastruktury miejskiej na osiedlu Kopernika, szkoły, sklepy, więc myślę, że to bardzo fajna oferta i mamy nadzieję i wierzymy, że już za 2-3 lata będziemy mogli oddać klucze nowym mieszkańcom, a do tego czasu, że już będziemy przygotowywać kolejne inwestycje.
1: Kto będzie mógł się ubiegać o te mieszkania?
0: Tak naprawdę wachlarz jest szeroki, przygotowujemy mieszkania i dla osób z niepełnosprawnościami. Szczegółowe informacje będą ogłoszone, jak już wystartuje oficjalny nabór, więc na tą chwilę możemy powiedzieć, że najczęściej najemcami w systemie TBS są młode małżeństwa. Jest kryterium dochodowe, ale myślę, że tutaj te warunki szczegółowe

0: ogłosimy, mam nadzieję, do końca roku. Generalnie, tak jak w całym kraju, budownictwo społeczne przeznaczone jest dla osób o umiarkowanych dochodach, to znaczy nie za dużych, nie za małych. Wypełniamy lukę, tak zwaną lukę klasy średniej.
1: To znaczy to dla tych, którzy nie mają szans na kredyt, ale nie mają też szans na mieszkania z miasta.
0: Dokładnie tak. Kiedy zarabiasz za dużo, żeby otrzymać lokal komunalny, a trochę za mało, żeby skorzystać z oferty deweloperów, zapraszamy do TBS.
1: No to na koniec jeszcze trochę takich przyziemnych spraw, czyli koszty.
0: Tak, no trudno w tej chwili oszacować ostateczne koszty. Na pewno inwestycja kosztowała kilkadziesiąt milionów złotych. Nie można pominąć udziału gminy Zabrze, która przekazała nam w aporcie nieruchomość, na której będziemy mogli budować osiedle. Jeśli chodzi jeszcze o cyfry, to myślę, że też pozytywną informacją jest projektowany czynsz. On nie może przekroczyć pewnych widełek przewidzianych w ustawie. Na tą chwilę

bardzo atrakcyjną. Nie ukrywamy, że bez wsparcia gminy Zabrze, władz miasta, zarówno w postaci aportu, jak i pomocy w finansowaniu inwestycji, no takie budynki

0: bardzo atrakcyjną. Nie ukrywamy, że bez wsparcia gminy Zabrze, władz miasta, zarówno w postaci aportu, jak i pomocy w finansowaniu inwestycji, no takie budynki nie mogłyby być. Projektujemy mieszkania od 40 do 60 kilku metrów kwadratowych, ponieważ takie mamy doświadczenia.
1: Echo słowa. Rozważanie Andrzeja Szepę.
2: Poślijcie baranka panującemu nad krajem, od Sela przez pustynię na górę córy Syjonu. Jest to fragment z Księgi Izajasza z 16 rozdziału. Jeden lud posyła baranka drugiemu, by znaleźć schronienie, pomoc, ochronę, gościnę i pokój. Baranek, niezależnie czy był daniną, czy darem, stał się znakiem pojednania między Moabem i Izraelem. Jeżeli ktoś potrafi sobie wyobrazić, niesiono go i prowadzono go przez wiele dni, pokonując góry i pustynie, aż na górę Syjon. Baranek, dar, który prowadził do pokoju i pojednania między ludźmi. Ten obraz przywołuje innego baranka, który przyniósł pokój i pojednanie. Prowadzony wszedł na górę, niosąc krzyż. Przyniósł schronienie, pomoc, ochronę, pojednanie i pokój. Pokój z Bogiem, który inaczej nie byłby możliwy. Każda wina z przeszłości została wymazana. Otwarta nowa karta w relacji z Bogiem. Jezus wskazał drogę do pojednania między ludźmi, zwłaszcza między tymi, którzy wierzą w Niego i chcą chodzić Jego drogami. W sytuacji napięć z braćmi droga jest utorowana. Pokój jest możliwy. Współpraca jest osiągalna. Błogosławieństwo może spłynąć na tych, którzy się wspierają. Sam możesz torować drogę w miejsca, które wydają się niedostępne. Wtedy nieprzebaczenie zamienia się w przebaczenie, wojna zamienia się w pokój, rozłam w pojednanie, niechęć we współpracę. Co możesz zrobić? Poślij baranka.
3: Witam Państwa ponownie. Charakter człowieka ujawnia się najpełniej wtedy, kiedy zachowuje się on swobodnie, przekonany, że nikt go nie obserwuje, nie widzi tego, co robi. W takich sytuacjach bohater naszej dzisiejszej historii robił, co chciał, a dopiero potem martwił się konsekwencjami swojego zachowania. Jednak zawsze jest ktoś, kto widzi wszystko i wszystko wie, o czym nasz bohater przekonał się, kiedy jego serce, umysł i życie zostały wyzwolone.
4: Nigdy nie znałem mojego prawdziwego ojca. Trzeci mąż mojej mamy zaadoptował mnie, ale dopiero czwarty był tym, który naprawdę się o mnie troszczył. Miałem 7 lat, kiedy zabrał nas do Ohio.

0: Razy nadwyrężałem ich cierpliwość, ale już nigdy mnie nimi nie faszerowali, za co jestem im bardzo wdzięczny. Kiedy miałem 12 lat, tata przyniósł do domu go-kart. W środku nocy razem z młodszym bratem Jimem wyciągnęliśmy go po kryjomu i zjechaliśmy z góry. Akurat przejeżdżał radiowóz. Policjanci zgarnęli nas na komisariat i zadzwonili do ojca, żeby nas odebrał.
1: No, chłopaki, skoro macie tyle energii, że nawet o północy was rozsadza, to spokojnie możecie popchać to pudło do domu.
2: Co to ponad 3 kilometry, tato?
1: No co to dla was?
3: Do dasku, pod górę.
1: A co to przeszkadza? No a jak wrócimy, to trochę posprzątacie w ogrodzie. Na pewno będziecie jeszcze mieli dość siły.
2: No nie, tato, nie rób nam tego. No.
1: Skoro chce wam się głupot, kiedy powinniście spać, to możecie też popracować trochę przy domu. A jak nie znajdziemy dla was żadnego zajęcia, to przez resztę nocy sobie poćwiczycie. Ja też nie będę się kładł, żeby wam było raźniej.
0: Tata musiał nie wiedzieć, że tej samej nocy włamaliśmy się do kiosku, szukając czegoś do picia, bo inaczej kara na pewno byłaby inna. Następnym razem włamałem się do pustego domu w sąsiedztwie. Znalazłem na strychu strzelbę i worek starych, rzadkich monet. Kiedy przechodził gazeciarz, strzeliłem do jego worka z gazetami, bo uważałem go za strasznego gnojka. Wziąłem kilka monet i poszedłem do sklepu na rogu, ale sprzedawca zorientował się i zadzwonił po policję.
4: Jak mogłeś to zrobić, Billy?
2: Ale ten dom już tyle lat stoi pusty, mamo. To wszystko jest niczyje.
1: Niczyje, czyli też nie twoje. A jak bierzesz nie twoje, to się nazywa kradzież. A jak jeszcze włamujesz się do obcego domu, to jest kradzież z włamaniem.
4: Co ty sobie w ogóle myślałeś?
2: Nic nie myślałem, byłem po prostu ciekawy.
4: Wiesz, w jakie tarapaty możesz się przez to wpakować? To jest poważna sprawa.
1: Mogą cię wsadzić do poprawczaka, synu.
4: Rób tak sobie dalej. To resztę życia przesiedzisz w więzieniu.
0: Za każdym razem, kiedy miałem kłopoty, marzyłem, żeby wrócić do Leafsa, mężczyzny, którego uważałem za mojego prawdziwego ojca. Myślałem, że gdybym z nim mieszkał, wszystko byłoby inaczej. Aż którejś nocy mój brat Jim wyprowadził mnie z błędu.
5: Śpisz, Billy?
2: Nie.
5: Nie pójdziesz do więzienia, co?
2: Chyba nie. Chociaż to zależy od sądu.
5: Tak, pytam, bo słyszałem, jak rozmawiali i zastanawiałem się, co z tobą zrobią.
2: W końcu nic wielkiego się nie stało. To były tylko jakieś głupie, nic nie warte monety. Dostałem za nie marne $2.
5: No właśnie.
2: Szkoda, że nie mogę wrócić do Illinois i mieszkać u mojego prawdziwego taty.
5: Jak to?
2: No, tak bym wolał, po prostu.
5: On nie jest naszym prawdziwym ojcem.
2: Jak to nie? Skąd wiesz?
5: Kiedyś mi to powiedział. Adoptował nas.
2: No to kto jest prawdziwym ojcem?
5: Nie wiem.
2: Nie wierzę ci, to musi być on.
0: Kiedy zacząłem się nad tym zastanawiać, przypomniałem sobie, jak bardzo zawsze trzymał mnie na dystans. Po rozwodzie bardzo mu zależało, żeby zatrzymać przy sobie moje młodsze rodzeństwo, ale mnie bez problemu pozwolił zostać z mamą. Postanowiłem ją o to zapytać.
4: Jim ma rację. Ty miałeś 3 latka, a Jim 2, kiedy Reeves was adoptował.
2: No, to teraz jest jasne, czemu tego nie pamiętam. A ja zawsze uważałem go za prawdziwego ojca.
4: Byłeś za mały, żeby to zrozumieć.
2: Ale już nie jestem. Dlaczego nigdy mi nie powiedziałaś? Mam prawo wiedzieć.
4: A czy to coś zmienia? Co to za różnica?
2: Może dla ciebie żadna, ale dla mnie to jest olbrzymia różnica.
4: Tom cię bardzo kocha, Billy. Trudno sobie wymarzyć lepszego ojca.
2: Możliwe. Zastanawiam się, co jeszcze tylko mi się wydawało, a w rzeczywistości jest zupełnie inaczej.
4: No daj spokój, nie możesz tak mówić. Naprawdę bardzo was kochamy.
2: Teraz rozumiem, dlaczego mnie nie chciał, jak się rozchodziliście. Nigdy mu na mnie nie zależało.
4: To nieprawda, troszczył się o ciebie.
2: A możesz mi powiedzieć, kim był mój prawdziwy tata?
4: Nazywa się John Cantrell. Pochodzi z bogatej rodziny, ale nie widziałam go od rozwodu.
2: A gdzie mieszka?
4: No tego nie musisz wiedzieć. To nieważne.
0: Chęć poznania prawdziwego ojca coraz częściej mnie nachodziła. Szczególnie kiedy wpadałem w kłopoty. Czułem, jakby to był jakiś brakujący kawałek mojego życia. On na pewno by mnie kochał. Akceptowałby mnie jak nikt inny. Tak długo męczyłem mamę, aż w końcu dała mi numer telefonu do niego i zadzwoniłem. Powiedziałem, że niczego nie oczekuję. Chciałbym tylko usłyszeć od niego, czy jest moim ojcem. Na co on zaśmiał się i odłożył słuchawkę.

0: No i co, Billy?
1: Nic.
0: Co ci powiedział?
1: Nic, więc odłożyłem słuchawkę.
0: Uprzedzałam cię.
1: Wynoszę się stąd!
0: Billy!
2: Po tym zdarzeniu nie mogłem znaleźć sobie miejsca. Roznosiła mnie jakaś zła, ciemna energia. Musiałem jakoś się stamtąd wydostać, a ponieważ nie miałem jeszcze prawa jazdy, miałem dopiero 15 lat, namówiłem znajomą 18-letnią dziewczynę, żeby wyjechała za mną swoim samochodem.
0: Gdzie jedziemy, Bill?
1: Do Virginia Beach. Słyszałem, że tam są wspaniałe plaże.
0: A masz jakieś pieniądze?
1: Niewiele. A ty?
0: Żadnych. Za co kupimy paliwo?
1: No, będziemy tankowali tam, gdzie jest duży ruch. Może nam się uda jakoś zniknąć w tłumie.
0: Musimy też coś jeść, chyba wiesz.
1: A coś wymyślimy.
2: W ten sposób udało nam się funkcjonować przez 8 dni. Pod koniec zaczynałem już wpadać w paranoję. Dostawałem trzęsawki na widok każdego patrolu i bez przerwy miałem w uszach dźwięk policyjnych syren. A kiedy jadący za mną radiowóz rzeczywiście mignął światłami, wcisnąłem gaz do dechy i zaczął się pościg. Chwilę później gnałem w terenie zabudowanym 130 km na godzinę, a za mną jechało 8 wozów policyjnych. W pewnym momencie straciłem kontrolę nad kierownicą. Samochód leciał wprost na słup telefoniczny, a ja szybko przechyliłem się w stronę pasażera.

0: Cześć, mamo, to ja.
1: Billy, gdzie jesteś?
0: Virginia Beach. Rozbiłem samochód mojej koleżanki, ale nic mi nie jest.
1: Jak to się stało?
0: Goniła mnie policja. Jechałem szybko i kiedy próbowałem skręcić, opony nie wytrzymały.
1: Billy, tutaj wszyscy cię szukają. Uważają, że porwałeś tę dziewczynę.
0: Porwałem? Po prostu uciekliśmy razem, to wszystko.
1: Nikt nic nie wiedział. Nawet dziennikarze nas nachodzą.
0: A wiesz, co jest najgorsze? Okazało się, że ten policjant chciał mi tylko powiedzieć, żebym włączył światła.
1: Och, Billy, skąd dzwonisz?
0: Z aresztu dla nieletnich.
1: Bogu dzięki, że to się tak skończyło.
0: Mamo, samochód uderzył w słup telefoniczny, który wbił się dokładnie w miejsce kierowcy. Gdybym w ostatniej chwili nie przechylił się na drugą stronę, już bym nie żył.
2: W ośrodku dla nieletnich przesiedziałem 3 miesiące. Kiedyś poszedłem na nabożeństwo do kaplicy, tylko po to, żeby choć na chwilę wyrwać się z celi. Usiadłem z tyłu i czytałem komiksy. Ale to, co słyszałem, nie pozwalało mi się na nich skoncentrować. Młody człowiek opowiadał, co ważnego przydarzyło mu się w życiu.
3: Byłem kiedyś narkomanem i pijakiem, kłamcą i złodziejem. Alkohol i narkotyki spowodowały taki spadek na wadze, że o mało co nie umarłem. Pewnej nocy spiłem się tak, że obudziłem się w rynsztoku cały we własnych wymiocinach. Czułem się strasznie samotny. Tak zwani przyjaciele na ogół mają cię gdzieś, kiedy wpadasz w kłopoty i łapiesz doła. Ale Jezus posłał człowieka, który pomógł mi się z tego wyciągnąć. Ten człowiek opowiedział mi o tym, że Jezus mnie kocha i że Bóg chce mi dać nowe życie. Dowiedziałem się, że On cię kocha nawet kiedy wszyscy inni cię porzucają. Kiedy leżysz w rynsztoku, a cały świat odwrócił się do ciebie plecami. On jest tam przy tobie. Bóg ukochał nas tak bardzo, że posłał swojego Syna, Jezusa Chrystusa, by umarł za nas, byśmy mogli być zbawieni. Przyjąłem Jezusa jako mojego Zbawiciela i teraz mam nowe życie. Nowy początek. On to samo może zrobić dla ciebie.
2: Jego słowa bardzo mnie poruszyły. Też chciałbym tego rodzaju zmiany w moim życiu. Więc kiedy usłyszałem zaproszenie, żeby podejść do ołtarza i się pomodlić, zrobiłem to. Miałem dość niepowodzeń i problemów, w jakie nieustannie się pakowałem. Wyszedłem do przodu i pewna kobieta pokazała mi wiersz z Biblii, z listu do Rzymian. Bóg zaś daje dowód swojej miłości do nas przez to, że kiedy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. I jeszcze jeden. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz, albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Nie mogłem nie przyjąć tak wspaniałego daru. Kiedy wróciłem do domu, byłem pełen dobrych chęci, a moi bliscy robili wszystko, żeby mi się udało. Któregoś dnia tato zabrał mnie na przejażdżkę i zatrzymaliśmy się w odludnym miejscu w parku. Już myślałem, że będą kłopoty, kiedy on objął mnie i na jego twarzy zobaczyłem łzy.
4: Wiesz, zafundowałeś nam najgorsze chwile, jakie rodzice mogą przeżyć, Bill.
0: Wiem, tato.
4: Nie mieliśmy pojęcia, gdzie jesteś, ani co się z tobą dzieje. Gazety pisały, że porwałeś tę dziewczynę.
0: Nie, ona też chciała uciec z domu, tak samo jak ja. No, po prostu uciekliśmy razem.
4: Teraz już wiem. Fakt, rozdmuchali tę sprawę do idiotycznych rozmiarów, ale gdybyś przynajmniej zadzwonił i powiedział, gdzie jesteś...
0: Przepraszam, tato.
4: No, biorąc pod uwagę twoje wcześniejsze wyczyny, nie trudno było uwierzyć w to, co wypisywali.
0: Tak myślę. Wiem, że strasznie namieszałem sobie w życiu, ale naprawdę chciałbym się zmienić, tato.
4: A ja bardzo bym chciał, żeby ci się udało. Robiłem, co mogłem, ale nie umiałem ci pomóc. Aż skończyły się moje pomysły. Czuję się bezradny. A bardzo bym chciał, żebyś ułożył sobie życie.
0: Mam zamiar chodzić do kościoła, tato.
4: To dobrze, synu, dobrze. Bardzo cię kocham.
2: bardzo żałowałem tego wszystkiego, przez co

0: z mojego powodu musieli przechodzić rodzice. Ale nie udało mi się zmienić mojego postępowania tak, jak to sobie wyobrażałem. A niełatwo jest porzucić z dnia na dzień dawne nałogi i przyzwyczajenia i żyć jak chrześcijanin. Zwłaszcza, gdy chce się to robić wyłącznie w własnych siłach. A coraz częściej chodziłem na imprezy i nie trwało długo, jak zacząłem pić z kolegami. Rodzice byli coraz bardziej zaniepokojeni moim zachowaniem.
1: Billy, dzisiaj w nocy wchodziłeś do domu przez okno.
0: Nie chciałem was budzić.
1: Rodzice tego twojego kolegi dzwonili do nas wieczorem. Podobno, kiedy wrócili do domu, obaj byliście pijani. Przestań kłamać, Billy! Naprawdę nie wiem, co z tobą zrobić. Mam już serdecznie dość tego wszystkiego.
0: No co ja takiego robię? Wszystkim moim kolegom niekiedy się zdarza wrócić później do domu.
1: Bez przerwy jakieś problemy. Jak nie jedno, to drugie. Jestem już tym zmęczona.
0: A ja jestem zmęczony tym ciągłym ględzeniem.
1: Billy! Tom, co my z nim zrobimy?
2: Coś wymyślimy, Susan.
0: Z dnia na dzień było coraz gorzej. W końcu rodzice nie bardzo już mogli ze mną wytrzymać. W połowie ostatniej klasy tata wziął mnie na rozmowę.
2: Bill, przeprowadzamy się do Colorado.
0: Świetnie, zawsze chciałem pojechać do Colorado. A w końcu nauczę się jeździć na nartach.
2: Nie zrozumiałeś mnie. My wyjeżdżamy, ty zostajesz.
0: Jak to?
2: No, ty i tak robisz, co chcesz, synu. Nie jesteśmy ci do niczego potrzebni. Będziesz musiał poszukać sobie jakiejś pracy i znaleźć mieszkanie. Wyprowadzamy się za 2 tygodnie.
0: Super! Zawsze chciałem żyć na własny rachunek.
3: Udawałem, że nie przejmuję się tym, że zostałem wykopany z rodziny. Musiałem rzucić szkołę i poszukać pracy. Pracowałem ciężko i było mnie stać nie tylko na wynajęcie mieszkania, ale jeszcze mogłem kupować sobie, na co miałem ochotę. Łóżko wodne z wmontowanym systemem stereo, pick-upa i sporą kolekcję broni. Pieniądze i rzeczy mogą przez jakiś czas przytłumić potrzebę miłości, ale na dłużej nie są żadnym rozwiązaniem. Czułem się samotny i sfrustrowany. Kierownik pizzerii, w której pracowałem, był pobożnym człowiekiem i zainteresował się mną.
4: Samochód już naprawiłeś, Bill?
0: Nie, jeszcze nie wypłacili mi ubezpieczenia. Ale to trzeba mieć pecha, nie? No. Odbierasz nówkę z salonu i od razu wjeżdża w ciebie jakaś baba.
4: A ona miała chociaż ubezpieczenie?
0: No nie.
4: Ciężka sprawa. Życie daje nam czasem popalić, co, Bill?
0: Właśnie. A ja jakoś niespecjalnie z nim sobie radzę.
4: Nie łam się, synu. Pan Bóg pomoże ci, jeśli się do niego zwrócisz. A poza tym w piecu musi być naprawdę gorąco, żeby wytopić czyste złoto.
0: Złoto, mówisz? Ja widzę tylko glinę. Mam już zamykać?
4: Tak. A wiesz, że może być i glina. Tylko pamiętaj, garncarz jeszcze z tobą nie skończył. On ma dla ciebie plan na życie. No, to do jutra.
3: Ale ja nie chciałem poddać się pod Boże prowadzenie. Miałem potrzeby, które wydawały mi się ważniejsze. Przede wszystkim potrzeby finansowe. Fałszowałem rachunki i podkradałem pieniądze z kasy. Któregoś wieczoru wziąłem samochód służbowy i przypadkowo uszkodziłem podwozie. Powinienem był zmierzyć się z tym jak mężczyzna.
4: Nie wiesz, co się stało z samochodem, Bill?
0: Nie, był w porządku, kiedy go odstawiałem.
4: A kto ostatnio nim jeździł?
0: O, ten nowy.
4: Ale on wczoraj wyszedł wcześniej, jeszcze przede mną. Ty zamykałeś, pamiętasz?
0: Tak, ja. Może ktoś brał auto, jak już wyszedłem?
4: Kluczyki wiszą na miejscu, Bill. Tylko ty miałeś dostęp do samochodu. Jestem zawiedziony, że nie powiedziałeś prawdy. Uszkodzenie auta jakoś bym przeżył, ale kłamstwo nie. Jesteś zwolniony.
3: Brzydząc się samym sobą i wszystkimi dookoła, upiłem się, wziąłem jedną z moich ulubionych strzelb, wskoczyłem na motor i pojechałem przed siebie szukać kłopotów. Obrabowałem parę siedzącą w samochodzie w parku. Następnego ranka z przerażeniem spostrzegłem obcy portfel i biżuterię na moim łóżku. poczucie winy było tak wielkie, że po 4 tygodniach męczarni poszedłem na policję. Tyle, że moja wersja nie bardzo pasowała okradzionej parze, ponieważ kobieta była mężatką i nie chciała, żeby jej randka w parku wyszła na jaw. W rezultacie wsadzili mnie do aresztu, gdzie przesiedziałem 6 miesięcy. Tyle, ile mi brakowało do 18, żebym mógł odpowiadać za rozbój jako dorosły. Jednak Bóg miał wobec mnie inne plany.
5: Witam cię, młody człowieku. Bóg mnie do ciebie przysyła. Jak mogę ci pomóc?
3: Niech się ksiądz za mnie modli. Narobiłem sobie niezłych kłopotów.
5: Chciałbyś dostać Biblię?
3: No pewnie.
5: A czy jesteś zbawiony, synu?
3: No, myślałem, że tak, ale nie byłem posłuszny Bogu. Prosiłem Go, żeby mnie zbawił, a potem żyłem tak, że szkoda gadać. Strasznie się tego wstydzę.
5: Wierzysz w to, że Jezus umarł na krzyżu za twoje grzechy i wstał z martwych?
3: Tak.
5: A czy kiedykolwiek zaprosiłeś Go do swojego życia?
3: Tak, 2 lata temu. Jakaś kobieta pokazała mi wiersze z Listu do Rzymian, a potem się modliłem. Przez jakiś czas byłem trochę lepszy, ale nie trwało to długo. Może Bóg mnie nie chce?
5: Nigdy nie wierz w to kłamstwo szatana. Bóg nie chce, aby ktokolwiek zginął. Coś ci pokażę. 1 rozdział Listu do Efezjan, wiersz 13, mówi, że jeśli słyszeliście słowo prawdy i uwierzyliście mu, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym. Tym, którzy uwierzyli w Chrystusa, Bóg daje Ducha Świętego. Obiecał, że nigdy ich nie opuści ani nie porzuci. To pieczęć, która nie może zostać złamana.
3: A dlaczego w takim razie ciągle robię złe rzeczy?

0: zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym. Tym, którzy uwierzyli w Chrystusa, Bóg daje Ducha Świętego. Obiecał, że nigdy ich nie opuści ani nie porzuci. To pieczęć, która nie może zostać złamana.
1: A dlaczego w takim razie ciągle robię złe rzeczy?
0: Musisz codziennie czytać Biblię i ze wszystkim zwracać się do Niego w modlitwie. Biblia mówi: sprawiedliwi z wiary żyć będą. Czytaj Słowo Boże i bądź Mu posłuszny. Będziesz się rozwijał, dokonując dobrych wyborów. A jeśli go zignorujesz, twoje życie będzie nieszczęśliwe.
1: Życie Jezusa było doskonałe, prawda?
0: On był jedynym, o którym można tak powiedzieć.
1: W takim razie chciałbym iść za tym, który wie, jak żyć. W końcu nadszedł dzień mojej rozprawy. Sąd uznał mnie za winnego i skazał na 3 do 15 lat więzienia. Parę dni wcześniej postanowiłem żyć dla Boga, co wcale nie było łatwe w brutalnym świecie stanowego więzienia. Kiedy pierwszy raz szedłem korytarzem, więźniowie wołali za mną: świeże mięso! Miałem 18 lat i byłem przerażony, ale zwróciłem się do Słowa Bożego i prosiłem Boga o pomoc. Przez cały czas odbywania kary nie próbowałem skontaktować się z moją rodziną. W więzieniu nie odbywały się żadne nabożeństwa. Po 2 latach zostałem przeniesiony do zakładu o lżejszym rygorze, a później na farmę więzienną. W 1988 roku zwolniono mnie warunkowo. Wynająłem mieszkanie w Youngstown i znalazłem pracę w sąsiednim miasteczku. Razem ze mną pracowały 2 wierzące dziewczyny. Jedną z nich była Jill. Opowiedziałem jej o moim życiu w więzieniu.
2: Jak się znalazłeś w Youngstown?
1: Sam nie wiem. Zamierzałem pojechać do Cleveland. Miałem tam pracować z grupą chrześcijan, ale zamiast tego wysłano mnie tutaj.
2: To musiał być Boży plan. Pan chciał, żebyś tu przyjechał.
1: No, chyba masz rację.
2: Pewnie niełatwo było być wierzącym w więzieniu, Bill.
1: No nie, miałem tylko Biblię. Nie było żadnych nabożeństw.
2: Ani nawet studium biblijnego?
1: Nie, zupełnie nic. Przeczytałem całą Biblię 2 razy i starałem się innym opowiadać o Bogu. Tak jak potrafiłem, ale byłem w tym sam. Nie miał mi kto pomóc.
2: Za wyjątkiem Ducha Świętego.
1: Tak. I wiesz, co było najbardziej niesamowite? Bóg mnie użył i w czasie, kiedy tam byłem, jakieś 20 czy 30 osób uwierzyło w Chrystusa.
2: To wspaniale, Bill. A może powinieneś zająć się pracą duszpasterską?
1: Ach, wiesz, z moją przeszłością...
2: No, poczytaj trochę o ludziach, których Bóg używał. Mocno się zdziwisz.
1: A może pójdę do szkoły biblijnej?
2: Przyjdź w niedzielę do naszego kościoła.
1: Aż do sierpnia wolno mi się poruszać tylko na trasie mieszkanie-praca. No, takie są warunki zwolnienia, wiesz.
2: W takim razie obiecaj mi, że przyjdziesz, jak tylko będziesz mógł.
1: Dobra. Jeżeli ty pójdziesz ze mną.
2: Mnie niestety już tu nie będzie. Jesienią zaczynam pracę w chrześcijańskiej szkole w Michigan.
1: Jill wyjechała w lipcu, a ja 14 sierpnia 1988 roku w wieku 21 lat po raz pierwszy w życiu poszedłem do kościoła nauczającego zgodnie z Biblią. Tamtejszym pastorem był ojciec Jill.
3: Moi drodzy, Bóg nigdy nie zawodzi. Wiemy, że wszystkie rzeczy służą ku dobremu tym, którzy Boga kochają, tym, którzy powołani są zgodnie z Jego planem. Możesz Mu zaufać co do Twojego życia po śmierci, tak samo jak w sprawie Twojego życia doczesnego. Jeśli jeszcze nie zaufałeś Mu w sprawie swojej wieczności, zrób to dzisiaj. Jeśli chcesz powierzyć Mu swoje życie, poddając Mu siebie do końca, nie czekaj ani chwili.
2: Tak się cieszę, że rozwijasz się w Bogu, Bill.
1: Twoja rodzina jest wspaniała. Bardzo lubię z nimi przebywać.
2: Oni też cię bardzo polubili. Tata mówi, że aż miło patrzeć, jak dojrzewasz.
1: Strasznie dużo muszę się jeszcze nauczyć. I wiesz, teraz kiedy w to wszedłem, nie mogę się nadziwić, jaki głupi byłem kiedyś. Chwilami to nawet zabawne.
2: Masz rację. Całe życie uczymy się i rozwijamy. A kiedy myślisz, że właśnie Bóg otworzył twoje oczy na jakąś sprawę, natychmiast pojawia się jeszcze inna, wspanialsza.
1: Wiesz co, Jill? Zastanawiam się, czy nie zostać kaznodzieją. Zwariowany pomysł, nie?
2: A co w nim jest takiego zwariowanego?
1: No bo niby na jakiej podstawie? Może to tylko moja ambicja, moje ego, a...
2: A może głos Boga, który cicho mówi do ciebie? Porozmawiaj o tym z moim ojcem.
1: O, tak, tak zrobię.
2: I rozmawiaj z Bogiem. On spełni pragnienia twojego serca.
1: To mój ulubiony wiersz.
2: Naprawdę? Mój też. Psalm 37, wiersz 4.
1: Tak. Rozkoszuj się Panem, a da ci, czego życzy sobie serce twoje.

0: powiesz panu drogę swoją, zaufaj mu, a on wszystko
1: dobrze uczyni.
2: Bóg powiedział mi tak. To samo zrobiła też Jill. Kilka miesięcy przed ślubem zaprosiłem mojego ojczyma do naszego kościoła na ewangelizację dla ojców i synów, podczas której przyjął Chrystusa. Krótko potem mój brat zrobił to samo. Jill i ja pobraliśmy się w lutym 1990 roku, a potem przez 4 lata studiowałem w szkole biblijnej. Teraz mamy 4 dzieci, a ja pełnię funkcję asystenta pastora w kościele w Georgii. Bardzo wstydzę się mojej przeszłości, ale nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, która jest mocą Bożą ku zbawieniu każdemu, kto wierzy. Najpierw Żyda, potem Greka.

0: Bob Gaz. Słowo na dzień.
1: Ruszaj. Dogonisz ich i uratujesz wszystkich. Księga pierwsza Samuela, 38. Nie poddawaj się. Idź do przodu. Kiedy król Dawid ze swoją armią wrócił z wojny do domu, dowiedział się, że Amalekici spalili domy Izraelitów, a ich rodziny uprowadzili. Król i jego wojownicy wpadli w rozpacz. Płakali aż do utraty sił. Potem Bóg przemówił do króla i powiedział: ruszaj, dogonisz ich i uratujesz wszystkich. Z Bożą pomocą tak się stało. A zatem niezależnie jak zła wydaje się twoja sytuacja, nie poddawaj się. Płacz, jeśli musisz, a potem osusz łzy i z Bożą pomocą idź i odzyskaj to, co skradł ci wróg. Jeśli trzeba, po prostu posuwaj się małymi kroczkami, korzystając z Bożej siły, nie ze swojej własnej. Paweł pisał: bądźmy niestrudzeni w szlachetnym postępowaniu. Jeśli w nim wytrwamy, czeka nas czas wielkich żniw. List do Galacjan 6:9. Bóg nie zrezygnuje z ciebie, więc ty nie rezygnuj z Niego. On obiecał w swoim słowie: gdy będziesz przechodził przez wody, ja będę z tobą, a gdy przez rzeki, nie zaleją cię. Gdy pójdziesz przez ogień, nie spłoniesz i płomień nie spali cię, bo ja, Pan, jestem twoim Bogiem. Księga Izajasza 43:2-3. Nie poddawaj się. Idź do przodu. Zrezygnować nie jest trudne, ale by iść dalej, potrzebna jest wiara. Kiedy swoją wiarą uczcisz Boga, On ją wynagrodzi, a z Nim przy swoim boku z każdej sytuacji wyjdziesz mocniejszy niż byłeś. A zatem słowo dla ciebie na dziś to: ruszaj, dogonisz ich i uratujesz wszystkich.

0: Magazyn Popołudnie News.
1: Ola Krakowska, cześć, witajcie. W tym magazynie pokręcimy się po Żywiecczyźnie. Między innymi zajrzymy do budowlanki, bo i tam spotkamy się z pewnym wyjątkowym uczniem. Pojawi się także dobrze wam znana etnografka Barbara Rosiek. Słów kilka od siebie dorzuci także wicestarosta żywiecki Stanisław Kucharczyk. Zapraszam.
0: SK Południe.
1: A na początek obiecane spotkanie z Mikołajem Kiełbasą, uczniem żywieckiej budowlanki.
2: Dzisiaj w naszym magazynie chcę wam przedstawić bardzo ciekawego młodego człowieka, który można powiedzieć wszystko co robi dźwiga sam, a tak naprawdę jest młodym trójboistą siłowym z Żywiecczyzny i już może pochwalić się naprawdę sporymi sukcesami i trzeba też na początku zaznaczyć, że absolutnie nie jest zrzeszony w żadnym klubie, w żadnej reprezentacji, tylko właśnie robi to co kocha. Iba łączy to również z nauką, a nawet pracą. Ale o tym wszystkim opowie wam już nasz dzisiejszy gość, Mikołaj Kiełbasa. Cześć.
3: Witam.
2: Mikołaj, no powiedz trochę o sobie, a przede wszystkim o tym twoim ostatnim sukcesie.
3: No to chyba najprościej będzie mi zacząć od

0: Dokładnie, jak brzmi?
1: Mistrzostwo Europy Federacji XPC w kategorii do lat 17 i 67,5 kg.
0: No dobra, zdradzimy naszym słuchaczom, że my rozmawiamy w Żywieckiej Budowlance, bo tutaj uczysz się na co dzień, no a mieszkasz w Glince, to już na wstępie, no masz trochę pod górkę, jak udaje ci się to łączyć, a w dodatku jeszcze tą twoją pasją sportową?
1: Ja uważam po prostu, że nie ma rzeczy niemożliwych i jeśli człowiek jest odpowiednio zawzięty, to da się zrobić naprawdę wiele. Tak więc jakoś się to udaje. No wstaję rano, po prostu później trochę chodzę spać. Jakoś tak się to kręci.
0: Czyli co, 5 rano?
1: Zazwyczaj tak, no.
0: Wyjaśnij proszę ten trójbój siłowy. To tak naprawdę co? Bo to kilka dyscyplin, można powiedzieć.
1: To jest generalnie sport składający się z trzech dyscyplin sportowych. Pierwszą z nich jest przysiad ze sztangą, drugą jest wyciskanie na ławce płaskiej, a trzecią z nich jest martwy ciąg.
0: Okej, okay, a skąd w ogóle w młodym człowieku, który obecnie ma 17 lat dopiero, skąd wzięła się ta pasja, no i chęć podnoszenia ciężarów?
1: Wszystko zaczęło się od mojego kuzyna, u którego właśnie zaczynałem, że tak powiem, swoją karierę w garażu. Pozdrawiam cię tutaj, Maćku, serdecznie. On generalnie jest 3 lata starszy ode mnie i w momencie, w którym już zaczynałem, no to ja też byłem takim, no, młodzikiem, że tak powiem. Mi się podobało to, jak ktoś jest właśnie taki wielki, silny, a on wtedy był właśnie wielki i silny. I, że tak powiem, stwierdziłem, że no skoro on może, no to dlaczego ja nie?
0: Rzeczywiście? Zaczęło się w garażu od takiej domowej siłowni?
1: Dokładnie tak. Pierwsze pół roku mojej, że tak powiem, przygody tam z tym sportem. Znaczy generalnie wtedy to jeszcze nie było akurat centralnie trójbój siłowy, tylko po prostu dźwiganie jakieś tak żelastwa. No to spędziłem właśnie tam.
0: Ale dzisiaj jesteś pod opieką, można powiedzieć, profesjonalnego trenera.
1: Tak, uważam, że nieskromnie, uważam, że zgłębiając temat generalnie kadry trenerskiej w Polsce, uważam, że Andrzej Dziedzic-Cięciny jest jednym z lepszych trenerów, jakich można dostać ogólnie w skali kraju.
0: To trochę jest chyba, trochę działa tu zasada, cudze chwalicie swego nie znacie, że właśnie tacy ludzie są tutaj, u nas.
1: Dokładnie i uważam, że powinniśmy właśnie nagłaśniać, bo nie powinniśmy się wstydzić naszego pochodzenia i uważam, że to naprawdę nie ma znaczenia, skąd się pochodzi, skąd się jest i można być naprawdę z takiej pipidówy, można powiedzieć, jak Glinka, a faktycznie robić fajne rzeczy i promować to jakoś.
0: No dobrze, uczysz się na co dzień w Żywieckiej Budowlance, dokładnie na jakim z tych profili tutaj, profilów proponowanych przez tę szkołę?
1: Od 4 lat uczęszczam na technik budownictwa.
0: No to powiedz, jak widzisz swoją przyszłość? Ten sport to taki ciekawy dodatek, który może przydać się na budowie. Czy właśnie, czy może zupełnie rzucisz sportem? Jak się widzisz za te kilka lat?
1: To tak naprawdę wszystko zależy od potoczenia się wydarzeń, bo z doświadczenia wiem, że życie jest naprawdę bardzo nieprzewidywalne i fajnie jest mieć jakiś zarys za 5-10 lat, ale uważam, że trzeba żyć tu i teraz i działać na tym, na ofertach, czy propozycjach, czy po prostu marzeniach i przeczuciu, które mamy aktualnie w głowie.
0: No to właśnie, bardziej budownictwo, czy bardziej sport?
1: Aktualnie mogę powiedzieć, że sport, bo faktycznie jest to moja ogromna pasja. Nie spodziewałem się, że aż tak się w to wciągnę. Ale doskonale wiem, że dorosłe życie nie jest aż tak kolorowe. Jeśli będę musiał z tego zrezygnować, no to jestem na to gotowy.
0: Ale póki co, no to właśnie, pniesz się w górę i jesteś na tym etapie, gdzie możesz już przeskakiwać do kolejnej kategorii i te wyzwania mieć wciąż wyższe.
1: Wie pani, jak to mówią, apetyt rośnie w miarę jedzenia. A że tak powiem, ja bywam głodny.
0: Wyjaśnij, na czym polegałby ten przeskok. To chodzi o kategorię wiekową. No, 17 lat to jeszcze ci całkowici juniorzy, jeśli tak można powiedzieć.
1: Tak, zgadza się. Potem występuje kategoria 17-19. To są subjuniorzy. 20-23 no to już są ci oficjalni juniorzy.

0: potem już jest powyżej 23 roku życia, to jest kategoria open. Tylko że u mnie ta zmiana kategorii polega nie tylko na tym, że po prostu kończę 18 lat i wchodzę w ten dorosły tryb życia, że tak powiem, ale polega ona jeszcze na tym, że po prostu dużo kilogramów muszę dołożyć na samej wadze u siebie, bo te niższe kategorie wagowe po prostu ograniczają mój potencjał ze względu na mój wysoki wzrost.
1: Czyli będziesz mógł się najeść.
0: Taki jest plan.
1: No to wybacz to uproszczenie, ale co robi się najpierw? Masę, potem rzeźbę?
0: Idąc klasykiem, najpierw masa, potem rzeźba. Dokładnie. No tutaj w tym sporcie wygląda to trochę inaczej, bo wielu starych trójboistów ma takie podejście, że generalnie to jest sport, w którym trzeba być ogromnym, że masa rusza masę, że tak powiem. A to tak nie działa. Najsilniejsi ludzie świata, generalnie pod względem punktów DOTS, czy pod względem punktów IPF, czy tam GL, to zależy w jakiej federacji się startuje, to są zazwyczaj osoby z kategorii 74 kg, czy tam 83. To wcale nie jest tak, że trzeba być po prostu otłuszczony, że tak powiem, żeby dużo dźwigać. I fajnie, że ten mit jest powoli obalany.
1: No dobrze, ale ty jesteś, no można powiedzieć, trochę takim outsiderem, nie jesteś nigdzie zrzeszony, a jednak stawiasz sobie kolejne wymagania, kolejne wyzwania, no i po prostu pojawiasz się na tych zawodach, na mistrzostwach, to podejrzewam, są też spore koszty.
0: Zgadza się, ostatni wyjazd trochę mnie zabolał, że tak powiem. Troszkę na niego zbierałem, no na szczęście mam ten plus, że mam tą możliwość generalnie po prostu z zarobku. Wiem, że wiele osób mogłoby to powiedzieć, że jako minus, że generalnie, że brakuje im czasu, że jest to utrudnienie w tej karierze sportowej. Ja uważam to za ogromny atut i za szansę, za którą dziękuję po prostu Bogu, że się trafiła, bo to jest część procesu. Faktycznie siła fizyczna i przygotowanie motoryczne to jest jedno, ale przygotowanie mentalne to jest połowa, jak nie więcej, sukcesu.
1: No to właśnie może dlatego to idzie tak dobrze do przodu, że ty masz poukładane w głowie, po prostu.
0: Czy mam poukładane w głowie? No myślę, że jakby spytała pani moich znajomych, to mogłoby być inaczej. Ale dobrze, na potrzeby programu możemy uznać, że tak. Na pewno myślę, że jest to czynnik, który buduje w pewien sposób charakter. I uważam, że im młodziej zacznie się wykonywać po prostu i podejmować ciężkie wyzwania, tym lepiej odbije się to na życiu dorosłym.
1: No dobrze, ale co dalej? Szukasz sponsorów? No właśnie, nie brniesz specjalnie w jakieś kluby, zrzeszanie się. Stoisz trochę z boku, a jednak no chcesz więcej tych kilogramów dźwigać i osiągać jednak te kolejne sukcesy. No to co? Szukanie sponsora teraz?
0: Nie ukrywam, byłoby to naprawdę spore ułatwienie. Jak najbardziej jestem otwarty na każdy rodzaj współpracy. Ale nie jest to czynnik warunkujący mój dalszy start. Bo uważam, że w momencie, w którym faktycznie kocha się to, co się robi, to nie ma ograniczeń. I jeśli będzie trzeba, no to będę po prostu więcej pracował. Jestem uparty, wiem.
1: No i zawzięty z tego, co udało mi się usłyszeć.
0: To chyba już kwestia genów. No, genów się nie oszukuje, tak?
1: Sport siłowy, mimo że powiedzmy Śląsk, Dolny Śląsk, to są takie tereny, gdzie ta dyscyplina, akurat trójbój siłowy, ma się całkiem nieźle i tam są utytułowani choćby zawodnicy i kluby. No ale to nie jest sport, no powiedzmy jak piłka nożna. Tu raczej choćby szansy na takie zarobki, na taką sławę raczej nie ma. To jest trochę sport niszowy?
0: Jestem w stanie powiedzieć tak, że jest to sport na pewno niszowy, jednak przez ostatnie lata, od początku tak jakby momentu, w którym zacząłem się interesować faktycznie tym sportem, do momentu dzisiejszego, ten sport zyskuje na popularności w błyskawicznym tempie naprawdę, i to nie tylko w Polsce, tylko mówimy ogólnie o poziomie światowym. Jest organizowane coraz więcej imprez, zakładane są coraz to nowsze federacje, pojawia się coraz więcej sponsorów po prostu z branży, chcących wspierać młode osoby. No u nas w Polsce to wygląda troszkę inaczej jednak, bo no u nas jest ten kult trochę piłki nożnej jednak. Niestety.

0: niestety. I inne sporty nie są tak popularyzowane, jak to jest w innych krajach. Ale przyjemnie mi się patrzy na to zjawisko i mam nadzieję, że mój sport, że tak powiem, będzie rozwijał się dalej prężnie i że kiedyś więcej osób będzie o nim słyszeć. Też można zauważyć, że po tej pandemii koronawirusa coraz więcej osób interesuje się samą siłownią. A z siłowni do trójboju siłowego już generalnie nie jest tak daleko. I coraz więcej osób słyszy po prostu o tym, bo faktycznie w momencie, w którym zaczynałem, no to i rozmawiałem z jakimiś osobami, mówię, że trenuję tam pod zawody i tak dalej. I mówiłem o trójboju siłowym i ludzie się zastanawiali, co to w ogóle jest. A teraz już jest to coraz rzadsze zjawisko i coraz więcej osób już nie patrzy na mnie z takim zdziwieniem i jak trochę na wariata. Także bardzo mnie to cieszy. I oby tak dalej.
1: Muszę cię zapytać trochę o ten sport ludzi młodych. Jak to jest? Czy my jesteśmy dzisiaj w stanie obalić ten mit, że to po prostu ludzie, którzy siedzą większość dnia przed komputerem, czy telewizorem, czy nawet komórką, żyją bardziej w tym świecie wirtualnym? Czy, no właśnie, jesteś w stanie dać jakąś nadzieję, że wcale tak nie jest z młodymi, że jednak chcą się ruszać, no właśnie, szukają swojej niszy, szukają sposobu na siebie, ale to jest, no, powielany, ale mit o młodych?
0: Chciałbym powiedzieć, że nadzieja umiera ostatnia i nadzieja zawsze, że tak powiem, jest na odmianę pokolenia. Po części prawda zawsze leży po środku, tak? I faktycznie wygląda to w taki sposób, że wiele osób z tego młodego pokolenia spędza, że tak powiem, swój wolny czas przed komputerem, czy po prostu nie wykorzystuje go na aktywności fizyczne i uważam, że to też nie powinniśmy karcić tych ludzi za to, że mają inne pasje niż inni, bo żadna pasja nie jest równa innej. To są, i nie ma co w ogóle tego porównywać. Jednak po prostu z moich obserwacji, czy z jakichś tam rozmów z innymi osobami, jestem w stanie też stwierdzić, że coraz więcej osób faktycznie interesuje się faktycznie, nawet jeśli nie sportami siłowymi, to takim zadbaniem o własne zdrowie, że robi się teraz z tego taki trochę popularny trend, że siedzenie w domu już jest passé, że coraz więcej osób faktycznie chce wychodzić na to pole, chce podejmować się różnych aktywności fizycznych i to jest naprawdę super, bo uważam, że nie ma drugiej takiej rzeczy na świecie, która uczyłaby tyle co sport. I w tych dziedzinach, w których sport, bo to jest bądź co bądź determinacja, talent to jest jedno, ale ciężka praca zawsze bije talent, który nie jest wykorzystywany w odpowiedni sposób.
1: No dobrze, to powiedz naszym słuchaczom, co daje ci sport? Wyzwala te endorfiny, zapominasz o Bożym świecie, czy właśnie, czy to cię jakoś umacnia, motywuje? No, co ty z tego sportu masz?
0: Przede wszystkim na początku to był sposób na zabicie nudy. Ja po prostu bardzo długo się nudziłem, nie miałem co ze sobą zrobić i to było, że tak powiem, pierwsze, co mi wpadło do głowy. Może, kurczę, spróbuję, może to będzie to. No i z początku robiłem to z nudów. Nawet nie była to jakaś moja pasja, bo na początku mi po prostu nie wychodziło. Ja nie lubię, jak mi rzeczy nie wychodzą. Myślę, że jak większości osób. A potem jakoś zaczęło mi się to podobać i w momencie, w którym złapałem pierwszą jakąś taką kontuzję, która mnie wykluczyła na moment, no to zdałem sobie sprawę, kurczę, no oszaleję, no nie mogę zrobić treningu. No jak to tak, jak to żyć tak, nie?
1: Resetujesz sobie choćby głowę, idąc na taki trening? To jest tam magia sportu?
0: Bardzo, bo był taki okres czasu, gdzie po prostu, czy to nieważne, czy jest to jakiś mniejszy, większy dołek po prostu w życiu, jakieś sprawy nas przytłaczają, czy nie przytłaczają. Dla mnie w momencie, w którym faktycznie zaczynam trening, on trwa, dajmy tam te 2,5-3 godzinki, to pomimo tego, że mam po prostu wielu znajomych, z których mogę trenować, to jednak najlepsze są te treningi samemu. Wtedy człowiek najbardziej się

0: no to jakoś łatwiej sobie z tym wszystkim poradzić.
1: Muszę jeszcze cię zapytać trochę o te kuchnie, no w zasadzie trochę nawet i dosłownie trójboisty, no bo wspominałeś o tym, że ty bardzo musisz kontrolować wagę. To właściwie co ty możesz jeść, czego nie możesz i gdzie musisz uważać? No bo choćby te kategorie nie tylko wiekowe, ale wagowe są bardzo restrykcyjne. No ale podejrzewam też suplementacja, no to wszystko musi hulać w tym organizmie.
0: Po takim czasie to już jest raczej przyzwyczajenie po prostu i taka rutyna dzienna, że tak powiem. Moje podejście jest takie, że w diecie jest miejsce na wszystko. I to też bardzo nie podoba mi się taki mit utwierdzony raczej w tym starszym pokoleniu. Ludzie w momencie, w którym chcą schudnąć, no to podejmują się jakichś skomplikowanych diet. Rada jest prosta, po prostu trzeba jeść mniej niż się potrzebuje. Jakby nie ma prostszej jakiejś metody i innej w zasadzie. No w momencie, w którym jemy mniej niż się potrzebuje, no to po prostu chudniemy i gubimy ten nadmiar, który nie jest nam potrzebny lub który nam się nie podoba. Ja na co dzień nie pilnuję jakoś bardzo tych kalorii, bo Bóg mnie obdarzył akurat takim metabolizmem, że mogę sobie i podjeść, i ta waga jakoś nie idzie jakoś bardzo do przodu. Przed zawodami jest to najcięższy moment, w którym faktycznie trzeba ścinać trochę tej wagi, ale ta redukcja, jeśli mówiąc typowo o jedzenie, nie jest jakaś ciężka. Tu się rozchodzi raczej o tą wodę, no bo to zbijanie wody to jest naprawdę ciężki proces i te ostatnie już tam 30-40 godzin przed ważeniem, no to już jest faktycznie ciężkie.
1: Podejrzewam, że też kwestia suplementacji, białka, to wszystko też chyba kosztuje.
0: Zgadza się, chociaż ja z suplementów nie korzystam jakoś na potęgę, no to się ogranicza jedynie do jakiejś kreatyny, chociaż w momencie, w którym planuję jakieś zbijanie wagi, to też ją odstawiam, bo kreatyna po prostu działa tak, w taki sposób, że zatrzymuje tą wodę w organizmie, przez to wyglądamy pełniej i bardziej nabito. Białka w zasadzie też, kurczę, średnio potrzebuję w tej mojej diecie, no bo dostarczam go z normalnego jedzenia. I w momencie, w którym komuś tego faktycznie brakuje, no to spoko, polecam. Jedyne, co się przydaje, no to węglowodany w proszku. To jest, no bo węglowodany to jest energia, to jest cukier, to jest glukoza. Jednak ten organizm musi, że tak powiem, mieć z czego działać.
1: No dobrze, trochę sobie już tutaj gawędzimy, ale powiedz, czy ciebie można znaleźć gdzieś w internecie? Jakaś strona, Instagram, TikTok, tudzież wszystkie te media, gdzie no również na sporcie można nieźle zarobić?
0: Na razie jedynie czasem okazjonalnie zdarzy mi się udostępniać jakieś tam moje urywki z treningu, czy jakieś po prostu tam lepsze podejścia na swoim Instagramie. Jednak zastanawiam się nad tym, żeby po prostu nie rozszerzyć swojej działalności, jakieś inne social media. Wszystko się rozchodzi o czas i uważam też, że jeśli się czegoś nie czuję, to nie powinno się tego robić, a ja muszę to po prostu poczuć.
1: Na razie czujesz ciężary.
0: Na razie czuję ciężary i czuję głód.
1: Czego ci życzyć? No właśnie na tym etapie ewentualnego przejścia z tych kategorii wiekowych i wagowych?
0: No na pewno powodzenia, bo jest to proces długotrwały i przede wszystkim myślę wytrwałości, no bo to jest wszystko, że tak powiem, proces trwa, ale procesowi trzeba zaufać.
1: No to jeszcze ostatnie pytanie, kolejna rywalizacja, kolejne zawody, kiedy, gdzie, kiedy mamy trzymać kciuki?
0: Jeśli się uda, to już w październiku w Mysłowicach, w Polskiej Lidze Trójboju. Zobaczymy, jak pójdzie moja, że tak powiem, transformacja z kategorii na kategorię, ale trzymam kciuki za to, żeby mi się udało wystartować jeszcze tego roku.
1: W takim razie i my będziemy trzymać mocno kciuki. No i powodzenia.
0: Dziękuję pięknie.
2: SK Południe.
3: A już teraz w magazynie spotkanie z etnografką Barbarą Rosiek.
1: Dzisiaj mamy okazję rozmawiać z panią Barbarą Rosiek, etnografką Muzeum Miejskiego w Żywcu, a tematem naszej rozmowy będzie gwara. No bo okazuje się, że to nie tylko mowa, bo to coś dużo, dużo głębszego. Tak to jest, pani Barbaro?
4: Dzień dobry, witam. Dokładnie tak jest i możemy na gwarę popatrzeć właśnie jako na taki zewnętrzny wyznacznik naszej osobowości, naszej tożsamości, ale nie tylko.
1: Pani Barbaro, muszę zapytać o tą pierwszą jakby kluczową sprawę, czyli o coś w rodzaju definicji gwary. Czy da się jakoś jednoznacznie zdefiniować gwarę? No bo pewnie językowo dałoby się to zrobić.

0: zrobić. Tak, językowo robią to specjaliści. Ja bym tu absolutnie nie chciała wchodzić w ich kompetencje. W ogóle nie czuję się właśnie kompetentna do tego, żeby definiować. Natomiast tak jak ja czuję gwarę, jako osoba stąd, pochodząca właśnie, urodzona, żyjąca na Żywiecczyźnie, równocześnie etnograf, dla mnie gwara jest mową serca, a jeżeli jest mową serca, to jest mową naszych przodków, bo to dzięki nim do naszych czasów dotrwał sposób wypowiadania się. I ten sposób wypowiadania się, oczywiście on jest klasyfikowany przez językoznawców, nasze gwary żywieckie, bo trudno tu mówić o jednej gwarze, chociaż jest pewna jednolitość, są wspólne cechy dotyczące mowy na całym regionie, na całym obszarze Żywiecczyzny, więc one pozwalają nas wyodrębnić jako grupę etnograficzną, bo mowa, gwara jest też jednym z wyznaczników przynależności do pewnej grupy kulturowej, ale te gwary raczej bywały tu, dlatego że związane to było i z częścią obszaru żywieckiego, przede wszystkim z sąsiedztwem, z granicami i z wpływami tych grup sąsiedzkich. Więc mamy do czynienia z mową, jeżeli chodzi o gwarę żywiecką czy gwary żywieckie, klasyfikowaną jako grupa małopolska, też do grupy języków war podhalańskich jesteśmy zaliczani, ale cały czas musimy pamiętać o tym, że my jesteśmy na granicy Małopolski i Śląska. I to ma bardzo duży wpływ na naszą kulturę i zwłaszcza widoczne to było w mowie, w języku.
1: No właśnie, czy to jest trochę ten mechanizm, że to w jakiej kulturze żyjemy, ba nawet w jakim domu żyjemy, czy w miejscowości, w tym najmniejszym obszarze, to potem nas trochę też językowo definiuje? To wszystko po prostu potem wychodzi w takiej choćby spontanicznej rozmowie?
0: Tak, dokładnie tak, bo przecież to, czym my jako dzieci nasiąkniemy w domu, zostaje z nami na całe życie. I no już pokolenie moje, czyli ludzi już w słusznym wieku i nieco młodszych osób, jest kształcone w szkołach. Dominuje język poprawny, język polski, ale mowa potoczna. Natomiast jest cała masa rodzin, gdzie ta mowa potoczna, która też jest podyktowana warunkami związanymi z pracą, z zawodami, które ludzie wykonują, gdzie trudno godać gwarą, tylko mówi się właśnie może nie bardzo poprawnie po polsku, ale mówi się właśnie tą mową potoczną. Są rodziny, gdzie to dominuje, ale są rodziny, gdzie jeszcze, zwłaszcza gdzie są osoby starsze, zauważamy bardzo duży wpływ gwary. I to zarówno w zakresie słownictwa, jak i sposobu wypowiedzi.
1: Czy to jest trochę tak, że my być może w jakiejś części, ale nieświadomie używamy tej gwary, że to po prostu no, z nas wypływa i gdzieś tam wyłazi? No bo właśnie u nas po prostu tak się zawsze mówiło?
0: Tak, są takie sytuacje i przede wszystkim ta gwara, cechy właśnie tego sposobu wypowiadania się, bo gwara jest mową, nie była językiem pisanym, tylko jest mówiona i zawsze taka była. Dzisiaj są zapisywane treści gwarowe, ale to jest zupełnie inna historia. Natomiast gwarą mówiło się przede wszystkim w swoim najbliższym środowisku, więc w rodzinie, w domu, wśród sąsiadów. I nawet do tego stopnia to było taką z jednej strony możliwością spontanicznej wypowiedzi, a z drugiej strony, gdyby się inaczej mówiło, to byłoby to odbierane jako ta

0: właśnie ten język, ale mówiony, wypowiadany, wypływający z naszego wnętrza, to można snuć taki domysł, że właśnie to jest język żywy. No pytanie, czy wciąż ta gwara, powiedzmy, na tym obszarze żywiecczyzny jest wciąż żywa?
1: Jest to język żywy i trudno, żeby było inaczej. On zawsze był żywy. W którymś momencie zaczęły na przykład pojawiać się w większej ilości chociażby określenia, słowa, nazwy, idące właśnie od strony Śląska, idące też z innych języków, idące z pogranicznych grup, z którymi właśnie region żywiecki graniczy. A dzisiaj również mówią gwarą osoby podczas na przykład różnych uroczystości, podczas różnych imprez folklorystycznych, przeglądów folklorystycznych i na przykład nagle pojawia się, bo wiecie, bo to fajne. A fajne to nie jest z przyszłości, prawda? Więc dalej pojawiają się wyrazy, które są w tej chwili w obiegu, ale one są wplatane właśnie w ten sposób wypowiadania się, w ten sposób ekspresji taki tradycyjny.
0: Pani Barbaro, a czy my, jeśli idzie o gwarę, sporo zawdzięczamy temu właśnie okresowemu ruchowi folklorystycznemu? Bo był taki moment w historii, parę dziesiątek lat wstecz, ale no ten ruch folklorystyczny no kwitł tu na Żywiecczyźnie. Czy to pozwoliło na właśnie utrwalenie, zapis? No, na to, że ta gwara ma szansę jednak jeszcze trwać. No, nie tylko w tym przekazie, powiedzmy, rodowym, ale no właśnie, jest już trochę zbadana.
1: Tak, i oczywiście, że gwara dzięki ruchowi folklorystycznemu została w jakimś wymiarze zachowana, ponieważ występy, przynajmniej te, które obejmowały przekazy idące z przeszłości, czy w formie opowieści, czy pieśni, przecież bardzo popularnych w występach zespołów folklorystycznych, czy jakichś scen obrzędowych, wymagały tego, żeby tam używać języka właściwego dla danej sytuacji, dla danej pory, okresu, miejsca i tak dalej. Więc to na pewno bardzo duże znaczenie miał ten ruch folklorystyczny dla zachowania, ale nie tylko, bo na przykład pojawiły się możliwości publikowania gwarą, chociażby wydawany przed II wojną światową wyszły pierwsze roczniki Groni, potem reaktywowane wydawnictwo po wojnie jako Gronie, jako Karta Groni, teraz wróciły jako Gronie, gdzie jest arkusz literacki i gdzie wielu twórców ludowych może publikować swoje utwory i gwarą, i nie tylko gwarą, ale gwarą również. Tak samo wiele osób, które gwary używały i używają, gawędziarzy, mogło wydawać swoje tomiki. Dzięki też opiece Towarzystwa Miłośników Ziemi Żywieckiej, grupy literackiej, która tam działa właśnie przy Towarzystwie Różni. Więc to są możliwości dające ochronę dla tego języka. To na pewno ruch folklorystyczny się do tego przyczynił, ale jest też druga strona medalu, edukacja powszechna, która w moim pokoleniu przynajmniej, i wiele osób to potwierdzało, spowodowała takie poczucie, że używanie gwary jest czymś wstydliwym, tak godo.
0: No, wasze pokolenie właśnie w tej perspektywie wzrastało.
1: Tak, nasze pokolenie właśnie wzrastało w tej perspektywie, gdzie owszem, myśmy w szkole używali powszechnie naszej mowy, każdy swojej. Jedni to mieli właśnie ten język potoczny, inni gwarowy, ale się pojawiało dużo słów chociażby gwarowych. Natomiast no, ja rozumiem, że po to jest szkoła i po to była i jest edukacja, żeby nas nauczyć poprawnej polszczyzny i chylę czoła przed nauczycielami, którzy to realizują. Natomiast no wówczas było tak, że tak jakbyśmy się czuli napiętnowani, że używanie tego języka jest czymś niewłaściwym, gorszym. I wstyd się do tego przyznać. I nawet jak się gdzieś wyjaśnia,

0: jeżdżało, czy nawet potem już będąc na studiach, trzeba się było pilnować, żeby nie mieć etykietki, że taki wsiok, bo niestety to tak wtedy funkcjonowało, że człowiek, dzisiaj jest zupełnie inaczej i dobrze, że się to wszystko zmieniło, ale wtedy człowiek ze wsi, bez względu na jego wartość, szeroko rozumianą wartość, walory, talenty i tak dalej, no był tak z przymrużeniem oka traktowany jako ten, który no stoi gdzieś tam w tej hierarchii cywilizacyjnej, nie do końca na tym samym poziomie, co pozostali.
1: Pochodzenie miało kolosalne znaczenie wtedy.
0: Miało znaczenie, co oczywiście nie blokowało możliwości edukacji, uczenia się, studiowania i tak dalej, ale no taki był, przynajmniej ja to tak czuję i pamiętam, i wiele moich znajomych właśnie z mojego pokolenia, że no nie chcieliśmy się do końca przyznawać, że pochodzimy ze wsi, bo taka była, ja pamiętam jeszcze z mojego dzieciństwa, jak przyjeżdżali letnicy i takie teksty na przykład gdzieś tam nad Sołą, czy w sklepie wsiary słoma im z butów wystaje. Czy to było przyjemne? No nie było to przyjemne. No tak to wyglądało wtedy.
1: Muszę o to zapytać, bo mam wrażenie, że teraz właśnie jest chyba taki trend, że my zaczynamy na nowo trochę grzebać w swojej przeszłości, ale tylko po to, żeby siebie w jakiś sposób w tym odnaleźć, jakoś siebie zdefiniować, no i właśnie w tej linii, w tej tradycji, również w mowie, siebie na nowo właśnie spróbować odnaleźć i zdefiniować. Poszukiwanie własnego ja również w gwarze, w słowie, w tej mowie, która wydobywa się właśnie z naszego wnętrza, to też jest właśnie, czy pani jako etnografka również to zauważa obecnie?
0: Dokładnie tak. Był taki etap, no pół wieku to mniej więcej trwało w czasach PRL-u, że cały ruch folklorystyczny i ochrona kultury ludowej była postrzegana tak zewnętrznie. I ja to tak czuję i wiele razy na ten temat mówiłam, że to, co idzie z naszej tradycji, wtedy postrzegaliśmy tak dwutorowo. To, co jest w moim domu, coś nie nazywamy kultywowaniem tradycji, tylko jest po prostu życiem, prawda? Chociażby sposób świętowania. I to, co jest w ruchu artystycznym, w ruchu folklorystycznym, jako ten tor taki zewnętrzny. I to nazywano, postrzegano jako kultywowanie tradycji. I to wyglądało przez dłuższy czas tak, że wiele zespołów folklorystycznych ubierało kostiumy sceniczne, odgrywało role, zdejmowało kostiumy i wracało do swojej codzienności. I tu można powiedzieć, że taki dla mnie pojawiał się dysonans, no bo jakże to, tam gram rolę, moją rolę, nie moją rolę, to było różnie, w zależności od tego, kto był członkiem zespołu, czy się tylko tego wyuczył, czy prezentował to, co szło z jego duszy. A dzisiaj mamy taką sytuację, w XXI wieku to się bardzo mocno przejawiło, że ten ruch folklorystyczny nie był już tylko prezentacją artystyczną, która dostarcza doznań właśnie takich w tym wymiarze właśnie artystycznym, ale jest prezentacją też siebie i wiele osób zaczęło szukać, jak otworzyły się granice, jak stała się możliwość wyjazdów zarobkowych i nie tylko, i kontaktów, i współpracy. Przecież mnóstwo ludzi dzisiaj, pracując zawodowo, używa języka angielskiego, współpracując z Azjatami, ze Stanami Zjednoczonymi. To jest codzienność i te kontakty, i nie tylko te kontakty, ale cały ruch turystyczny i tak dalej, gdzie możemy się przemieszczać, powoduje to, że cała masa młodych ludzi, dzisiaj już też może takich 40-latków i młodszych, zadaje sobie pytanie, aha, a moje, a gdzie moje, a jakie jest moje? I przeszliśmy przez taki etap, że mnóstwo młodych ludzi wracało do muzeum z pytaniem konkretnym, na przykład, bo mieszkam gdzieś tam, nie wiem, w Wielkiej Brytanii i robię jakąś uroczystość świąteczną, niech mi pani podpowie.

0: zasadzie, co by takiego było naszego, żebym tam mogła pokazać, prawda? Więc to jest oczywiście rozwój na świecie to dyktuje, ale to jest piękny taki poziom, tak, poziom tych przemian, który pokazuje, że my zaczynamy szukać prawdy o sobie.
1: Wielokrotnie miałam okazję też rozmawiać z członkami zespołów regionalnych właśnie tutaj z naszego terenu i wielokrotnie też zdarzało się tak, że opowiadali o tym, że przygotowują się już do wesela, przygotowują się do tych uroczystości właśnie dla nich ważnych, dla tych młodych ludzi. No i tam już dało się słyszeć to, że dla nich to właśnie nie jest to, co pani wspomniała, kostium sceniczny, tylko dla nich to już jest życie. Oni już tak przesiąknęli tym życiem góralskim, no chyba tak najogólniej to nazwijmy, że to już dla nich nie jest przebieranie się, tylko właśnie to już jest część ich osobowości też trochę, bo nawet pamiętam, że niektóre zespoły odtwarzają stroje, ale własnych przodków, więc to też jest ukłon właśnie w stronę tej przeszłości, która ich no właśnie stworzyła i zdefiniowała.
0: Dokładnie tak jest i ja tak czuję, że cały ruch folklorystyczny właśnie z czasów PRL-u, który no może aż już był do przesady eksponowany i był taki moment, że czuliśmy się przesyceni, bo wszędzie były występy zespołów regionalnych. Odegrał bardzo ważną rolę edukacyjną, ale przede wszystkim też możliwość wypowiedzi takich potrzeb artystycznych. Każdy z nas ma w sobie jakieś talenty, jakąś potrzebę, chciałby zaśpiewać, zatańczyć, może zagrać i właśnie ruch folklorystyczny, amatorski bardzo często, w większości przypadków dawał te możliwości, ale to, co dla mnie jest bezdyskusyjne właśnie w tym ruchu folklorystycznym, to jest fakt, że stał się takim pomostem między przeszłością, od której odchodziliśmy, bo to był wstyd chodzić w góralskich portkach, no gdzie do miasta, do roboty, do biura, no skąd, to już zupełnie nie te sytuacje, nie te realia, stał się pomostem, który przeniósł, dzięki któremu tamte treści, tamte formy przeszły do dnia dzisiejszego i my dzisiaj, zwłaszcza to pokolenie właśnie młodsze, już tego nie traktuję jako z większości przypadków, z którymi ja mam do czynienia, jako tylko zewnętrzności, tylko traktuję to jako coś wychodzącego z wnętrza. Tak właśnie, jak to tu w naszej rozmowie się pojawia. Z potrzeby poznania siebie, z potrzeby zrozumienia siebie. I dotyczy to tak samo mnie, bo mój etap pracy etnografa Żywieckiego Muzeum też był w pewnym czasie taki, że ja rejestrowałam. Ja tutaj spędziłam już ponad 40 lat, pracując właśnie w Żywieckim Muzeum, dokładnie 44 minęły i rejestrowałam, opisywałam, dokumentowałam, ale w którymś momencie przestało mi to wystarczać. No co z tego, że ja wiem, ale ja to chcę zrozumieć. Dlaczego było tak, a nie inaczej i co z tego na dzień dzisiejszy jest we mnie ważnego, co z tego ja mogę dalej przekazać moim dzieciom, moim wnukom. Czy są tu takie właśnie uniwersalne treści, uniwersalne wartości, które bez względu na to, jak się ta forma nawet stroju zmieni, one dalej będą z nami funkcjonować. I one właśnie są w tej tradycji każdego z nas, z której się wywodzimy i one są przejawiane poprzez serce, czyli poprzez ten sposób mówienia matczyny, bo matka jak śpiewała dziecku, to nie śpiewała kołysanki wyuczonej dzisiaj z internetu, tylko śpiewała to, czego sama doświadczyła albo sama tworzyła z serca.
1: No właśnie, pani Barbaro, a gdzie my właściwie uczymy się gwary? No już w tym kontekście szerszym, nie tyle językowym, choć to jest jakiś wyraz, prawda? Ale gdzie my nasiąkamy gwarą, tą tradycją?
0: W domu. W domu, w swoim najbliższym środowisku rodzinno-sąsiedzkim. To jest to miejsce, o którym już wspomniałam, że no jak tam będziesz mówić, no to będziesz odbierana jako osoba, która się wywyższa. Jak będziesz

0: normalnie mówić mową potoczną, czy go dać, no to jesteś swój. I ja to też przerobiłam w praktyce na sobie, bo przecież jako etnograf no w terenie bardzo dużo czasu i kontaktów i rozmów i wywiadów i przygotowany młody etnograf z kwestionariuszem i pytaniami zadawanymi po polsku, poprawną polszczyzną. Wszystko jest super, w porządku i odpowiedzi są powściągliwe. Dopiero jak odłożyłam, ja tu nie chcę kwestionować mojej edukacji etnograficznej, bo kwestionariusz jest potrzebny, żeby wiedzieć o czym rozmawiać, o co pytać i tak dalej, ale jak to odkładałam, te moje pytania i kwestionariusze, a zaczęłam z tymi osobami, zwłaszcza z kobietami, bo to z nimi najczęściej rozmawiać, to okazało się, że jak my se zaczęły gadać, to tyle treści wypłynęło, bo ja już byłam swoja. Można było ze mną gadać. Już nie byłam panicką, która przyjechała i nie wiadomo o co jej chodzi, po co mnie to takie rzeczy wypytuje, tylko to już jest nasza. I wtedy też u mnie, gdzie w domu nie mówiło się już gwarą, chociaż pojedyncze słowa się pojawiały, ale już się takim językiem potocznym mówiło. I wtedy u mnie, ja ze zdumieniem to stwierdziłam, pojawiła się gwara. Ja się przecież też umiem gadać, chociaż się u mnie w domu nie gadało.
1: Pani Barbaro, wspomniała Pani sporo o tej edukacji, no ale powiedzmy, jak czasowo my możemy umiejscowić gwarę? Tutaj powiedzmy teren powiatu żywieckiego, szerzej Żywiecczyzna, ale czy da się jakoś zarysować od konkretnego momentu funkcjonuje? No, język gwarowy to jedno, prawda? Ten wyraz werbalny po prostu, ale od kiedy funkcjonuje gwara?
0: Od zawsze. Od zawsze, dlatego że to jest ta najbliższa sercu mowa matczyna, wyssana właśnie z mlekiem matki. I coś, co tą mowę kształtowało, to też taka sytuacja wydaje mi się w tej chwili dość istotna, że coś, co też różniło przeszłość, świat naszych przodków od naszej współczesności, my dzisiaj, najpierw powiem tak, mamy na drzwiach do naszego biura w dziale etnograficznym taką sentencję. Słowa płyną jak rzeka, a sens kapie kropelkami. My dzisiaj bardzo często paplamy. Gadamy, a jak to ściśniemy, to mniej lub więcej treści z tego wyciśniemy. Ale często jest tak, że paplamy dla paplania, żeby podtrzymać rozmowę. Ja nie mówię, że ludzie w przeszłości nie rozmawiali. Oczywiście, że rozmawiali, ale z moich doświadczeń tego paplania takiego, gadać, żeby ino gadać, to dużo nie było. Jeżeli już rozmawiano, to rozmawiano o czymś konkretnym. To był sposób, mowa była sposobem przekazu mądrości życiowej i wiedzy o świecie. To nie było wyczytane, to było wysłuchane.
1: Z każdym słowem, za każdym słowem szła treść, bardzo konkretna.
0: Bardzo często właśnie tak było, że za każdym słowem pojawiała się konkretna treść, konkretny przekaz i nawet nieraz było tak, że tych słów było niewiele, ale ważna była obecność, pokaz i jakieś pojedyncze słowa. W takich realiach nasze babki wzrastały. Żebyśmy się dobrze zrozumieli, nie mówię, że oni nie rozmawiali, ale to nie było to życie zagadane. Dzisiaj na przykład ja przynajmniej czuję, że tych informacji jesteśmy tak zagadani, że jesteśmy pogubieni. Natomiast treści przekazywane właśnie, no one były gwarą przekazywane, niosły w sobie konkretny przekaz, bardzo często.
1: Pani Barbaro, spróbujmy jeszcze w tej naszej rozmowie jakoś umiejscowić gwarę. Znowu trochę wracamy do tego jej wyrazu werbalnego, no bo właśnie na samej Żywiecczyźnie mamy przynajmniej dwa takie obszary, gdzie to słowo wypowiadane w różnych kontekstach, w różnych sytuacjach, ale trochę inaczej brzmi, trochę być może nawet inaczej znaczy, ale mamy do rzeczy soły i koszarawy. To są te dwie takie, powiedzmy, linie graniczne w tej części, powiedzmy, językowej. Czy ona być może też przekłada się na tą część, no właśnie, tę wewnętrzną, tę bardziej kulturową, duchową?
0: Myślę, że ta różnorodność, bo rzeczywiście jest inaczej trochę w dolinie Soły, trochę

0: inaczej w Dolinie Koszarawy, jeszcze trochę inaczej na północ, w rejonie Beskidu Małego, chociaż tu też dużo wspólnych cech ta gwara ma z rejonem Koszarawy, że to podyktowane było raz sąsiedztwem, a dwa ukształtowaniem terenu. Bo jednak te pierścienie otaczające gór, otaczające właśnie Żywiecczyznę, wytworzyły nam takie jakby enklawy. Właśnie ta w Dolinie Soły trochę inna, mająca też dużo wspólnego z Śląskiem, z Góralami Śląskimi, ze Śląskiem Cieszyńskim. Chociażby w nazwiskach się to przejawia. U nas jest nazwisko Czech, u nich jest nazwisko Polok, oni o nas mówią Poloki. Na przykład mieszkańcy Koniakowa czy Isternej, jak robiłam tam jeszcze na studiach badania, to tak właśnie, to Poloki tam z Kamysznicy, tak o nas mówili. A inaczej trochę jest właśnie we wschodniej części, która graniczy z Orawą. Tu większe wpływy już z Podhala też dochodziły, ale też od Krakowa jest różnorodność. Są pewne cechy, które są wspólne dla nas wszystkich, jak na przykład mazurzenie na całej ziemi żywieckiej, nie tylko u nas, bo to dotyczy w ogóle wielu gwar w rejonie Karpat i nie tylko, czyli nie wymawiamy ży, szy, czy, dży, tylko z, sy, cy, dzy i to jest cecha wspólna dla nas wszystkich. Czy na przykład wymawianie czasowników bez okoliczniku dzisiaj zamiast dzisiaj mówimy ci, robić, robi, j było na końcu. Czy na przykład takie okrągłe wypowiadanie wyrazów, które się rozpoczynają na o, na przykład, czy na a, janioł, jantek, jędrek, czy na właśnie to o, łodziewacka, łocedzacka, to są wspólne cechy, ale są takie, które są właśnie charakterystyczne dla miejscowości tu w obszarze rzeki Koszarawy, a inne są w Dolinie Soły. I na przykład, jakiś przykład z wyrazów. My mówimy w Dolinie Soły święto panienka, a tu na wschodzie mówią świoto panionka. Inaczej już to brzmi. Józef. U nas się mówi Józef bardziej, prawda? U nas jest bardziej robio w Dolinie tu Koszaraby. Więc to są takie cechy językowe. Ja na przykład pamiętam taką cudną kobietę, bibułkarkę, już nie żyjącą, która była też świetną informatorką, której ja się musiałam nauczyć rozumieć, tak, bo ona mówiła tak piękną gwarą, z Sopotni pochodziła, że na początku to nie łapałam wszystkiego, co ona do mnie mówi. Dopiero jak się wsłuchałam za którymś razem, dopiero nauczyłam się ją rozumieć właśnie, bo ja jestem z Doliny Soły, ona była bardziej ze wschodu. Takie właśnie mówienie na, tak się mówi, że tu w rejonie Koszarawy wszystko mówią na o, robio, bydo. U nas się mówi w Dolinie Soły bydę, tu się mówi bydo. Prawda? Więc to są takie różnice, ale też piękną, wspólną cechą na przykład gwar jest coś, co myśmy w ogóle zagubili. Ta mowa serca, jak słuchaliśmy, to wiedzieliśmy, rozumieliśmy bez tłumaczenia sytuację. Na przykład doić, dojować. Doić krowę raz. Dojować, regularnie powtarzać czynność. Śpiewać, śpiewowaj. Prawda? Więc taki sposób już opowiadania, przekazywania niósł w sobie informacje. Tak samo jak na przykład określenia chociażby kolorów, jajeśnicowy kolor. No my tak nie mówimy dziś, a to był konkretny żółty kolor, jajeśnicowy albo burokowy, też konkretny kolor. Więc wszystko, co było ważne, było w taki sposób werbalizowane, żeby to było jednoznacznie zrozumiane.
1: Pani Barbaro, ale bo cały czas o gwarze rozmawiamy, no chcąc, nie chcąc, ale na tych dwóch poziomach, trochę werbalnym i da się wskazać cechy wspólne, to co odróżnia, powiedzmy, te dwa obszary, ale czy w tej części, na tym poziomie kultury ducha, no tej bardziej wewnętrznej, też pojawiają się jakieś różnice? Czy to będziemy obserwować na przykład w potrawach?

0: na stole wigilijnym, czy na tak małym obszarze, jakim jest Żywiecczyzna, powiedzmy, te różnice też da się wychwycić?
1: No nie do końca bym tak na to patrzyła. Nie da się tego wykluczyć, bo wpływy na przykład tutaj na tym pograniczu już żywiecko-śląskim na pewno były. Bo na przykład w Kamesznicy kobiety kubusia piekły, czyli to ciasto z tartych ziemniaków, czy zupę śliwconkę, która też może bardziej tamten rejon od strony Śląska właśnie, Śląsk charakteryzuje. Ale w zasadzie są takie uniwersalne potrawy, jeżeli na przykład do Wigilii sięgniemy, które były wszędzie. Dlatego, że istotą było to, żeby pojawiło się na stole wszystko, czym nas w naszym rejonie matka natura obdarowała. Więc są wpływy, nie da się ich na pewno wykluczyć, są wpływy, ale ja myślę, że ten rdzeń, istota tej kultury duchowej, ona jest wspólna.
0: Pani Barbaro, muszę panią zapytać, jaką badaczkę również gwary, czyli powiedzmy na tym gruncie zawodowym, jakie są funkcje gwary? No, tak trochę z tej naszej rozmowy wynika, że gwara nas trochę definiuje i zarówno językowo, ale też wewnętrznie i pozwala no właśnie odnaleźć się w tym toku tradycji i kultury. No i właśnie tego pewnie jest więcej.
1: Główną funkcją gwary jest określenie naszej tożsamości, bo to, w jaki sposób mówiliśmy i mówimy, poza strojem, poza różnymi jeszcze zachowaniami, było głównym wyznacznikiem tego, kim jesteśmy i kim jesteśmy dziś tak samo, prawda, w wymiarze albo miejsca pochodzenia, albo miejsca zamieszkania, bo też już dzisiaj są takie sytuacje, więc to jest główna cecha, określenie własnej tożsamości poprzez sposób, w jaki się wypowiadamy, ale z drugiej strony nie tylko jest to ta na zewnątrz przejawiana funkcja, ale jest to przejawianie własnej ekspresji, bo o wiele łatwiej nam jest z wnętrza wydobyć i przekazać właśnie tą naszą prostą mową, podstawową mową, to coś, co nam w duszy gra, niż językiem literackim. Poznałam taką cudną kobietę, poetkę ludową, która jest no, mniej więcej w moim wieku, która pisze i po polsku, w języku polskim, i pisze gwarą, ale najpierw, jak ona mi powiedziała, tworzy się szkielet. I ten szkielet pochodzi z serca. A potem to jest dopiero ubierane. Czyli potem można nad treścią, którą chcemy przekazać, popracować i to może już być w języku literackim. Ale ten szkielet, to co idzie ze środka, to jest właśnie takie spontaniczne, proste, w prostej mowie.
0: Czy zgodziłaby się pani z takim określeniem język pierwotny?
1: Tak, tak. To jest mowa pierwotna, tak. To jest to coś, co idzie tam właśnie z tych głębin naszych i z pokoleń, z korzenia, z którego dokładnie, z którego wychodzimy, bo jest na przykład takie pytanie często zadawane nam etnografom, nie tylko nam, różnym innym osobom, czy można się gwary nauczyć? Można się gwary nauczyć, ale wtedy uczymy się jej tak jak języka obcego, tak jak my mówimy po angielsku i każdy, kto nas słyszy, może przynajmniej większość z nas, mówiąc po angielsku, nie mówi tak jak rodowity Anglik, prawda? Dokładnie to samo dotyczy gwary. Można się nauczyć tej gwary, ale to nie jest, nie brzmi to tak jak ta gwara, która idzie z wnętrza.
0: Czyli ją po prostu trzeba czuć.
1: Dokładnie, dokładnie tą gwarę trzeba czuć.
0: A czy gwara zmienia się? Można powiedzieć, że trwa nadal i nadal się kształtuje?
1: Tak, dlatego że my się zmieniamy i razem z nami to, co przejawiamy sobą, siłą rzeczy musi się zmieniać. Więc to dotyczy w ogóle całej tradycji naszej, z której się wywodzimy. Też bardzo często stawiane mi pytanie, czy w tradycji można cokolwiek zmieniać. Oczywiście, bo to my przejawiamy tą tradycję, ale ze świadomością, że to my dzisiaj

0: nasi przodkowie mieli tak, a tak. Tak jak my się zmieniamy, gwara się zmienia. Ja myślę, że warto mieć świadomość tego, że bycie sobą przejawia się między innymi poprzez sposób wypowiadania. Jeżeli czujemy w sobie gwarę, bo korzeń swój kulturowy, rodowy, rodzinny na pewno, chociaż czasami się od niego odcinamy, ale na pewno go czujemy. Jeżeli czujemy, że to jest nasz sposób ekspresji, właśnie taki, a nie inny sposób wypowiadania się, nie wstydźmy się tego, bądźmy sobą.
1: Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie.
0: Dziękuję bardzo.
2: SK Południe.
3: I jeszcze na koniec dzisiejszego wydania magazynu wicestarosta żywiecki Stanisław Kucharczyk.
4: Rada Powiatu w Żywcu na wniosek zarządu podjęła uchwałę o połączeniu poradni psychologiczno-pedagogicznej w Żywcu oraz poradni psychologiczno-pedagogicznej w Milówce w jeden zespół poradni psychologiczno-pedagogicznych. Przypomnę, że te poradnie to placówki publiczne, dla których organem prowadzącym jest powiat żywiecki. Decyzja ta była przede wszystkim determinowana faktem, że od 1 września czekają nas bardzo poważne zmiany, można powiedzieć nawet zmiany rewolucyjne w zakresie funkcjonowania poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego, a dodatkowo należy podkreślić, że dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej w Żywcu złożyła rezygnację ze swojej funkcji, a równocześnie w prowadzonym konkursie na dyrektora poradni w Milówce nie udało się wyłonić nowego dyrektora ze względu na brak kogokolwiek chętnego do pełnienia tych obowiązków. Zatem uznaliśmy, że najlepszym rozwiązaniem będzie zaproponowanie śląskiemu kuratorowi oświaty połączenie obu poradni pod względem organizacyjnym przy zachowaniu daleko idącej odrębności w zakresie działalności jednej i drugiej poradni. Zatem z punktu widzenia klientów urzędu, rodziców, dzieci wymagających wsparcia poradni niewiele się zmieni. Jedynym skutkiem będzie likwidacja rejonizacji, co w praktyce oznacza większe możliwości dostosowania terminów dla poszczególnych dzieci wymagających czy to zespołu orzekającego, czy wydania opinii. Równocześnie chcę zapewnić wszystkich pracowników, zarówno poradni milowieckiej, jak i poradni żywieckiej, że zapewniliśmy w naszym uzasadnieniu, w naszej propozycji decyzji, że nie będzie żadnych zwolnień. Gwarantujemy trwałość zatrudnienia. Co więcej, powiat chce w dalszym ciągu zwiększać etaty, zwiększać finansowanie tych poradni, aby w jak najlepszym zakresie wzmocnić orzecznictwo poradniane, orzecznictwo publiczne i nie ma żadnych powodów, aby się martwić o swoje miejsce pracy. Bardzo proszę o danie szansy temu pomysłowi, temu rozwiązaniu, podkreślam, organizacyjnemu, które nie ma i nie będzie miało negatywnych skutków dla jakiegokolwiek

0: poradniane, orzecznictwo publiczne i nie ma żadnych powodów, aby się martwić o swoje miejsce pracy. Bardzo proszę o danie szansy temu pomysłowi, temu rozwiązaniu, podkreślam, organizacyjnemu, które nie ma i nie będzie miało negatywnych skutków dla jakiegokolwiek dni Milowieckiej. Oczywiście nowe rozwiązania organizacyjne, nowy dyrektor wyłoniony w planowanym konkursie przedłoży zarządowi i wówczas będziemy opiniować jakiekolwiek ruchy w zakresie nowej organizacji i struktury zespołu poradni psychologiczno-pedagogicznych.
1: SK Południe.

0: Tato promocja. A gdzie tu wsteczny jest?
1: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
0: No wyobraź sobie, że nie.
2: No, to będzie okazja.
3: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
3: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronom Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, To Model, Jade czy Lykke Lee. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronom.cz. Metronom Festival Praga. Poleca Radio SK.
5: I po reklamie.

0: autopromocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.

0: Krispy Lasagna, Moby, Deliver Teams, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.